0: czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na ty dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą środę o godzinie 19. Zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

z samego rana podpalamy ognisko, można powiedzieć. Interpol i Wings on Fire za nami na 98.2 FM. A to może do ogniska pozwolę sobie przeczytać wam coś. Tylko nie historyjkę, a informacje. Zaczynamy przegląd informacji. Prasówkę generalnie. Na sam początek Dziennik Wschodni, gdzie czytamy: mieszkańcy protestują przeciwko wycince drzew przy ulicy Skautów. Nie spodziewaliśmy się, że je wytną. Czytamy: przy ulicy Skautów trwa wycinka drzew, która zaskoczyła okolicznych mieszkańców. W miejscu, gdzie jak słyszą, ma powstać 10 miejsc postojowych. Usunięto już kilka dużych drzew. Mieszkańcy pytają, dlaczego nie można było zachować zieleni i wykonać parkingu w sposób podobny do tego zastosowanego kilkanaście metrów dalej. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego, a co przygotował dla nas Kurier Lubelski. Kurier Lubelski informa dla nas informacje, można powiedzieć, drogowe. Budowa S19, odcinek między Lublinem a Lubartowem, wykonany już w ponad 60%. 62,5%. To zaawansowanie prac przy budowie drogi ekspresowej między Lublinem a Lubartowem w Ciecierzynie. Po rozbiórce starej drogi trwają prace ziemne i przygotowania do budowy wiaduktu. Powstaje także nasyp przeciążeniowy. Informuje o tym GDDKiA oraz Kurier Lubelski. Do prasówki powrócimy po godzinie 9.20, a już teraz Brooklyn i kawałek Liny Ibrock.

0: Wszystkiej w stronę skrzyżowania z Głęboką Muzyczną oraz Narutowicza. Następnie Sowińskiego jest całkowicie zakorkowana w stronę Alei Racławickich, jak i również znowu w stronę Głębokiej, na której jest prawdziwy Armagedon. W Alei Tysiąclecia możemy sobie na ten moment postać w stronę Ronda Dmowskiego. Od strony Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności. Podobnie przepotężne korki tam na pewno napotkamy. No i na sam koniec Aleja Kraśnicka, gdzie największe problemy z przyjazdem napotkamy w stronę Ronda Krwiodawców, jak i również w stronę skrzyżowania, w stronę bohaterów Monte Cassino. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

dziwna wiosna jesienną porą przynosi nam kawałek ogień na antenę akademickiego Radia Centrum, a wy już przynosicie nam informacje drogowe. Dużo się dzieje, naprawdę. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że spore kłopoty możemy napotkać na ulicy Wilowej. Druga informacja jest natomiast taka, że w Alei Kraśnickiej przy Rondzie Krwiodawców w stronę Sikorskiego zepsuł się tir na prawym pasie, więc będą korki. Przypominam, szukajcie już objazdu w tamtych okolicach, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, przypominam też jeszcze raz, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe 515-515-982, a ja przynoszę wam zespół Wolf Parade i numer Little Golden Age.

Love Is oczywiście i długość dźwięku samotności, a my powiemy sobie teraz o samotnym piesku. Piesku, który jeździł koleją. No sytuacja ostatnio wydarzyła się w Gdańsku, a konkretnie na przystanku Gdańsk-Brentowo, gdzie do pociągu PKM wsiadł pies rasy York i przez kilka godzin latał właściwie po całym peronie, poprawiał humor wszystkim podróżnikom. Na całe szczęście York nie trafił przypadkowo do Nowego Jorku, tylko prosto w ręce swojej właścicielki, która na całe szczęście miała chip z lokalizatorem. Piękna i wspaniała historia, ale tym pięknym też i tematem zamykamy pierwszą część Głowy do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. 5 minut do godziny 8, już za chwilę wydarzenia i poranna rozmowa. A z mojej strony tyle, na kilka minut można powiedzieć, usłyszymy się właśnie po godzinie 8. Zostańcie z nami.

0: a nasz radiowy zegar wskazuje, że mamy już równo godzinę ósmą, dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynamy wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Mieszkańcy miasta zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o akcji W gotowości.
0: Wydarzenie przygotowała Maria Mąsior.
1: Przed mieszkańcami Lublina kolejne spotkanie edukacyjne. Zainteresowani zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności i obrony cywilnej. Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Uczestnicy poznają zasady zachowania się w przypadku zagrożeń oraz sposoby przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Dowiedzą się także, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i jak przygotować plecak ewakuacyjny. Prowadzący omówią również, gdzie szukać schronienia oraz jak prawidłowo przekazać lokalizację wypadku lub innego zdarzenia. Ważną częścią szkolenia będzie też blok poświęcony udzielaniu pierwszej pomocy. Spotkanie odbędzie się 15 października o godzinie 17 w amfiteatrze parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marii i Świętego Franciszka z Asyżu. Wstęp jest wolny. Firmy mogą skorzystać ze szkoleń przygotowywanych przez 2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej. Organizatorzy zapraszają do udziału w akcji W gotowości. Z programu skorzystać mogą nie tylko urzędy i instytucje publiczne. Dla przedsiębiorców inicjatywa może być okazją do przygotowania pracowników do reagowania w sytuacjach zagrożenia.
2: Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Istotnym elementem programu jest możliwość dopasowania zakresu szkolenia do potrzeb konkretnej firmy i wyboru zagadnień jak najbardziej przydatnych dla danej grupy.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Następnie zakres i organizacja zajęć będą uzgadniane z realizatorem. Firmy i instytucje zainteresowane przeszkoleniem swoich pracowników mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie programu W gotowości. A już teraz słyszymy się ponownie w porannej rozmowie Radia Centrum. Moim gościem będzie Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Zostańcie z nami.
3: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Maria Mąsior. Studenci już kilka dni temu rozpoczęli swoją akademicką przygodę, a my dzisiaj w porannej rozmowie Radia Centrum porozmawiamy o tym, jak zapowiada się kolejny sezon w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektorka instytucji, pani Izabela Pastuszko. Witam serdecznie.
4: Witam serdecznie.
1: Sezon w Chatce Żaka można powiedzieć, że ruszył już z kopyta. Za nami między innymi koncert zespołu tańca ludowego UMCS Dziedzictwo Pokoleń, a dzisiaj o godzinie 19 odbędzie się koncert zespołu Infidelis z okazji 30 lat pisma folkowego. A przed nami już jutro rozpoczynające się i trwające 3 dni wydarzenie Siema Żaki Wolna Chatka 26. Jaki jest cel tego wydarzenia i co znajduje się w programie?
4: Siema Żaki i Wolna Chatka to takie nasze zaproszenie dla studentów, nie tylko tych, którzy są na pierwszym roku, ale dla wszystkich studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i także innych uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni Lubelskich do działania, do bycia częścią Chatki Żaka, całej Chatki Żaka. Myślę tu zarówno o tej działalności artystycznej, jak i medialnej, jak nasze Akademickie Radio Centrum czy Telewizja UMCS. To jest taka propozycja pokazania naszych przestrzeni do kreacji, do odbierania tych działań, do bycia częścią albo czasem tylko widzem czy słuchaczem. W związku z tym przez 2 dni będziemy tutaj Państwu prezentować bardzo różne warsztaty, w których możecie wziąć udział, ale nie tylko warsztaty, ale także spotkania z grami RPG. Właściwie całe spektrum wszystkich linii programowych, zespołów reprezentacyjnych tutaj jest do poznania, do zobaczenia, do przyjrzenia się. I tak naprawdę jest to też taka informacja przed naborami, o których pewnie za chwilę powiemy, do wszystkich naszych działań artystycznych i medialnych. Natomiast sam koncert Siema Żaki to już taka tradycja, którą mamy razem z naszym świetnym zarządem uczelnianym Samorządu Studentów i wspólnie od kilku lat witamy studentów na miasteczku akademickim obok Chatki Żaka, właśnie na tym naszym wewnętrznym patio, koncertem studenci dla studentów tak naprawdę, bo to zespoły studenckie, które ćwiczą u nas na co dzień w naszych salach muzycznych, mają szansę zaprezentować się w szerszej publiczności już nie tylko na ad hocach comiesięcznych, ale właśnie raz w roku na Siema Żakach, a w tym roku przed wakacjami zaprosiliśmy też na Papa Żaki, czyli taki koncert zamykający działalność roczną Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.
5: Zanim jeszcze o naborach, to jeszcze trochę o programie, bo w październiku wiele wrażeń czeka na studentów, między innymi też wrażenia kinowe i teatralne.
4: Dokładnie. No, dyskusyjny klub filmowy to już taki projekt, który trwa 54 lata. W Chatce Żaka już chyba tak, 54 sezon się rozpocznie. Wciąż tam wspierany bardzo mocno przez Piotra Kotowskiego. I to jest taki projekt, który spotyka naszych odbiorców, nie tylko studentów czy studentki, osoby studiujące, ale także właśnie naszych pracowników, absolwentów z dobrym kinem światowym, bo to jest kino światowe, które tutaj panowie sprowadzają z Krystianem Drozdem razem teraz do Chatki Żaka, więc na to bardzo zapraszam. Co wtorek o 18:00. Dodatkowo jeszcze dwie środy, ponieważ ten program w tym miesiącu jest bardzo bogaty. No, tytuły, które tak sobie zerknę, żeby odpowiedzieć Państwu, to między innymi Drugie Życie, Ktoś Całkiem Obcy, Zawieście Czerwone Latarnie, W Tym Kraju Nie Ma Dobrych Mężczyzn, Plac Zabaw Putina czy Róża. Więc i klasyka, i nowy film, także bardzo serdecznie zapraszamy. Co wtorek o 18:00 i dwie środy również o 18:00.
5: A co z teatru?
4: Teatry, tak jak wspomniałyśmy, za chwilę więcej powiemy, będą teraz szukać nowych członków, ale w Lublinie już od wielu lat, właściwie są 41 konfrontacje teatralne i od kilku lat jesteśmy też częścią tego projektu, jesteśmy partnerem. U nas też jakiś spektakl się odbywa i bardzo się z tego cieszę, że w tym roku to jest spektakl naprawdę studencki, ponieważ zwyciężczynie tegorocznej studenckiej wiosny teatralnej, czyli Teatr Wilanarium z Poznania, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, z wyjątkowym spektaklem Dziewczyny, który o siostrzeństwie mówi już nie w taki słodki sposób i tylko wspierający, ale też pokazuje te pola napięć wzajemnych, jakichś roszczeń, a czasem nawet agresji, które pojawiają się wśród kobiet, ale także pokazując tą rolę jednak siostrzeństwa, które nas trochę ratuje w tym trudnym świecie, w którym przyszło czasem nam żyć. Więc jest to fenomenalne na młode odsłonę teatru z autorskim scenariuszem, reżyserią, no doskonale zagranymi postaciami, także bardzo Państwa zapraszam do udziału w konfrontacjach teatralnych i także tego elementu studenckiego podczas tego wyjątkowego festiwalu. To też zerknę do moich notatek. 15 października o godzinie 19:00.
5: Oczywiście myślę, że w tym miejscu możemy zaprosić do śledzenia mediów społecznościowych Chatki Żaka oraz strony internetowej, aby nie przegapić interesujących wydarzeń. A teraz myślę, że warto powiedzieć trochę o tych naborach do chatkowych zespołów, bo dzięki temu studenci mogą zaangażować się w tę kulturę studencką i też mieć na nią duży wpływ.
4: Zdecydowanie. To właśnie jest taka przestrzeń, żeby tworzyć, kreować. Bardzo wiele osób przychodzi na studia z jakimś doświadczeniem, z jakąś kompetencją twórczą. Czasem są to szkoły muzyczne w okresie liceum czy podstawówki. Czasem są to zespoły teatralne, licealne, z których doświadczeniem przychodzicie Państwo na studia. I ja zapraszam, żeby nie porzucać tego w czasie studiów, żeby właściwie to rozwijać. I albo też szukać nowych przestrzeni, takich jak Telewizja UMCS czy Akademickie Radio Centrum, bo tu także będą nabory określone w październiku, w określone dni, ale faktycznie mamy w tej chwili czynne 4 zespoły teatralne, które będą poszukiwały nowych członków. Zespół Teatru Tańca Zmysł, mamy zespoły muzyczne, będziemy też prowadzili warsztaty wokalne. 2 wspaniałe zespoły reprezentacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, czyli Chór Akademicki i Zespół Tańca Ludowego, także szukają nowych członków. No i bardzo dużo mamy takich aktywności okołokulturalnych, jak gry, RPG, warsztaty tańców tradycyjnych, czy też działania w linii lifestyle. I z tymi wszystkimi wyjątkowymi kuratorami, twórcami tych zespołów, liderami, będziecie mogli Państwo się spotkać właśnie podczas Wolnej Chatki, czyli dokładnie 9 i 10. Piątek, sobota, przez praktycznie cały dzień trwają różne warsztaty, podcasty, spotkania. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej i naszych social mediów, czyli przede wszystkim Facebooka, Instagrama. Tam wszelkie informacje znajdziecie o tym, gdzie, kiedy, o której i jak się zapisać, bo na niektóre oczywiście są limity miejsc, bo jeżeli mówimy o jakichś warsztatach wokalnych, no musimy tutaj określoną grupę ludzi przyjąć. Bardzo zapraszam do tego, żeby czas studiów to nie był tylko ten moment, kiedy skupiamy się na drodze edukacyjno-naukowej, ale to był przede wszystkim też czas naszego rozwoju i myślę, że to możecie Państwo w Chatce Żaka znaleźć.
5: I na koniec myślę, że warto także powiedzieć o bardzo ważnym wydarzeniu, które dopiero co prawda w listopadzie. I mowa tu oczywiście o Ogólnopolskim Forum Kultury Studenckiej. Wydarzenie bardzo ważne z punktu widzenia środowiska akademickiego i oczywiście kultury studenckiej. I na podstawie poprzednich edycji, ponieważ w tym roku będzie to już czwarty raz, dlaczego forum jest tak istotne i jak zapowiada się tegoroczna edycja?
4: Ta czwarta edycja będzie edycją zdecydowanie wyjątkową, ponieważ podczas tego forum ogłosimy odrodzenie kultury studenckiej w wieku XXI i pokażemy to Państwu. I myślę, że warto być częścią tego procesu, jeżeli przedmiotem naszego zainteresowania jest w ogóle kultura szeroko rozumiana, akademickość i też kultura ludzi młodych, rozwój ludzi młodych, przeciwdziałanie takim trudnym stanom psychicznym u młodych osób, wspieranie tego dobrostanu psychicznego, to forum właśnie o tym jest. O tym, że ta kultura studencka, która gdzieś zginęła pomiędzy dwoma resortami, odrodziła się nie siłą rozwiązań formalnych i środków finansowych kierowanych przez państwo i brakiem właściwie bycia w politykach publicznych, tylko siłą właśnie oddolną tych osób, które studiują, osób studenckich i tego, co one robią w czasie swoim wolnym albo wyrwanym czasie pomiędzy pracy a zajęć i nauki, żeby rozwijać siebie, żeby walczyć o tą wspólnotę studencką, o tą jakość życia młodych ludzi. I chcemy to pokazać. Chcemy powiedzieć, że już tak jakby te czasy przeszłości zamykamy ze sobą, są wspaniałe, to jest tradycja, z której czerpiemy, ale dzisiaj kultura studencka w latach 20. wieku XXI ma już swoją narrację i to Państwu wszystkim pokażemy. Na pewno to będzie też przestrzeń do bardzo dużej dyskusji plenarnej o tym, jak kultura bardzo się rozwija. I myślę, że też takie miejsce spotkań, rozmów i takiego dobrego czasu, dlatego bardzo Państwa zapraszam, natomiast trwa już rejestracja na to forum. Wszystkie informacje są na stronie internetowej, oczywiście w social mediach. Warto się zarejestrować, ponieważ praktycznie połowa miejsc jest wypełniona w tej chwili, więc tych miejsc już coraz mniej jest, dlatego zachęcam do tego, żeby robić to w najbliższym czasie, bo już za chwilę prawdopodobnie będziemy zamykali tą rejestrację.
5: Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam do Chatki.
5: Do usłyszenia i miejmy nadzieję do zobaczenia w Chatce Żaka.
6: Reklama.
7: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
6: Reklama.
8: Radio Centrum.
9: Najwięcej roka w mieście!
0: I pora przywitać się. 12 minut po godzinie 8 przy mikrofonie Jakub Gres. Środa, 7 października. Zaczynamy już drugą część Głowy do Góry. Zaczynamy od kawałka, który naprawdę świetnie potrafi rozbudzić, czyli I Predict a Riot od Kaiser Chiefs, a potem usłyszymy m.in. Żurkowskiego, Cage the Elephant czy też Limp Bizkit. Musicie zostać z nami oczywiście.

Żurkowski i kawałek lato w Radiu Centrum. Dziś może objedziemy właściwie wszystkie cztery pory roku, ale wróćmy do rzeczy najważniejszej, a mianowicie dzisiejszego konkursu. Przypominam, mamy dla Was przygotowane bilety na koncert zespołu Bokka w Fabryce Kultury Zgrzyt 15 października w ramach trasy White Room Fall 2026. To jest zespół, który specjalizuje się w połączeniu rocka alternatywnego z synthpopem. No i dzisiejsze pytanie konkursowe. Jakie są Wasze najbardziej nietypowe sposoby na wybudzenie? I pozwolę sobie przytoczyć dwie odpowiedzi, które łączy jeden punkt styczny. Pieniądze. No i pierwsza odpowiedź od Maćka, który napisał do nas, że jego najlepszym sposobem na przebudzenie to robienie płatności z samego rana, czyli wydawanie pieniędzy. A druga osoba, która do nas napisała, czyli Paweł, napisał natomiast, że jego najbardziej nietypowy sposób na przebudzenie to, że musi iść do pracy. Kompletnie dwa różne sposoby podejścia do kasy w przypadku naszego dzisiejszego konkursu. Przypominam, że jeżeli chcecie zgarnąć bilety na Bokkę, to piszcie do nas pod 515 915 982 Wasze najbardziej nietypowe sposoby na przebudzenie.

0: za nami Kobranocka i kocham cię jak Irlandię, a my kochamy przegląd informacji drogowych. Sprawdźmy jeszcze raz, co się wyrabia na ulicach naszego miasta. Na sam początek młyn w Alei Kraśnickiej w stronę Ronda Krwiodawców, a następnie w stronę Sikorskiego. Jak przypomina nasz jeden z naszych słuchaczy, zepsuł się tir na prawym pasie, więc mamy właśnie wspomniane wcześniej korki. Szukajcie objazdu, jeżeli jesteście w stanie. Następnie Aleje Racławickie są całkowicie zakorkowane znowu w stronę Ronda Krwiodawców, jak i również w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Głęboka, problemy w stronę Filaretów, Comińskiego oraz Wileńskiej. Następnie spore problemy napotkamy na Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego. No i sytuacja co prawda trochę lepsza niż w przeciągu ostatniej godziny, ale i tak dalej możecie napotkać problemy z przejazdem na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Przypominam jeszcze raz o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Przesiadamy się i sprawdzamy teraz prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 9 stopni Celsjusza, odczuwana temperatura to 10. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najwięcej roka w mieście!
3: Radio Centrum.

był zespół Green Lung. Zespół, który będziecie mogli usłyszeć na żywo w przyszłym roku w Gdańsku, bo organizatorzy Mystic Festival ogłosili kolejne zespoły, które powiększyły skład. Mowa tu o czterech kapelach. Pierwsza to jest właśnie Green Lung, który sprawdziliśmy sobie przed chwilą. Następnie Lorna Shore, Watain oraz kultowy zespół Converge. Przypominam o tym, że Mystic Festival odbędzie się w dniach od 10 do 12 czerwca w Gdańsku, ale nie w stoczni, tylko na Błoniach, tym razem Areny Gdańsk. A o pozostałych wydarzeniach, pozostałych koncertach usłyszymy już za chwilę w ramach Imprezy FM. Gdzie

0: sobie przegląd najbliższych i najciekawszych propozycji koncertowych. Zaczynamy od klubu Graffiti. Już w sobotę 10 października o godzinie 19 będziemy mieli propozycję hardrockową, bo zagrają dla nas aż trzy formacje: Bloody Mess, Ulica oraz zespół The Dead Hearts. Więcej informacji na temat tego hardrockowego wydarzenia możecie znaleźć na Facebooku klubu Graffiti. Następna propozycja natomiast odbędzie się 16 października w piątek o godzinie 19.30 w Akademii Sztuki Nowoczesnej. Strzał skrojony idealnie pod października, tak przynajmniej przekazuje nam organizator wydarzenia, bo zagrają dla nas zespoły dosyć nietypowe w swoim brzmieniu. Na początek zespół Aleja Słońca, potem Angel Egg, którzy specjalizują się w brzmieniu trip-hopu późnych lat 90. No i na sam koniec For Example John, czyli formacja, która natomiast jest wyraźnie zainspirowana klimatami Midwest Emo. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku organizatora. No i mamy ostatnią propozycję już w Fabryce Kultury Zgrzyt. 30 października o godzinie 18 zagra dla nas piekielnie ważna formacja, jeżeli chodzi o polski rock, alternatywny rock indie. Mowa tutaj o zespole Happy Sad, który ruszył w trasę koncertową promującą, nic nie promującą właściwie, świętującą ich ćwierćwiecze na scenie. Ależ ten czas piekielnie szybko zleciał. Więcej informacji na temat tego koncertu znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: To jest Radio Centrum.

zespół Dogleg zaserwował nam dużą dawkę emocji na śniadanie. Kawałek Wrist na antenie Akademickiego Radia Centrum, a ja powiem wam o bardzo ciekawym koncercie, bo 26 października o godzinie 19 w studiu imienia Henryka Debicha w Łodzi zagra Waluś Kraksa Kryzys. Ale dlaczego w ogóle wspominam o tym wydarzeniu? Wspominam, bo jest to koncert specjalny, poświęcony twórczości Roberta Brylewskiego. Projekt, w ramach którego będzie oczywiście grał Waluś Kraksa Kryzys, ale również gościnnie pojawią się m.in. Mujek Staszczyk, T-Love, Krzysiek Ostrowski z Cool Kids of Death, czy też Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny. Waluś to jest zdecydowanie emocjonalny i pełen wrażliwości facet, więc sobie poradzi. A już teraz, gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem.

0: Punk Rock z rana wchodzi jak śmietana. Misfits i Last Caress na 98.2 FM, a na zegarach mamy już równo 9, dlatego zaczynamy już wydarzenia.
1: Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? O tym za chwilę. Powiemy także o projekcie Kreatywni.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj za tankowanie? Według wczorajszego ogłoszenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł, benzyny 98 7,74 zł, a oleju napędowego 7,80 zł. Maksymalne ceny paliw obowiązują od soboty w ramach trzeciej już odsłony pakietu ceny paliwa niżej. Ma ona obowiązywać do końca roku. Lublin poszukuje po raz kolejny nietuzinkowych osób. Trwa nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
2: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania, łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zamiast do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świdniku, odpady trafiają pod jego ogrodzenie. Na miejscu zamontowano kamery. Za pozostawienie śmieci w niedozwolonym miejscu grozi mandat. Jak Straż Miejska poinformowała w mediach społecznościowych, już ich kilka za takie wykroczenie wystawiła. Przypomnijmy, że w Świdniku działają dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy mogą tam bezpłatnie zostawić m.in. odpady budowlane czy bioodpady. Z punktów mogą korzystać prywatne osoby oraz mieszkańcy gminy miejskiej w Świdniku. Ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS. Składki zapłacą w aplikacji mobilnej. Właściciele firm mogą już korzystać z płatności za pomocą mZUS dla płatnika. Usługa poza przekazaniem kwoty do instytucji oferuje również dodawanie odsetek, uwzględnianie płatności w drodze i deklaracji w drodze lub wprowadzenie innej, dowolnie wskazanej wartości.
3: Nasza aplikacja, czyli mZUS dla płatnika, daje jeszcze więcej możliwości. Przedsiębiorca może w niej sprawdzić swoje bieżące saldo składek, widzi też zwolnienia lekarskie swoich pracowników, może przesłać najpopularniejsze wnioski do ZUS, czyli na przykład wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, może zgłosić umowę o dzieło, może też samodzielnie wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W przyszłości składki będzie można uregulować również blikiem. Będzie to także możliwe za pomocą portalu e-ZUS.
4: Bartłomiej Płoszej, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Zakończyliśmy przerwę reprezentacyjną ostatnimi spotkaniami w ramach Ligi Narodów. Wczoraj kibice mieli okazję obejrzeć dwa mecze Dywizji A. Hiszpanie pokonali Chorwację 2-1, a Anglia wygrała z Czechami 3-0. Do ciekawej sytuacji mogło dojść natomiast w Dywizji C. San Marino było o krok od swojego pierwszego punktu na tym poziomie rozgrywek Ligi Narodów. Do 90 minuty remisowali 1-1 z kadrą Albanii. Wykorzystany rzut karny w doliczonym czasie gry pokrzyżował im jednak plany. Jeśli chodzi o naszą kadrę, prezes PZPN Cezary Kulesza w wywiadzie dla portalu Meczyki oznajmił, iż Jan Urban pozostanie na stanowisku selekcjonera do kolejnego zgrupowania i rewanżów ze Szwecją oraz Rumunią. Po tym czasie przyjdzie czas na pełną analizę oraz podjęcie decyzji. Czy piornistki PGE MKS Elwold Lublin nie zatrzymują się i już dzisiaj rozegrają kolejne spotkanie? Tym razem w ramach Orlen Superligi Kobiet podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego podejmą Sośnice Gliwice.
5: Na pewno zagrały bardzo fajne spotkanie ostatnio z Zagłębiem Lubin i to na pewno nie przyjedzie rywal, który się przed nami położy. Będzie na pewno mecz pełen walki, ale mam nadzieję, że ułożymy sobie to spotkanie od początku i będziemy je kontrolować i wyjdziemy z niego zwycięsko. Na pewno w bramce dziewczyny fajnie grają, ale oprócz tego też dziewczyny na rozegraniach i na skrzydłach też swoje robią, więc na pewno musimy wyjść skoncentrowane i pokazać, że to my jesteśmy lepszą drużyną.
4: Komentowała bramkarka MKS-u oraz MVP niedzielnego meczu w Lidze Europejskiej Paulina Wdowiak. Początek o godzinie 20:15. A na koniec koszykówka. Lotto AZS UMCS Lublin wraca na parkiet lubelskiej hali Mosir. Akademiczki w ramach trzeciej kolejki PGE Basket Ligi Kobiet zagrają z Energią Katarzynki Toruń. W ostatnim meczu biało-zielone musiały uznać wyższość Conti Max Mosir Bochnia. Na inauguracji rozgrywek wygrały natomiast z Isans Jotek Wichoś Jelenia Góra. Najbliższy pojedynek będzie więc szansą dla lublinianek na powrót do zwycięstw. Spotkanie ruszy o godzinie 20:00.
0: A my ruszamy z kolejną prognozą pogody. Za oknami słonecznie, 13 stopni Celsjusza, natomiast w godzinach takich popołudniowych będziemy mieli 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1019 hektopaskali. Biometr jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
6: Reklama. Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy już 7 minut po godzinie 9, środa 7 października, przy mikrofonie Jakub Gryz. No i zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Gramy, przypominam, do godziny 10. Same świetne zespoły przed nami i w sumie już teraz pora na małe muzyczne rozluźnienie. Finlayzy już teraz i The Sun Goes Down.

Trzeba absolutnie pozazdrościć wszystkim, którzy mieli przyjemność doświadczyć koncert na przystanku Woodstock tego właśnie zespołu Type O Negative, I Don't Wanna Be Me, na antenie akademickiego Radia Centrum, a ja nie byłbym sobą, gdybym właściwie nie zahaczył o przystanek Woodstock, bądź wróć już. Mówimy o Poland Rock Festival, bo organizatorzy pochwalili się zapowiedzią. Bardzo ciekawą propozycją, można powiedzieć, z kategorii muzyka ciężka. Padło tym razem na zespół z Lizzy Hale na czele, czyli mowa o formacji Hailstorm. Poland Rock w przyszłym roku odbędzie się od 29 do 31 lipca i my chyba polubiliśmy się z tą informacją. Tak samo polubimy się teraz z zespołem Strachy na Lachy.

0: można powiedzieć, że pozwiedzaliśmy sobie przed chwilą garaże zespół Death From Above 1979 i kawałek Private Lives na antenie akademickiego Radia Centrum. Spokojnie, do 1979 nie będziemy się cofać, wręcz przeciwnie, sprawdzimy sobie, co teraz się wyrabia. 23 minuty po godzinie 9 zaczynamy dzisiejszą prasówkę. Ze mną w studiu jest Maria Monsior. Cześć.
1: Cześć.
0: To może zaczynamy od tego, co przygotowałaś nam na dziś. Co takiego się wyrabia?
1: W Rzeczpospolitej możemy przeczytać, że pokolenie Z nie ufa swoim szefom. Z tegorocznego badania Workday, amerykańskiej firmy działającej w branży HR i finansów, wynika, że Zetki nie ufają swoim szefom 16 razy bardziej niż osoby z pokolenia X. I z czego to wynika? Głównie dlatego, że wiele osób z tego pokolenia weszło na rynek pracy, kiedy był lockdown, więc nie mogli zawrzeć przyjaźni, relacji w miejscu pracy.
0: Tak.
1: Dochodzi do tego niestabilna sytuacja na rynku pracy oraz krążące na platformach społecznościowych informacje o toksycznych przełożonych. I Zetki też nie chcą pracować tak jak ich rodzice, czyli w kulturze wyścigu szczurów i pięcia się po kolejnych szczeblach kariery, a szczegóły oczywiście znajdziecie na stronie Rzeczpospolitej.
0: Powiem ci, że mocne argumenty zasypowały na ten news. Ja mam natomiast coś ze świata kultury, sztuki i kradzieży, można powiedzieć. Pap, prosto informacje z tej strony. Czytamy: z prywatnego Muzeum Sztuki Współczesnej w mieście Izoard w centralnej części Francji skradziono w nocy z niedzieli na poniedziałek wydanie Apokalipsy Świętego Jana, której okładkę wykonał z brązu Salvador Dali. Tak poinformowała nas agencja AFP, powołując się na informacje uzyskane od francuskiej prokuratury. Prokuratura w Clermont-Ferrand, zajmująca się tą sprawą, przekazała w komunikacie, że skradzione dzieło zostało zrealizowane przez wydawcę Josepha Foreta w 1959 roku. Okładkę wykonał Salvador Dali, ważąca 150 kg. Warstwa wierzchnia księgi została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. Całe dzieło waży 210 kilogramów i zdecydowanie jest to ciężki temat. Zamykamy naszą dzisiejszą prasówkę, a Marysia chyba zaprasza nas jeszcze na wydarzenia po godzinie 10.
1: Oczywiście informacyjne i kulturalne.
0: Dokładnie, zapraszamy, a ja zostawiam was z klimatami, no nie ukrywajmy, niemieckiego industrialu. Kto tego nie uwielbia? Rammstein już teraz i Du Hast na antenie akademickiego Radia Centrum.

Du hast mich. Du hast mich.

0: klimatyczna godzina w samym środku tygodnia. Elektronika, trip-hop, soul, funk, R&B, jazz, hip-hop i americana. Wiele gatunków i jeden wspólny mianownik. Gram wszystko to, co dobrze brzmi po zmroku. Zakończ z nami dzień i rozpocznij z nami noc. Wieczorynka w każdą środę po 22 w Akademickim Radiu Centrum. Zapraszam, Dorota Dudek.
1: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

21 minut do godziny 10. A w tym miejscu już oficjalnie zamykam nasz dzisiejszy konkurs. Konkurs, w którego ramach mieliśmy okazję do zdobycia bilety na koncert w Fabryce Kultury Zgrzyt kapeli Bokka w ramach trasy White Room Fall. To 15 października. No i zapytałem się was o wasze najbardziej nietypowe sposoby na wybudzenie się. No to pojawiły się finanse najpierw, potem pojawiło się radio, no i skończyliśmy na miłości. Zdecydowanie nie potraficie rozczarować swoimi odpowiedziami. Gratuluję wszystkim zwycięzcom. A jeżeli chodzi o pozostałe konkursy, to remedium jest tylko jedno. Słuchajcie naszej anteny, a może pojawią się jakieś następne.

0: Jak myśli większość, a jak jest naprawdę? Przydatna wiedza z luźnym podejściem. Fakty i mity w świecie nauki. Wątpliwości rozwiewa dr Artur Nowak. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
1: Skąd się bierze zapach deszczu? Wejdź do ogrodu po pierwszym deszczu, który spadł na wysuszoną glebę. Znasz ten zapach? Wilgotny, ziemisty, trochę słodki. Rozpoznaje go praktycznie każdy człowiek na świecie, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Ma nawet swoją nazwę – petrichor. Ale skąd on się bierze? Bo to nie jest zapach deszczu. Ten zapach powodują bakterie, konkretnie promieniowce z rodzaju Streptomyces, jedni z najpospolitszych mieszkańców gleby. W jednej łyżeczce gleby z Twojego ogrodu są ich miliony. Wytwarzają lotny związek o nazwie geozmina. I to właśnie geozminę czujesz po deszczu. Nasz nos jest na nią wyjątkowo czuły. Wystarczy kilka cząstek w powietrzu, żebyśmy ją wykryli. To jedna z tych substancji, na które ludzki węch reaguje najsilniej. Jesteśmy pod tym względem lepsi niż większość zwierząt. Jak to działa? Kiedy gleba jest sucha, geozmina siedzi uwięziona w jej agregatach. Krople deszczu, uderzając w suchy grunt, działa jak mały rozpylacz. Wybija w powietrze mikroskopijne bąbelki z aerozolem, a w tym aerozolu jest właśnie geozmina. Dlatego zapach jest najsilniejszy wtedy, gdy deszcz pada po długiej suszy. Geozmina towarzyszy nam też przy stole, tylko o tym nie wiemy. To ona odpowiada za charakterystyczny ziemisty smak buraków i za to, że karp czasem trąci mułem. Ryba nie jest zepsuta, po prostu nasiąkła geozminą z wody. A teraz najciekawsze. Przez dziesięciolecia nikt nie wiedział, po co w ogóle bakterie to robią. Produkcja substancji zapachowej kosztuje energię, a ewolucja nie lubi marnotrawstwa. Odpowiedź przyszła dopiero w 2020 roku. Okazało się, że geny odpowiedzialne za produkcję geozminy włączają się tylko wtedy, gdy bakteria zaczyna wytwarzać przetrwalniki, czyli gdy przygotowuje się do rozprzestrzeniania w środowisku. A na ten zapach przychodzą do niej skoczkogonki. To są maleńkie, kilkumilimetrowe stawonogi żyjące w ściółce. Zapach prowadzi je do bakterii, a one się nimi żywią. Przy okazji przetrwalniki przyklają się do ich woskowatego pancerzyka i przechodzą przez ich układ pokarmowy, bez szwanku. Skoczkogonka odchodząc roznosi bakterie po całej okolicy. Czyli to nie jest tak naprawdę zapach, to ogłoszenie. Bakteria mówi, mam jedzenie, przyjdź, weź mnie ze sobą. Dokładnie tak jak roślina, która pachnącym owocem przekupuje ptaka, żeby rozniósł jej nasiona. Kiedy następnym razem poczujesz po deszczu ten zapach gleby, pamiętaj, wąchasz cudzą reklamę. Ogłoszenie, które bakterie nadają do skoczkogonek od setek milionów lat, my tylko przypadkiem je podsłuchujemy.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

6 minut do godziny 10. Fontaine's DC i Liberty Bell na antenie Akademickiego Radia Centrum. I to był w sumie taki nasz mały sygnał do tego, żeby już się pożegnać. 6 minut do 10. Zostają Was z zespołem Happy Set. Będzie bardzo happy zdecydowanie z kawałkiem Dłoń, a później The Beatles i Come Together. No i po godzinie 10 wydarzenia oraz serwis kulturalny. Przy mikrofonie był Jakub Gryz. Życzę Wam miłej środy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Nadchodzi wydarzenie 3-2-1 Studia Start. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o zbliżających się utrudnieniach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Odliczanie do początku studiów już za nami. UMCS wychodzi z własnymi propozycjami na spędzanie czasu poza nauką. Wydarzenie 3-2-1 Studia Start to cykliczna inicjatywa organizowana na początku października. Tegoroczna 5. edycja ponownie będzie okazją dla nowych i powracających z wakacji studentów, żeby odkryć swoje nowe zainteresowania na nowy rok akademicki, nie tylko w ramach działalności w kołach naukowych.
1: Ciekawym gościem będzie także Biuro do Spraw Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, czy Biuro Studenta Zagranicznego, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się, czy uczelnia rzeczywiście jest dostępna, otwarta na osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Naszym nowym gościem pierwszy raz od 5 edycji będzie także Studencka Poradnia Prawna.
0: Mówi Justyna Stępniak z Centrum Promocji UMCS. Oprócz licznych wystawców z całego uniwersytetu swoją działalność zaprezentuje również Fundacja Nie Warto, będąc organizatorem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mosznowładcy, skupiającej się na przeprowadzaniu bezpłatnych badań przesiewowych wśród mężczyzn.
1: 3/4 reklam czy kampanii, które są realizowane, mówią o tym, że to kobiety powinny się badać. Nie tylko. Chcemy zwrócić uwagę na to, że panowie też powinni zadbać o swoje zdrowie. Strefa badań będzie dostępna na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa w holu głównym przez całe wydarzenie. Tak naprawdę do godziny 20 będzie można wejść na wydział i się przebadać.
0: Dodaje Justyna Stępniak. Główna część wydarzenia odbędzie się 8 października na placu Marii Curie-Skłodowskiej i potrwa od godziny 10 do 14. Na uczestników będzie czekała dobra atmosfera i ciepła herbata. Mieszkańcy regionu mogą spodziewać się zwiększonego ruchu pojazdów wojskowych na drogach. Ma to związek z ćwiczeniami pod kryptonimem Ognisty Len. Jest to najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w 2026 roku. W jego trakcie dowództwo brygady i stanowiska dowodzenia ćwiczących batalionów zajmą się planowaniem oraz koordynowaniem użycia podległych pododdziałów w odpowiedzi na rozwijającą się sytuację taktyczną. Z kolei żołnierze będą wykonywać przydzielone im zadania w terenie. Ćwiczenia będą odbywać się równocześnie w różnych częściach województwa i obejmą między innymi działania związane z ochroną infrastruktury krytycznej, reagowanie na sytuacje kryzysowe czy działania taktyczne w terenie leśnym. Szkolenie potrwa od 8 do 11 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia. Jest to związane z organizacją 33. Biegu Solidarności. Odbędzie się on już w tę sobotę. Tego dnia w godzinach od 10.30 do 13.00 linia numer 13 zostanie skierowana na objazd. W kierunku osiedle Poręba trasa przejazdu obejmie Dworzec Lublin, Krochmalną i Jana Pawła II. Z kolei w kierunku ulicy Nasturcjowej trasa przejazdu pozostanie bez zmian. A teraz czas na dawkę wydarzeń kulturalnych. W Muzeum Narodowym w Lublinie można było posłuchać rozmowy na temat książki autorstwa Barbary Toruńczyk. Lektura, o której mówiono, dotyczy działalności twórców paryskiej kultury. Wczoraj odbyła się dyskusja poświęcona bibliofilskiemu wydaniu Rozmowy w Maison Lafitte 1981. Książka to zbiór wywiadów autorki z Jerzym Giedroyciem i Zofią Hertz. Reedycja ukazała się w ramach celebracji 80. rocznicy powstania Instytutu Literackiego w Paryżu.
2: Pod koniec 1981 roku książka w maszynopisie została przekazana Jerzemu Giedroyciowi, ale także Aleksandrowi Smolarowi. Z kilku źródeł wiemy, że redaktor nie był zadowolony z tej książki. Może dlatego, że nie nadszedł wtedy jeszcze czas na podsumowania czy czas na refleksję nad kulturą.
0: Mówi profesor Iwona Hoffman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Autorka publikacji jest założycielką i wieloletnią redaktorką zeszytów literackich. Jej praca była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Otrzymała m.in. medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis czy nagrodę edytorską Polskiego Pen Klubu. Ze względów zdrowotnych nie pojawiła się jednak na wydarzeniu. Rozmowę poprowadzili profesor Iwona Hoffman oraz profesor Andrzej Kowalczyk. Gościem specjalnym był profesor Krzysztof Pomian. W Lublinie trwa święto Nowego Cyrku. Wydarzenie skupia artystów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Mowa o 13. edycji Cyrkulacji. W tym roku program inicjatywy obejmuje występy twórców m.in. z Litwy, Łotwy i Francji. Ich pokazy łączą różnorodne oblicza tej formy sztuki, w tym akrobatykę, taniec czy klaunadę. Już w ten weekend festiwalową sceną zawładnie polski kolektyw Chaos ze spektaklem Nie tak ty. Na widownię czeka również konkurs etiud nowocyrkowych. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Pokazy odbywają się w Centrum Spotkania Kultur. Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia cyrkulacje.eu. Pismo Folkowe świętuje swoje 30-lecie. Z okazji jubileuszu już dzisiaj odbędzie się koncert zespołu Infidelis. Artystki tworzące duet łączą dawne instrumenty i tradycje muzyczne z różnych części świata. Publiczność usłyszy inspiracje średniowieczem i renesansem, dźwięki Bałkanów, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Stanów Zjednoczonych. Ze sceny wybrzmi m.in. Suka Biłgorajska, Fidel Płocka, Hordofon Płocki i Lira Kreteńska. Sam zespół ma na swoim koncie drugą nagrodę oraz Nagrodę Publiczności na Nowej Tradycji 2016 i drugą nagrodę w konkursie Scena Otwarta Mikołajków Folkowych 2016. Na koncert pójdziemy już dzisiaj na godzinę 19 do małej sali widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Sama instytucja jest nie tylko siedzibą redakcji Pisma Folkowego, ale także przestrzenią zdobywania doświadczeń. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Gospodarczy Lublin. Historie, które zbudowały miasto. Zapraszają dr Ilona Skibińska-Fabrowska oraz profesor Mirosław Łoboda.
2: Nasze rozmowy o gospodarce, o historii gospodarczej Lublina zaczynamy z wysokiego C, od postaci, która jest wszystkim znana, ale nie kojarzona z Lublinem. Eugeniusz Kwiatkowski? Skąd, panie profesorze, Eugeniusz Kwiatkowski wziął się w Lublinie?
3: No właśnie, też.

0: gazowni łódzkiej, potem w gazowni lwowskiej.
1: Panie profesorze, ale to Monachium nie wzięło się z przypadku. Kwiatkowski został do Monachium wypchnięty przez swoją mamę.
0: Mama była bardzo tutaj zdecydowana. Kwiatkowski na studiach we Lwowie wdał się w jakąś działalność polityczną, jak to młody człowiek walczący o niepodległość. No i mama postanowiła jednak, żeby się skoncentrował na nauce, wysłała go do Monachium i to pomogło. Tam w Monachium już był...
1: Na pewien czas, bo Kwiatkowski jednak do polityki w końcu wrócił.
0: Jasne.
1: Co się działo po Monachium? Wrócił do Królestwa?
0: Wrócił do Polski i do Królestwa Polskiego i szukał pracy. Szukał pracy, odbył kolejne praktyki w gazowniach. Te gazownie były jego taką ideę fix. Ale ani w gazowni lwowskiej, gdzie praktykował, ani w gazowni łódzkiej nie znalazł zatrudnienia. Natomiast znalazł się chętny, który chciał go zatrudnić, a był nim inżynier Felix Bańkowski, który prowadził gazownię w Lublinie.
1: My się, panie profesorze, tak gładko przesuwamy między Łodzią, Lwowem a Lublinem, ale tak naprawdę te miasta leżały w granicach różnych imperiów. Jesteśmy jeszcze przed I wojną światową. Łódź to jest Królestwo Polskie, zabór rosyjski. Lublin to jest Królestwo Polskie i zabór rosyjski, peryferyjne miasto i dla Królestwa, i dla zaboru. Natomiast Lwów to jest Galicja, to są Austro-Węgry, największe miasto galicyjskie. Ale Kwiatkowski dość swobodnie między tymi granicami się przemieszczał, między tymi państwami się przemieszczał. Takie to były czasy.
0: Widocznie jakiś rodzaj Schengen wówczas obowiązywał. Tak, rzeczywiście. Myślę, że gdyby się udało mu zatrudnić we Lwowie, byłby bardzo szczęśliwy, ale widocznie nie było tam akurat wakatu. Natomiast inżynier Bańkowski, który prowadził gazownię lubelską od 1906 roku, był lwowianinem i najpierw pracował w gazowni lwowskiej, a potem założył i kierował przez kilka lat gazownią w Jarosławiu. Stamtąd został ściągnięty przez Lublinian do kierowania gazownią lubelską. Tenże Bańkowski zaproponował Kwiatkowskiemu pracę na stanowisku kierownika ruchu w gazowni, ale to stanowisko, no to de facto było stanowisko zastępcy dyrektora gazowni. Dla Kwiatkowskiego to było o tyle zasadne, żeby takie stanowisko znaleźć i na takim stanowisku pracować, ponieważ we wrześniu 1913 roku wziął ślub we Lwowie zresztą z Leokadią Glazer, swoją narzeczoną, z którą korespondował przez kilka lat. No i był świeżym tutaj
1: żonkosiem,
0: mężem. Żonkosiem,
1: żonkosiem. Szukał stabilizacji.
0: Musiał z czegoś utrzymać żonę i rodzinę. Więc nowo poślubieni na początku listopada 1913 roku przyjechali do Lublina, gdzie mąż świeży...
1: Znalazł pracę. Trochę po znajomości, bo Bańkowski ściągnął lwowianina, swojego krajanina.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że ta praktyka we Lwowie Kwiatkowskiego też pomogła, bo go poznano lepiej i dano mu dobre rekomendacje.
1: Listopad 1913, czyli jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny.
0: No tak. Kwiatkowski zaczynał na stanowisku zastępcy dyrektora po inżynierze Brzostowskim, który to stanowisko pełnił przez kilka lat, ale ponieważ nabył majątek w okolicy Zgierza, wyjechał z Lublina, no i w to miejsce został zatrudniony Kwiatkowski. No, nie była to zamiana taka jeden do jednego, ponieważ Brzostowski był już doświadczonym gazownikiem i menadżerem, a Kwiatkowski dopiero zaczynał. To była jego pierwsza posada, pierwsza praca zawodowa i no, nie miał doświadczenia. Może był przygotowany od strony chemicznych studiów i bardzo się tym interesował, ale menedżerskiego doświadczenia nie miał, a gazownia lubelska w tym czasie zatrudniała 28 pracowników i była przecież przedsiębiorstwem, które nie mogło sobie zawiesić działalności. cały czas musiało dostarczać gaz, ponieważ miasto było tym gazem oświetlane.
1: Kwiatkowski miał 25 lat, był naprawdę młodym człowiekiem.

0: człowiekiem i było to dla niego wielkie wyzwanie.
1: Zdecydowanie tak. I to były takie miesiące przy Bańkowskim, kiedy się uczył, kiedy się wdrażał, ale zdecydowanie nie był jeszcze chyba gotowy, żeby przejąć odpowiedzialność nad gazownią na dłuższy czas. A zdarzyło się tak, że inżynier Bańkowski, dyrektor gazowni, chciał wykorzystać urlop. Nie był na urlopie i w 13, i w 14 roku, więc ten dwuletni urlop chciał wykorzystać i w związku z tym wczesnym latem 1914 roku wyjechał z żoną, z rodziną na urlop do Czech. Żeby nie zostawiać gazowni w rękach młodego Kwiatkowskiego, niedoświadczonego menedżera, ściągnął swojego byłego zastępcę, żeby niejako chronił tego młodzika i w jakiś sposób przy nim się Kwiatkowski uczył w dalszym ciągu.
0: Bańkowski dość nieszczęśliwie wybrał sobie miejsce na spędzenie tego urlopu. Wybrał sobie Czechy, czyli Austro-Węgry, czyli zupełnie inne państwo.
1: No właśnie, to potem się okazało bardzo decydujące i trudne dla gazowni, dla Bańkowskiego. Otóż tak się złożyło, kiedy już Brzostowski tutaj w Lublinie był z Kwiatkowskim, że Eugeniuszowi Kwiatkowskim urodziło się pierwsze dziecko, syn Jan. A w sierpniu, na początku sierpnia, szwagier Kwiatkowskiego, brat żony, żenił się we Lwowie. Ponieważ była to najbliższa rodzina, państwo Kwiatkowscy z nowonarodzonym synem wybrali się do Lwowa. No i cóż, wybrali się w przeddzień wybuchu wojny światowej i wojna światowa zastała ich właśnie we Lwowie.
0: A, czyli dwie kluczowe, jakby na to nie patrzeć, postaci w zarządzaniu gazownią lubelską, czyli Eugeniusz Kwiatkowski, świeży nabytek, ale już nabywający doświadczenia, znalazł się we Lwowie, w zaborze austro-węgierskim, a dyrektor Bańkowski na urlopie w Czechach, czyli też, że w tym zaborze. Dla tych z Państwa, którzy może nie są pasjonatami I wojny światowej, Rosja i Austro-Węgry stały po dwóch stronach tego konfliktu.
1: Tak. I to niestety dla Bańkowskiego się okazało dość krytycznym położeniem, ponieważ jako obywatel wrogiego, wrażego dla Austro-Węgier państwa, obywatel Rosji, został po prostu internowany. I to dwumiesięczne zastępstwo, na które został ściągnięty inżynier Brzostowski do Lublina, przekształciło się w półtoraroczną pracę i nieobecność inżyniera Bańkowskiego. Tymczasem Kwiatkowski we Lwowie, na fali wzmożenia patriotycznego, które zapanowało po wybuchu Wielkiej Wojny, zaciągnął się do powstającego tam dość spontanicznie Legionu Wschodniego. Ten Legion Wschodni powstawał we Lwowie, Legion Zachodni w Krakowie, no i po prostu chciał w jakiś sposób natychmiast włączyć się w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Niestety ta inicjatywa Legionu Wschodniego dość szybko upadła. Zostali ci legioniści przemieszczeni do Mszany Dolnej i tam Legion Wschodni został rozwiązany. No, Legion Zachodni działał i potem pisał historię Polski. Natomiast Kwiatkowski po rozwiązaniu Legionu wrócił do Lwowa, no i trzeba było jakoś dojechać do Lublina, wrócić do Lublina na swoje miejsce pracy i utrzymania. Więc na szczęście, tu w cudzysłowie oczywiście, Lwów został w międzyczasie zdobyty przez Rosjan. I w związku z tym nie było tej trudności, że trzeba było przekroczyć granicę, bo to już było jedno wielkie cesarstwo. Natomiast no, to były warunki wojenne, więc trzeba było załatwić jakieś zaświadczenie, że Kwiatkowski jest w Lublinie niezbędny. Zarząd miasta takie zaświadczenie wystawił i Kwiatkowski do Lublina wrócił. Zaczęli z Brzostowskim dalej współpracować i dalej zarządzać gazownią już w czasie wojennym. W każdym bądź razie Brzostowski wytrzymał jeszcze pół roku w Lublinie. Jego wzywały obowiązki prywatne do swojego tam majątku pod Zgierz. Ale przez pół roku jeszcze Kwiatkowski u Brzostowskiego praktykował to zarządzanie gazownią, a potem przez pół roku był już PO dyrektora gazowni, zarządzał, myślę, że uczył się tego zarządzania w boju po prostu, w praktyce. I po pół roku Bańkowski, kiedy Austriacy zajęli Lublin, w 1916 roku, na początku tegoż roku, Bańkowski do Lublina wrócił, no i Kwiatkowski znowu mógł pełnić funkcję tylko zastępcy dyrektora, no ale już był po tych swoich doświadczeniach bojowych w nich obeznany. Nie trwało to długo, wytrzymał Kwiatkowski raptem 3 miesiące jeszcze z dyrektorem Bańkowskim. Wytrzymał. No.
0: Nie dlatego, że dyrektor Bańkowski był szefem uciążliwym i złym, ale dlatego, że to wzmożenie patriotyczne dalej buzowało w Kwiatkowskim.
1: No i coś konkretnego się zaczęło już tutaj rodzić, mianowicie w marcu 1916 roku Eugeniusz Kwiatkowski wstąpił do Legionów. Został zaprzysiężony i skierowany do biura werbunkowego. To biuro werbunkowe najpierw było w Lublinie, w nim pracował, a potem został skierowany na bardziej odpowiedzialną placówkę do Chełma. No i dalej te jego losy legionisty trwały, ale to już jest temat na zupełnie inną historię.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Kino ze schowka. Taśmę wyciąga Jakub Gryz.
1: Jednym z kluczowych elementów popkultury z okresu zimnej wojny był strach przed wojną nuklearną. Ta obawa bez wątpienia odbiła się w różnych formach sztuki, czego przykładem są dwie odmienne formy fantastyki naukowej: postapokalipsa oraz cyberpunk. W pierwszym przypadku mówimy o fikcyjnym opisie tego, jak wyglądałaby ludzkość bezpośrednio po apokalipsie. Natomiast jeżeli chodzi o cyberpunk, to kluczowe hasło brzmi high-tech, low-life, czyli rozkład moralny w połączeniu z postępem technologicznym. Richard Stanley podejmuje się obu odmian w jego reżyserskim debiucie pod tytułem Hardware, czyli

0: syntezatorów industrialnego szumu, między innymi dzięki utworom zespołów Ministry oraz Public Image Limited. Dobór takiej muzyki nie powinien dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że Richard Stanley zaczynał swoją karierę jako reżyser teledysków. Ale wracając do filmu. Główny bohater kupuje resztki maszyny w skupie złomu, z założenia, że to robot serwisowy. Następnie przekazał go swojej partnerce, artystce, która wykorzystuje czaszkę robota w swojej instalacji artystycznej. Jednak kto zjadł zęby na horrorach, ten już może się domyślić, że robot skrywa tajemnicę i do tego zabójczą. Okazuje się, że ten złom to zbudowana przez rząd maszyna do zabijania, która jest zdolna do samodzielnej naprawy z dowolnego źródła energii. Co dalej? O tym musicie sami się przekonać. Hardware to film szorstki i klaustrofobiczny. Ulice nieznanego nam miasta są wypełnione brudem, duszącym dymem oraz ludźmi, którzy próbują łączyć koniec z końcem. Pomimo panującej nędzy, wszechobecna jest technologia. Roboty, zaawansowane komputery, wszczepy na porządku dziennym. Przyszłość przewidywana przez lata 80. i to pełną gębą. Oczywiście, to tylko mały ułamek tego, co możemy zobaczyć na ekranie. Szaleństwo to fundament Hardware. Trochę kina noir, trochę melodramatu, trochę odjechanego slashera. Czy produkcja to ideał? Pewnie, że nie. Czuć w wielu momentach niski budżet. W końcu na film przeznaczono niewiele ponad milion funtów. Jednakże pieniądz nie zawsze rządzi kinem. Hardware to propozycja idealna dla osób pożerających na śniadanie kino klasy B. Kampowe, ale klimatyczne i przede wszystkim z duchem.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

4 minuty po godzinie 13, wtorek 7 października i oczywiście ośrodek Roka w Akademickim Radiu Centrum, który oficjalnie rozpoczynamy. Przy mikrofonie Emilia Bukowska dzisiaj dla Was. Witam Was oczywiście cieplutko, no i zachęcam do zostania ze mną na następne 2 godziny, bo dzisiaj w ośrodku Roka parę konkursowych niespodzianek.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Lublinie zaprasza. W naszej placówce skorzystasz z konsultacji lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych, badań USG oraz rehabilitacji. Od września zapewniamy również podstawową opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Odwiedź Centrum Medyczne PZU Zdrowie przy Alei Kraśnickiej 27 w Lublinie. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
0: Reklama.

Cudowne zakończenie kawałka Another Day od Dream Theater. No właśnie, kolejny dzień i kolejny dzień konkursów mamy dla Was. Warto posłuchać, bo dzisiaj w Ośrodku Rocka do wygrania podwójna wejściówka na koncert grupy Bokka, którzy zagrają w Zgrzycie już w przyszły czwartek, także za niedługo, ale spokojnie, bo jeśli wolicie coś sportowego, to do zgarnięcia też wejściówka na dzisiejszy mecz naszych lubelskich piłkarek z MKS-u. Także wszystko oczywiście w swoim czasie. Na razie zanurzmy się w polskiej muzyce. Róże Europy już teraz.

25 minut po 13. Za nami King od T-Love na 98.2 FM. I ja powiem o dyni, która właśnie króluje w internecie, ale też i ogólnie w Polsce, bo pan Krzysztof i pan Tomasz z Wielkopolski wyhodowali największą dynię w Polsce. Nazywa się Renia, nawet właśnie ma imię, ale nie jest taka niepozorna, bo waży 918 kg. 918 kg, to sprawdziłam, to tyle co mały samochód. Na przykład tyle co Fiat Panda, Kia Picanto czy Renault Twingo. No naprawdę jest rekordzistką. Taka waga właśnie pozwoliła ustanowić nowy rekord Polski w kategorii największych dyni. A jak podaje sam pan Krzysztof, czyli no ojciec dyni można powiedzieć, Renia pochodzi z nasionka, z którego wyrosła rekordowa dynia z zeszłego roku właśnie z Anglii, która ważyła 1278 kg. No i pan Krzysztof właśnie kupił jej nasionko. Ja jestem ciekawa, ile zupy dyniowej można by zrobić z takiej Reni, ale na pewno starczyłoby na całą jesień.

0: Płyta tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Witam Was ponownie w albumie tygodnia. Witam Wojtowicz z tej strony, a dzisiaj przesłuchamy sobie piosenkę Snap Out of It, czyli próbę wyrwania się z emocjonalnego zamieszania. Jest to jedna z najbardziej melodyjnych i przystępnych piosenek, jakie możemy znaleźć na albumie AM od Arctic Monkeys, a jednocześnie kolejny dowód na to, jak zespół poszerzył swoje brzmienie podczas pracy nad tą płytą. Już sam tytuł można przetłumaczyć jako otrząśnij się, wróć do siebie. Jest to właściwie polecenie skierowane do drugiej osoby, bo narrator obserwuje kogoś, kto jest emocjonalnie uwikłany w pewną sytuację i próbuje przekonać tę osobę, żeby z niej wyszła. I w ten sposób piosenka różni się od innych, które możemy słuchać. Tutaj narrator jest bezpośredni, nie pyta, nie zastanawia się, po prostu mówi: przestań się w tym wszystkim gubić i zobacz, co jest przed tobą. Muzycznie Snap Out of It jest też jednym z najbardziej popowych momentów AM, ale nie czyni go to wcale gorszym. Guardian zwracał tutaj uwagę na jego silne wpływy stylem Motown, czyli amerykańskiego soulu i popu lat 60. Jest to bardzo ciekawy kontrast z ciężkim rockiem obecnym na innych fragmentach albumu, bo zamiast budować piosenkę wokół ogromnego gitarowego riffu, który kojarzą później wszyscy, Arctic Monkeys wykorzystują tutaj chwytliwą melodię, rytmy i charakterystyczne chórki. I właśnie te chórki są ważne dla brzmienia całego AM. Matt Helders, Nico Miley, czyli perkusista i basista zespołu, często tworzą wysokie harmonie wokalne, które kontrastują z niższym głosem Alexa Turnera. To możemy znaleźć w wielu piosenkach na tym albumie. I dzięki temu muzyka jest jednocześnie ciężka, ale bardzo melodyjna i zapada nam w pamięć. NME też zwracał uwagę na orkiestrowy charakter Snap Out of It i dostrzegało podobieństwa do świata The Last Shadow Puppets, czyli projektu, który Alex Turner tworzy z Milesem Kane'em. Warto jednak zaznaczyć, że krytycy nie byli całkowicie zgodni co do siły tego utworu, bo w recenzji Guardian określił go jako bardzo sympatyczny i energiczny, ale jednocześnie mniej efektowny niż niektóre inne utwory AM. Mam nadzieję, że Wam ta piosenka się spodoba, nawet jeżeli jesteście fanami tylko rocka, nawet głębokiego i bardzo ciężkiego rocka. To ta piosenka w kontekście tej całej płyty jest bardzo potrzebna, bo pokazuje nam kolejną fazę emocjonalnego chaosu. Po tej niepewności, pożądaniu, tęsknocie pojawia się nam jeszcze niecierpliwość. I narrator nie chce już tylko analizować sytuacji, w której się znajduje i co on ma zrobić, tylko chce, żeby wreszcie coś się zmieniło. I mam nadzieję, że w waszych życiach też coś się zmieni po tym, jak usłyszycie tę piosenkę, bo jest naprawdę dobra i mam wrażenie, że będziecie ją nucić do końca całego dnia. Snap Out of It od Arctic Monkeys już w waszych głośnikach.

Już tylko 4 minuty pozostały do godziny 14. Kończymy więc pierwszą godzinę Ośrodka Rocka, ale zaczynamy za to nasz konkurs, bo tak jak wspominałam na początku audycji, bardzo, bardzo chętnie rozdam Wam dzisiaj podwójną wejściówkę na koncert grupy Bokka, którzy zagrają już 15 października, no czyli w przyszły czwartek w Fabryce Kultury Zgrzyt. Ich brzmienie to elektronika, synthpop, dreampop, czy też alternatywny rock, a z takich ciekawostek to właśnie w tym roku Bokka pojawiła się jako gość specjalny na europejskiej trasie Archive. A teraz Bokka gra już własną trasę White Room Fall, tak się nazywa, promuje ona właśnie ich ostatnio wydany album. Mam nadzieję, że jesteście zachęceni. Jeśli tak, no to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. 7 października, z tego co patrzę w kalendarzu, to Dzień Efektywności Energetycznej, moi drodzy. No i moje pytanie właśnie brzmi, z czego najtrudniej byłoby Wam zrezygnować, gdybyście mieli ograniczyć zużycie prądu, że na przykład trudno by Wam było zrezygnować z ekspresu do kawy w domu. No mnie to na pewno. Piszcie 515-515-982. Ja jeszcze powtórzę, z czego najtrudniej byłoby Wam zrezygnować, gdybyście mieli ograniczyć zużycie prądu. Do wygrania podwójny bilet na koncert Bokki. No i właśnie Bokkę możemy usłyszeć już teraz.

dochodzą 4 minuty po godzinie 14. Ja przypominam, że słuchacie Akademickiego Radia Centrum i Ośrodka Roka. Druga godzina audycji przed nami. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry i zapraszam, no bo dzisiaj cały dzień konkursów specjalnie dla Was. No i dzień też najlepszej muzyki, ale to akurat myślę, że mamy codziennie. Royal Blood już teraz.

10 minut po godzinie 14 w ekspresowym tempie rozeszła się wejściówka na koncert Bocchi. Pytałam was o to, z czego najtrudniej byłoby wam zrezygnować, gdybyście mieli ograniczyć zużycie prądu. No i Tomasz odpisał, że oczywiście najtrudniej byłoby mu zrezygnować z radia, no czyli ze słuchania audycji w Radiu Centrum. Na taką odpowiedź nie powiem, ale trochę liczyłam. Gratulacje dla Tomasza. No ja w takim razie chyba życzę wszystkim, żeby nie zbrakło wam prądu. No chyba, że słuchalibyście nas z samochodu, to zawsze też jest jakaś opcja.

7 października to w kalendarzu Dzień Wanny, no i też ten Dzień Efektywności Energetycznej, o który Was pytałam, ale zajrzałam też do kalendarium muzycznego i z tego co widzę to 7 października 1968 roku urodził się Thom Yorke. Thom Yorke myślę, że miał, no i ma dalej duży wpływ na muzykę alternatywną przez ponad już 3 dekady działalności. Najczęściej kojarzony jest jako autor tekstów, wokalista czy też gitarzysta grupy Radiohead czy The Smile, ale myślę, że też jego dorobek oczywiście wykracza poza zespół, bo mimo wszystko ma też karierę solową. 58 lat stuknęło dzisiaj Thomowi, no i myślę, że z tej okazji chyba nie może zabraknąć klasyka. Klasyk przez wielkie K, albo może i w tym przypadku przez wielkie C. Creep od Radiohead już teraz.

Za nami Whitesnake z kawałkiem Give Me All Your Love. No i ja wam właśnie daję taką miłość w postaci podwójnych wejściówek na dzisiejszy mecz MKS-u, bo już dzisiaj o godzinie 20.15 oczywiście na hali Globus PGE MKS Elbląg Lublin zmierzy się z drużyną z Gliwic. Zagrają nasze szczypiornistki, mam nadzieję, że o zwycięstwo w Lotto Superlidze Kobiet. I żeby zgarnąć tę wejściówkę, wystarczy, że pod 515 515 982 odpowiecie na moje pytanie konkursowe.

Już prawie na sam koniec Ośrodka Rocka nie może oczywiście zabraknąć imprezy FM. Co ciekawego Wam mogę polecić na pójście na koncert? No z pewnością, jeśli macie ochotę na solidną dawkę rockowej nostalgii, to już 20 października w warszawskim Torwarze zagra grupa Europe. Szwedzi świętują 40-lecie albumu The Final Countdown, no i ponoć zagrają tamte płytę w całości, a ich supportem będzie kanadyjski zespół The Damn Truth. Bilety na ten koncert są cały czas dostępne. Kolejna grupa, która ma powody do świętowania, to Placebo, które

0: zagra w Polsce 18 listopada w łódzkiej Atlas Arenie właśnie w ramach ich 30-lecia debiutanckiego albumu. W czerwcu tego roku też ukazała się płyta Placebo Recreated, czyli nowa wersja tego debiutanckiego albumu, przygotowana 30 lat po premierze. Także porządna dawka nostalgii, myślę, może być właśnie 18 listopada. Więcej znajdziecie na stronie organizatora. I oprócz tego, że w czwartek za tydzień zagra Bokka, o której mówiłam, to dzień później w Zgrzycie zjawi się KSU, które wraca na klubowe koncerty tej jesieni z odświeżoną setlistą, ze znanymi hitami w nowych odsłonach i do tego też jeszcze z kilkoma zaskoczeniami. KSU zagra 16 października, czyli w przyszły piątek w Fabryce Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

Już tylko 8 minut pozostało do godziny 15, więc niestety dzisiejszy ośrodek roka już dobiegł końca. Za chwilę Agnieszka Piechota w godzinach szczytu. Ja powiem tak, warto zostać, bo dużo, naprawdę dużo będzie się dzisiaj w godzinach szczytu działo i również będzie konkursowo, ale więcej myślę, że o tym zdradzi Wam Agnieszka. Przed mikrofonem dla Was przez te 2 godziny była Emilia Bukowska. Ja życzę miłego dnia i do usłyszenia.

0: Rammstein i Mutter na 98,2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 15, także to pora na wydarzenia.
1: Po raz kolejny w tym tygodniu w Lublinie zgłoszono podłożenie ładunków wybuchowych. O tym za chwilę. Powiemy także o stypendiach naukowych prezydenta miasta Lublin.
0: Przed mikrofonem Paulina Czerzyna.
1: Alarm bombowy po raz kolejny zakłócił normalne funkcjonowanie miasta. To już kolejny taki przypadek w tym tygodniu. Po godzinie 11 lubelskie służby zostały poinformowane o podłożeniu ładunków wybuchowych na dworcu Lublin. Przypomnijmy, że wczorajsze zgłoszenie dotyczyło szpitala przy Alejach Kraśnickich, gdzie ewakuowano pacjentów. O tym, jak wyglądała sytuacja sprzed południa, mówi Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
2: W związku z ewakuacją dworca Lublin wszystkie linie komunikacyjne przejeżdżające przez dworzec zostają skierowane na objazd. Obsługa pasażerów zostaje przeniesiona na parking komunikacji zamiejskiej znajdujący się 150 metrów dalej przy ulicy Krochmalnej. Odjazdy komunikacji zamiejskiej również zostały przeniesione na ten parking. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana i pozostaje pod kontrolą.
1: Sytuacja została opanowana, a ewakuacja zakończona. Pojazdy wróciły na swoje stałe trasy i ponownie obsługują pasażerów z przystanków znajdujących się na terenie dworca. Miasto doceni innowacyjność młodych i zaangażowani w rozwój Lubelszczyzny. Studenci i doktoranci sięgną po stypendia naukowe prezydenta miasta. W ramach programu stypendialnego przez 9 miesięcy studenci otrzymają łącznie 15 tysięcy złotych, a doktoranci 19 tysięcy złotych. O stypendium ubiegać się mogą osoby, które posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe i średnią ocen powyżej 4,50.
3: Program obejmuje studentów, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także studentów studiów drugiego stopnia. O stypendium mogą ubiegać się również doktoranci, którzy zaliczyli co najmniej drugi rok kształcenia na studiach doktorskich. Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a także doktorantów, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe.
1: Mówi Joanna Styrczewska z Biura Pracowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór wniosków na rok akademicki 2026-2027 trwa do końca października. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów i wymaganych dokumentów są dostępne na stronie student.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pojawiły się kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców ZUS. Składki zapłacą w aplikacji mobilnej. Właściciele firm mogą już korzystać z płatności za pomocą mZUS dla płatnika. Usługa poza przekazaniem kwoty do instytucji oferuje również dodawanie odsetek, uwzględnianie płatności w drodze i deklaracji w drodze lub wprowadzenie innej, dowolnie wskazanej wartości.
4: Nasza

Teraz Crazy, give me all you got na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a ja wam dam teraz porcję nowości, jeżeli chodzi o koncerty, festiwale w Polsce. No bo mamy nowe ogłoszenia, jeżeli chodzi o Summer Punch Festival, który będzie odbywał się na terenie letniej sceny Progresji w Warszawie między 17 a 19 czerwca w 2027 roku. Uwaga, było sporo ogłoszeń. Wage War na przykład zagrają, Beartooth, no i uwaga, uwaga, Architects. Także, moi drodzy, wydaje mi się, że musimy tego teraz posłuchać na naszej antenie, no bo w czerwcu będziemy mogli słuchać tego na żywo. Także zbieramy się wszyscy w czerwcu do Warszawy. Najpierw nad morze chyba na Mystic, potem do Warszawy, także wakacje będą w 2027 udane. Nie tylko pod względem wyjazdów, ale też muzycznie, także już teraz Animals w waszych głośnikach.

0: Mieszkańcy Barcelony obawiają się.
1: Wzrost napięcia pomiędzy światami.
2: Przywódcy spotykają się kolejka.
0: Rekordowe ceny paliw przez
2: doniesienia ze wschodu wskazują na...
3: Niezły Meksyk.
4: Zamiast łapać się za głowę, rozkładamy globalny chaos na części pierwsze. Twarde dane i zero politycznego szumu. Niezły Meksyk, twój przewodnik po świecie. W każdą środę o 15.20 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Julia Kaproń.
5: Ulice Paryża płoną pod ciężkimi butami wściekłej młodzieży. W Berlinie o świcie zdrada stanu uderza w sam szczyt niemieckiego wywiadu. W Madrycie natomiast ludzka krzywda wstrząsa państwem i zmiata rząd ze sceny. A w mrokach amerykańskiej celi śmierci rozgrywa się scenariusz rodem z mrocznego thrillera. Zapraszam na przegląd najważniejszych doniesień ze świata z minionego tygodnia. Francja ma bunt wpisany w swoje DNA. Od historycznych barykad Wiktora Hugo po zrywy studenckie z 1968 roku, które wówczas przerodziły się w strajk generalny blisko 10 milionów robotników. Gniew społeczny jest więc ulubionym orężem politycznym. Dziś ten sam żywioł znów przejął ulicę. Ponad 400 liceów w całym kraju zmieniło się w zabarykadowane twierdze. Nastolatki i ich nauczyciele powiedzieli twarde passé przeładowanym klasom, brakom kadrowym i planom lekcji, które wyglądają jak ponury żart. Ale to, co zaczęło się jako krzyk o dofinansowanie edukacji, błyskawicznie zamieniło się w starcie z policją na ulicach Paryża, Marsylii czy Lyonu. Według aktualnych informacji na ulice francuskich miast wyszło blisko 250 tysięcy osób. W odpowiedzi w powietrze wzbiły się kłęby gryzącego gazu łzawiącego, a w ruch poszły policyjne pałki. Liczba zatrzymań liczona jest już w setkach. I gdy atmosfera sięgnęła zera absolutnego, na scenę wparł dyplomacja Iranu. Teheran, reżim, który bez mrugnięcia w oka brutalnie tłumi każdy cień protestu u siebie, wezwał francuskiego ambasadora na dywanik i z pełną powagą zarządził

0: Zwrócił Paryżowi brutalność i łamanie praw człowieka, podczas gdy we Francji gniew wrze niczym zburzony wulkan na oczach całego świata po drugiej stronie Renu w Niemczech. Najgroźniejsze pęknięcia państwa rozgrywają się w absolutnej ciszy. Tam, gdzie zamiast krzyku demonstrantów słuchać jedynie cichy szelest wprowadzonych z biurek tajnych akt. To historia wyjęta wprost z kart szpiegowskiej powieści Johna le Carré. O świcie w małej miejscowości koło Münster śledczy zapukali do drzwi 80-letniego Augusta Haninga. Dla sąsiadów sympatyczny emeryt, dla służb żywa legenda. Człowiek, który na przełomie wieków stał się na samym szczycie BND, trzymając w rękach wszystkie najciemniejsze sekrety niemieckiego wywiadu. I tu nagły zwrot akcji. Prokuratura zarzuca mu szpiegostwo i usiłowanie zdrady stanu. Razem ze swoim byłym współpracownikiem miał wyprowadzić ze służb ponad 200 tysięcy stron tajnych dokumentów, w tym wrażliwe analizy dotyczące irańskiego programu atomowego czy rosyjskiej armii. Największa zagadka tej afery? Śledczy podkreślają, że tajne raporty trafiły do obcego wywiadu za twardą gotówkę. Ale nie chodzi tu o Moskwę. W Berlinie trwa dziś szatowanie zaufania i pytanie, jak głęboko sięgała ta wtyczka w samym sercu niemieckiego bezpieczeństwa. Gdy jedni handlują sekretami państwa w dusznych gabinetach, inni na południu Europy wychodzą na ulicę, bo bezduszny system odebrał im wszystko. Wszystko przez ludzką krzywdę, która stała się iskrą rzuconą na polityczną beczkę prochu. W Hiszpanii tą iskrą okazała się poruszająca relacja z eksmisji 87-letniej Marii Carmen Abascal z Madrytu. Fundusz inwestycyjny niczym rynkowy sęp wykorzystał lukę prawną i potroił jej czynsz z 500 do ponad 1700 euro. Kobieta została wyrzucona na bruk z mieszkania, w którym spędziła 70 lat, czyli niemal całe swoje życie. W odpowiedzi ulicami Madrytu, Barcelony i Walencji przetoczyła się tama wściekłości. Plac Puerta del Sol zamienił się w miasteczko namiotowe, a protestujący zażądali strajku generalnego. Gdy parlament spróbował zignorować problem i odrzucił ustawę zamrażającą czynsze, premier Pedro Sanchez pękł pod naciskiem ulicy. Rozwiązał parlament i rzucił polityczne kości na stół. Przedterminowe wybory na 29 listopada. Brak tanich mieszkań stał się dla Hiszpanów problemem numer jeden, spychając na boczny tor kryzys gospodarczy i migrację. Z rozgrzanych do czerwoności ulic Madrytu przenosimy się za to do ocean, gdzie zimna, bezdusza procedura państwa zderzyła się z czymś absolutnie niewyjaśnionym, biologiczną granicą ludzkiego życia. Zimny dreszcz przechodzi po plecach na wieści z celi śmierci w stanie Tennessee. 50-letnia Christina Pike, skazana za morderstwo z 1995 roku, stała się jedyną znaną osobą w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki, która przeżyła właściwą egzekucję przeprowadzoną dożylnym zastrzykiem. Mimo podania dwóch śmiertelnych dawek pentobarbitalu, dawki, która mogłaby powalić kilkunastu ludzi. Jej serce nie przestało bić. Po tygodniu śpiączki i podłączenia do respiratora kobieta odzyskała przytomność w szpitalu. Jej obrońcy mówią o medycznym cudzie, ale eksperci wskazują na koszmarny błąd w sztuce, śmiertelny lek. Zamiast do krwioobiegu wstrzyknięto w tkanki podskórne. Efekt? Szef stanowego więziennictwa podał się do dymisji, a gubernator natychmiast zamroził wszystkie egzekucje w stanie do końca tego roku. I tak właśnie wyglądał ten światowy roller coaster ostatnich dni. Trzeba przyznać z ręką na sercu, był to po prostu niezły Meksyk. Przed mikrofonem była Julia Kaproń. Do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wybiła 15.30, także sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Uwaga, uwaga, krakowskie przedmieście. Lekko zakorkowane, ale nie ma tragedii. Gorzej Aleje Racławickie wyglądają w tym momencie. Tak samo Okopowa i Wileńska. Jeżeli popatrzycie sobie na Unii Lubelskiej, to tam też raczej szybko nie przejedziecie w tej chwili. Podobnie Jana Pawła II i Kraśnicka. Tak samo przy Głębokiej, jak i przy Jana Pawła II. Patrzę sobie tutaj jeszcze, no i Mełgiewska przy Gospodarczej. Tam też możecie postać chwilę dłużej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

Kult i Hej, czy nie wiecie, na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i nie wiem, czy wiecie, ale mamy takiego krytyka jedzenia, nie wiem nawet jak go nazwać, bo chyba jest trochę samozwańczy, Książulo. On lubi sobie oceniać jedzenie, nagrywa dużo filmików na internecie, no i ostatnio wydał swoją pizzę mrożoną, którą możecie kupić w tym takim sklepie zielonym z płazem. No i ludzie nie są do końca zachwyceni, a restauracje, uwaga, uwaga, pozbywają się swojej naklejki właśnie z tym napisem Moala, który wcześniej był taką opinią jego, jak coś było bardzo dobrej jakości i było po prostu smaczne, bo nie chcą być właśnie kojarzone z taką mrożoną pizzą i nie wiedziałam na początku, jak to skomentować, a potem zobaczyłam artykuł, że prawnuczek dał swojej prababci spróbować pizzy właśnie tej mrożonej, odgrzanej. No i prababcia, leżąc już na tym łóżku, powiedziała, cytat, że zaraz umrze, także zjedzcie ją na własną odpowiedzialność.

Pijama Porno i Buczy na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, powrócił rok akademicki i powróciły konkursy na naszej antenie. Możecie wygrać wejściówki na różne fajne koncerty w innych miastach również. Także słuchajcie uważnie, bo po godzinie 16 będziecie mieli szansę zgarnąć podwójne wejściówki na koncert w Warszawie. Ale jaki, czyj, kto będzie grał, kiedy dokładnie, to właśnie po 16. A teraz wracam jeszcze na chwilę do hitów, tak jak zapowiadałam. Aż się tutaj prawie zaplułam. Pantera, Cowboys from Hell w waszych głośnikach.

0: Pantera i Cowboys From Hell na 98.2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 16, także to pora na wydarzenia.
1: Uruchomiono zmodernizowany symulator elektrycznego zespołu trakcyjnego. O tym za chwilę. Powiemy także o 33-latku podszywającym się za prokuratora.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Lubelskie zakłady Polregio inwestują w podnoszenie kwalifikacji kadr i zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów. W siedzibie spółki uruchomiono po modernizacji symulator elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57AL. Urządzenie szkolące obecnych i przyszłych maszynistów powstało na bazie autentycznej kabiny wycofanego z ruchu pojazdu. Ćwiczenia prowadzone są na cyfrowo odwzorowanym 145-kilometrowym odcinku linii kolejowej nr 7 łączącym Dęblin z Chełmem.
2: Ze stanowiska instruktora ustawiamy sobie jakieś tam zadane parametry, na przykład możemy wyjechać z Lublina gdzieś tam w kierunku, powiedzmy, Dęblina i wszelkie takie możliwe rzeczy, których normalnie nie możemy zasymulować, no bo jednak jeździmy z pasażerami, także można tu takie sytuacje niebezpieczne, jakieś nietypowe, potrącenia, jak się maszynista zachowuje po tym.
1: Mówi Artur Misztal, maszynista, instruktor w lubelskim zakładzie Polregio. Modernizacja symulatora objęła wymianę oprogramowania i elektronicznych podzespołów. Wykonawca zakończył pracę pod koniec września.
3: Całe wnętrze symulatora jest praktycznie nowe. Nowa zabudowa pulpitu, nowe oznakowanie pulpitu, cały system komputerowy, którego nie widać, ale dzięki temu może to funkcjonować i prezentować te obrazy i możemy zadawać takie scenariusze maszyniście, który podczas szkolenia będzie mógł trenować czy ćwiczyć reakcje w sytuacjach głównie tych nietypowych.
1: Mówi Leszek Sus, dyrektor lubelskiego zakładu Polregio. Maszyniści zatrudnieni w spółce korzystają z symulatora obligatoryjnie w ramach corocznych szkoleń okresowych. Urządzenie odgrywa także istotną rolę podczas przygotowania kandydatów do egzaminu na świadectwo maszynisty. Mężczyzna podszywał się za prokuratora. Policjanci ustalają rolę kolejnych osób mogących mieć do czynienia z nielegalnym procederem. 33-latek podejrzany o udział w serii oszustw na prokuratora spędzi 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Mężczyzna miał wyłudzić od seniorów w Świdniku łącznie 23 tysiące złotych. W innym zdarzeniu próbował przekazać 100 tysięcy złotych. 33-latka zatrzymano na terenie Warszawy. Funkcjonariusze ustalili, że do przestępstw dopuścił się w warunkach recydywy. Sprawa ma charakter rozwojowy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin poszukuje nietuzinkowych osób. Trwa nabór do projektu. Kreatywni to inicjatywa, która skupia ludzi odpowiedzialnych za unikalne koncepcje oraz inicjatywy realizowane w naszym mieście. Mogą być nimi twórcy, projektanci, rzemieślnicy, innowatorzy czy przedsiębiorcy. Poszukiwane są osoby zarówno związane z nowymi technologiami i startupami, jak i usługodawcy, których działalność związana jest z tradycją, rzemiosłem czy projektowaniem.
4: Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które mają oryginalny pomysł i odwagę, by go realizować, tworzą unikalne produkty, usługi lub rozwiązania. Łączą talent, pasję i przedsiębiorczość, poszukują nowych rozwiązań lub twórczo wykorzystują tradycję oraz są związane z Lublinem i chcą rozwijać swoją działalność. Uczestnikami projektu mogą być zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i realizujące swoje pomysły poza formalnymi strukturami.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na zwycięzców czeka profesjonalna sesja fotograficzna i nagrania filmowe, podczas których zaprezentowane zostaną sylwetki, miejsca pracy, proces twórczy oraz efekty działalności. Nabór wniosków potrwa do 26 października. Więcej informacji znajduje się na stronie kultura.lublin.eu.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 21 stopni, a ta odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura będzie dzisiaj spadać aż do 10 stopni.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Kochani, rozpoczynamy kolejną godzinę, godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a razem ze mną nadal największe hity. Później będziemy mieli chwilę na wywiadówkę. Kto będzie naszym gościem, to dowiecie się już niedługo. No i konkurs oczywiście, tak jak wam obiecywałam. Także zostańcie razem ze mną, bo już teraz w waszych głośnikach AC/DC.

The Killers i Somebody Told Me na 98 i 2 FM. No i moi drodzy, ja obiecywałam wam, że będziemy mieli na antenie konkurs, także dotrzymuję słowa. Uwaga, uwaga, do zgarnięcia macie podwójną wyjściówkę na koncert 11 października, czyli w niedzielę o godzinie 18 w Warszawie w klubie Hybrydy. No i zagra tam właśnie wtedy pani, która nazywa się Weronika Fusaro. No i możecie znać ją stąd, że wystąpiła w konkursie Eurowizji, między innymi ze swoją piosenką Alice, której za chwilę posłuchamy. Także, moi drodzy, koncert 11 października w Warszawie. Jeżeli chcecie zgarnąć właśnie taką podwójną wyjściówkę, no to słuchajcie nas uważnie, bo niedługo będzie pytanie muzyczne. Będziecie musieli napisać mi za jakiś czas, co to za wykonawca, ale do tego jeszcze mamy chwilę. Także posłuchajmy sobie już teraz, czego możecie spodziewać się 11 października na żywo.

Dziwna wiosna i stracone w Akademickim Radiocentrum. No ale spokojnie, wy nic jeszcze nie straciliście, bo konkurs będzie dopiero teraz. Uwaga, przypominam, do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Weroniki Fusaro, która występowała w konkursie Eurowizji w tym roku. Koncert odbędzie się 11 października w niedzielę o 18 w klubie Hybrydy w Warszawie. No i teraz uwaga, uwaga, co trzeba zrobić, żeby taką podwójną wejściówkę zgarnąć? Pod numer 515-515-982 musicie napisać mi, jak nazywa się gitarzysta, który współpracował przy tym całym albumie z Ozzym Osbornem, jest też jego, był jego przyjacielem długoletnim. Ma też swój zespół, możecie go kojarzyć, taki pan, wielka broda, długie włosy. No, jak większość muzyków w sumie z tego otoczenia, ale na pewno wiecie, o kogo mi chodzi. 515-515-982. Jak nazywa się wieloletni gitarzysta Ozziego Osborna, który nagrywał z nim tę płytę? Czekam na wasze SMS-y.

0: Na zegarach 16.30 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Nie jest dobrze, kochani, nie jest dobrze. Jeżeli stoicie w korkach, to bardzo wam współczuję, bo aktualnie krakowskie przedmieście, aleje racławickie, Okopowa lekko zakorkowane. Najgorzej jest na Głębokiej i Kraśnickiej. Patrząc dalej, Pagi już trochę lepiej, ale nadal średnio przejezdne. Tak samo okolice Bohaterów, Monte Cassino, no i Narutowicza. Patrząc dalej, Zana. Tam też możecie postać trochę dłużej. Filaretów, aleja Kraśnicka przy Jana Pawła II. Tam pojawiają nam się korki, tak samo aleja Kraśnicka przy Głębokiej oczywiście. Unii Lubelskiej, tam też możecie postać chwilę dłużej, tak samo Obywatelska, Prusa i Jaczewskiego. Niestety, jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokalnie!

0: Wywiadówka.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Pora na wywiadówkę. No i dzisiaj mamy specjalnego gościa, Igor Herbut, razem z nami. Tylko, moi drodzy, mieliśmy lekkie problemy techniczne i sam początek mojej rozmowy z Igorem niestety nie nagrał się, ale rozmawialiśmy tutaj

0: O jego albumie, który wyszedł już 2 października, zatytułowany Jeremie, to jego drugi album solowy. No i rozmawialiśmy na tematy różne, o czym posłuchacie sobie w sumie za chwilę, ale porównaliśmy trochę jego pierwszy solowy album zatytułowany Chrust z albumem właśnie Jeremie. Powiedziałam, że Jeremie moim zdaniem są trochę lżejsze w odbiorze, chociaż jeszcze całego albumu wtedy nie przesłuchałam. Lżejsze oczywiście niż Chrust. No a teraz właśnie Igor zacznie opowiadać o tym, jakie miał odczucia z odbiorem swojej piosenki Jak ci jest, bo jest tam tekst Może lżej oddychasz też. No i tutaj właśnie pojawia się historia, o której opowiadał nam Igor, ale tutaj oddaję już mu głos.
1: Od dziewczyny, która od kilku lat choruje i od po raz pierwszy od tych kilku lat może lżej literalnie oddychać. I to jest, wiesz, może to się wydawać takie proste, błahe, ale dla mnie taki nie jest. I cieszę się, że te zdania, te utwory, ta muzyka, ten czas może spotkać się z różnymi osobistymi historiami. No nie? To jest niesamowite. A co do całego albumu w porównaniu do Chrustu? No jest to może jakaś kontynuacja poniekąd, bo Jeremie budujesz z Chrustu jednak, nie? Więc, ale czy jest łatwiejszy? Nie wiem, chyba nie. Jest na pewno chyba nieco bardziej konceptualny, może w jakiś sposób. Ciężko jest mówić o muzyce, bo to jest jak tańczyć o architekturze, no nie? Nie mogę się doczekać po prostu interpretacji ludzi, odbioru, absolutnie. No ja dałem z siebie, odsumiałem, więc to jest zawsze jakiś taki elektrokardiogram po prostu, nie? Czy zbiór wiedzy, a raczej jej braku.
0: Chciałam zapytać jeszcze o płytę wychodzącą niedługo do albumu Jeremie. W preorderze dodana będzie epka Darń, składająca się z piosenek w wersji demo. Skąd wziął się w ogóle pomysł na danie nam czegoś tak ludzkiego prosto z serca?
1: To jest w ogóle to Jeremie. Taką największą różnicą to jest chyba taki, że troszeczkę więcej prywaty i intymności daje od siebie. Kiedyś radiogłowcy, w sensie Radiohead, zrobili taki patent, York chyba tak zrobił, że podzielił się jakimś takim nagraniem z dyktafonu, jak siedzi przy pianie. Coś takiego było. I oni to wrzucili na jakiś album. I albo sobie to wymyśliłem, ale chyba tak jest. I tak pomyślałem, że Bo ja przede wszystkim pisałem wiersze na tym, na Jeremie i potem mając muzykę albo ją pisząc do tych wierszy, następuje moment, kiedy ja sam łam dla siebie ten utwór po raz pierwszy. W całości, siedząc przy pianie, bo mam taką możliwość, że po prostu mogę sobie sam komponować i akompaniować. Postawiłem dyktafon i po prostu nagrałem ten moment kilkukrotnie, z kilkoma utworami, które potem faktycznie były i są na Jeremiu. No i ten moment, gdzie po prostu, ja nie wiem jakie to jest wersji, bo to jest najśmieszniejsze, że ja po prostu to wrzuciłem, te pliki, ale ja do nich nie wracałem, więc ja nie wiem, co tam jest tak naprawdę. No i w jakiej to jest wersji, czy ja tam komentuję to, czy nie komentuję i tak dalej, więc no osoby, które zamówiły preorder i zamówiły właśnie winyla i CD, dostaną takie coś w prezencie i wydaje mi się, że to jest ekstra fajne, bo tak patrząc na przykład, nie wiem, gdybym ja dostał coś takiego, no nie wiem, chociaż od Glena Hanzarda, czy od kogo, teraz to już niemożliwe, bo jest chwilowo nieżyjący niestety, ale bardzo ubolewam nad tym. Wspaniały to jest artysta, wszystkie jego solowe rzeczy i wszystkie po prostu powiązania, czy tam z filmem Once i tak dalej, ale już odbiegam od tematu. Niesamowita sprawa. No to gdybym coś takiego dostał do artysty, którego lubię i który mi robi coś, no to wydaje mi się, że to byłoby mega ciekawe i bardzo intymne, więc cieszę się, że odważyłem się na ten krok.
0: A to też jest bardzo dużo zaufania z twojej strony do twoich słuchaczy, skoro nie sprawdzałeś nawet, co tam wrzuciłeś, tylko stwierdziłeś, a niech się dzieje.
1: No ja się trochę tego boję, bo tam jakieś komentarze na bank są, a wiem komu wysyłałem na przykład wagoniki, bardzo takie to było intymne i osobiste, no ale okej, niech tak już zostanie, niech będzie jeszcze bardziej. To nie jest po prostu jakieś PR-owe gadanie i jakaś, no nie wiem, powierzchowność, tylko naprawdę tak jest.
0: Właśnie, wagoniki. Teledysk do wagoników był nagrywany dosłownie kilka dni temu w twoich stronach rodzinnych i piosenka też jest bardzo bliska twojemu sercu.
1: Super bliska. Wspominam tam dom rodzinny, no i obrazek, w którym, no teraz już możemy zdradzić, w którym jest mój dziadek, który jest niesamowitym człowiekiem. No kolejny raz. Ciężko jest o tym mówić. Cieszę się, że mogłem to pokazać i jest to dla mnie ważne. I ten utwór, który jest też sentymentalną podróżą poprzez taki, no poprzez zapach, poprzez zapach wieczoru takiego, po prostu wracając do domu, zapach chleba, a same wagoniki to też jest po prostu pewien symbol mojego domu, gdzie moja mama zostawiała mi je na moim biurku. A czym są wagoniki, no to niech już piosenka sama powie o tym.
0: Będziemy sprawdzać już niedługo, czym są wagoniki, a ciekawi mnie jeszcze, jak nagrany został ten album, bo współpracowałeś tu z muzykami, z którymi grasz od lat. Harry na perkusji, Piotr Kołacz na basie, Przemek Świerk i Tomasz Świerk. Nagrywaliście to na setkę, czy każdy dogrywał się oddzielnie w studiu?
1: Tak, to było nagrywane na setkę, ale dołączaliśmy do tego niektóre partie, ale nie zawsze. No i to jest ten taki problem zawsze, bo ja gram na fortepianie w niektórych utworach, no, w większości, i śpiewałem też przy okazji. No i to jest taki problem, że nie możesz potem poprawić niczego, bo majki są na fortepianie i majki masz przed sobą, więc tak naprawdę jak się wywalisz na fortepianie, no to słychać to w woksie. Jak się wywalisz w woksie, to słychać to w fortepianie. I trochę nie można tego szukać za bardzo, ale ja lubię, bo ja wolę mniej laboratoryjnie, ale lepiej emocjonalnie i szczerze, po prostu. Więc głównie na setkę nagrywaliśmy, no ale to miejsce, w którym byliśmy, jest mega inspirujące. Monochrome Studio, za rekomendacją Grzesia Turnała, który nagrywał tam, zadzwoniłem do niego, mówię, że kurczę, ta płyta, którą wydałeś, jest niesamowita, jest super, jest pięknie brzmiąca i czy to monochrom, to faktycznie monochrom, czy tam coś poprawialiście, on mówi, nie, To jest to miejsce, do którego musisz koniecznie pojechać, mówi mi. I pojechałem tam i faktycznie nie żałuję bardzo, bo było kilka sesji, chyba trzy sesje w różne pory roku. To jest miejsce na takiej, no w górach po prostu. Ignacy z Natalią mają tam dom i przy okazji studio. I stoi fortepian i przeszklone jest po prostu ściana, gdzie widzisz zbocza gór, niesamowite po prostu szczyty, lasy, które się zmieniały po prostu w związku z tą porą roku. Raz były śnieżne, raz były po prostu takie niesamowicie wiosenne. Cudo. Bardzo inspirujące miejsce, więc no trzeba było to nagrać na setkę, żeby potem nie poprawiać niczego, po prostu wiesz, zupełnie z innym kolorem, nie?
0: No właśnie, 12 października zaczyna się trasa koncertowa. Czego możemy się po niej spodziewać?
1: Jejku, szczerości. Po prostu szczerości. Na pewno będę dbał o jakość tego i brzmieniowo, i po prostu no emocjonalnie, nie? To na pewno. A czego? No przede wszystkim chciałbym, żeby osoby, które się wybierają, przyszły i spróbowały wziąć się z nami po prostu dłuższy niż zazwyczaj oddech.
0: Czyli nie będziesz tym razem tylko ty i piano, ale też reszta muzyków.
1: Dokładnie. Wszyscy, którzy nagrali tę płytę.
0: Nasz czas na antenie niestety dobiega już końca, także Igor, powiedz mi, której piosenki powinni teraz posłuchać razem z nami nasi słuchacze?
1: No to może te wagoniki właśnie. Co ty myślisz o tym?
0: Myślę, że to idealny wybór, także dowiemy się, czym są te wagoniki. Igor, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a moim gościem Igor Herbut. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.
1: Dziękuję ja. Cześć.

To był Igor Herbut ze swoją nową piosenką Wagoniki z albumu Żeremie, wydanego dosłownie w tamtym tygodniu 2 października. Cała rozmowa z Igorem będzie dostępna już niedługo na platformach streamingowych na naszym koncie, także tam będziecie mogli posłuchać sobie prawie 20 minut mojej rozmowy z Igorem, także tam was odsyłam, a teraz mamy 7 minut do godziny 17, także moi drodzy, zostańcie z nami, bo niedługo wydarzenia, a już teraz w waszych głośnikach Cream i Sunshine of Your Love.

0: Organek i Pogona 98,2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 17, także to pora, moi drodzy, na wydarzenia, które przygotowała dla Was Paulina Czeryna.
1: Już jutro wojskowi przeprowadzą specjalne ćwiczenia, o tym za chwilę. Powiemy także o kierowcy z ponad 3,5 promilami alkoholu we krwi.
0: Przed mikrofonem Paulina Czeryna.
1: Wojskowi znów podgrzeją atmosferę. Już jutro żołnierze przeprowadzą ćwiczenia pod kryptonimem Ognisty Len. Szkolenie jest najważniejszym przedsięwzięciem 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w 2026 roku. W jego trakcie dowództwo brygady i stanowiska dowodzenia ćwiczących będą planować oraz koordynować użycie podległych pododdziałów w odpowiedzi na rozwijającą się sytuację taktyczną.
2: W dniach 10 i 11 października w kilku regionach województwa lubelskiego będzie widoczna obecność żołnierzy i pojazdów wojskowych. Dotyczy to przede wszystkim powiatów ryckiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i krasnostawskiego. To planowe przedsięwzięcie szkoleniowe, przygotowane z wyprzedzeniem i niezwiązane z żadnym zagrożeniem ani sytuacją kryzysową.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Celem tych zadań jest sprawdzenie gotowości oraz umiejętności dowództw i stanowisk dowodzenia w planowaniu i prowadzeniu działań operacyjnych. Wojsko będzie przemieszczać się zarówno w dzień, jak i w godzinach wieczornych, realizując cele.
2: Część zadań będzie realizowana również poza terenami wojskowymi, dlatego na lokalnych drogach może pojawić się więcej pojazdów wojskowych, a mieszkańcy będą mogli zaobserwować żołnierzy wykonujących zadania w terenie. W związku z realizacją ćwiczenia prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i wyrozumiałość wobec czasowych utrudnień związanych z obecnością wojska w regionie.
1: Dodaje kapitan Marta Gaborek. Szkolenia będą prowadzone równocześnie w różnych częściach województwa. Ich scenariusz będzie rozwijał się w trakcie działań, a pododdziały będą reagować na kolejne sytuacje i zadania. Straż Graniczna zatrzymała pijanego kierowcę. Mężczyzna próbował uciec. 50-letni kierowca Volkswagena przemieszczał się samochodem w miejscowości Stara Kornica w powiecie łosickim. Mężczyzna zignorował sygnały pograniczników i zaczął przed nimi uciekać. Ostatecznie funkcjonariuszom udało się go zatrzymać. Od 50-latka wyczuwalna była woń alkoholu. Na miejsce wezwano patrol policji, który po przeprowadzeniu badania alkomatem stwierdził u kierującego ponad 3,5 promila alkoholu. Podczas legitymowania mężczyzna znieważył funkcjonariuszy na służbie. Okazało się, że miał on cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara pozbawienia wolności oraz konfiskata pojazdu. A teraz czas na dawkę informacji kulturalnych. Co nowego znajdzie się na afiszach? Rozpoczął się nowy sezon artystyczny w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Do repertuaru powracają Pippi Langstrump i Szewczyk Dratewka. Nie zabraknie też świeżych premier. Jedną z nich jest spektakl Mefisto. W odróżnieniu od większości pokazów jest on skierowany do nieco starszych widzów. Pokaz planowany jest jednak dopiero na przyszły rok.
3: Spektakl dla młodzieży i dorosłych oparty na powieści wybitnego niemieckiego pisarza Klausa Manna, syna Thomasa Manna, ukazujący historię aktora, który dla kariery podporządkuje się totalitarnemu systemowi. To uniwersalna opowieść o oportunizmie, odpowiedzialności artysty oraz zagrożeniach wynikających z podporządkowania sztuki ideologii.
1: Mówi Krzysztof Rączyński, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Andersena w Lublinie. Realizowane są także projekty teatralne. Jednym z nich jest inicjatywa Po cichutku. Oferta jest skierowana do dzieci ze szczególnymi potrzebami sensorycznymi. Wydarzenia z tego cyklu mają subtelniejsze oświetlenie i nagłośnienie. Przygotowano także specjalną strefę wyciszenia. Więcej informacji o tym programie, jak i innych działaniach teatru, znajdują się na stronie internetowej instytucji. Najbliższe miesiące wcale nie muszą być smutne i ponure. Przed nami jesień w ramach sztuki wrażliwości. Warsztaty kultury w Lublinie stawiają na twórczą zabawę i wspólne odkrywanie świata. W programie cyklu znalazły się m.in. zajęcia ruchowe oraz spacery przyrodnicze. Faktury miasta to jeden z nich. Odbędzie się już w tę sobotę 10 października w godzinach od 11 do 12.30.
4: Zapraszam dzieci w wieku 6-12 lat. Będziemy właśnie odkrywać Lublin poprzez jego faktury, czyli będziemy starać się szukać różnych faktur na murach, chodnikach, kratach, rzeźbach lub innych detalach architektonicznych, starać się robić z nich pieczątki i odbijać je w graficznym dzienniczku podróży.
1: Mówi Sylwia Stelmaszczuk z Warsztatów Kultury w Lublinie, koordynatorka projektu Sztuka Wrażliwości. Instytucja proponuje także rodzinny warsztat ruchowy w Kontakcie. Najbliższe spotkania odbędą się 11 października i 7 listopada w godzinach od 11 do 12.
4: Są to spotkania, podczas których w przestrzeni pełnej obiektów sensorycznych będziemy się turlać, uwalniać ciało od napięć, dbać o koordynację, budować bliskość poprzez wspólną zabawę i oczywiście świetnie się bawić.
1: Dodaje Sylwia Stelmaszczuk. To nie są jednak wszystkie atrakcje przygotowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie w ramach inicjatywy. Szczegółowy harmonogram wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajdują się na stronie internetowej instytucji.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 20 stopni, a ta odczuwalna to 18 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest umiarkowana, a temperatura spadnie dziś do 10 stopni.
5: Reklama.
6: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
5: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: Rozpoczynamy właśnie ostatnią godzinę naszej audycji, godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Dzień dobry, jeżeli dołączyliście do nas dopiero teraz. W sumie to już mogę mówić chyba dobry wieczór, bo słońce powoli zachodzi. No a razem ze mną najlepsza muzyka. Już teraz Foo Fighters w waszych głośnikach z kawałkiem Times Like This.

Fleet i Tear It Down na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nowość wydana niedawno, bo jest to kolejny singiel promujący ich płytę, która wyjdzie już 9 października, także całkiem niedługo, bo za kilka dni dosłownie. Wcześniej wydali jeszcze kawałki So You Stand and Play Your Games. Album będzie miał tytuł Place for the People. Musiałam sobie tutaj teraz jeszcze zerknąć. Tak, Place for the People właśnie 9 października. I to tutaj nawiązuje do historii takiego londyńskiego obiektu Alexandra Palace. Także, moi drodzy, czekamy jeszcze te dwa dni właśnie na nowy album od Grety Van Fleet. No a musimy sobie jakoś urozmaicić to czekanie, żeby nam się tak nie nudziło. Także już teraz laoczę w waszych głośnikach z kawałkiem Wojenka, bo jakiś taki polski akcent musi być.

City Love i Chłopaki nie płaczą na 98,2 FM. No ja powiem wam, że Japończycy nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać, bo właśnie w Japonii organizowane są ostatnio imprezy, na których nie tańczycie, nie słuchacie za bardzo jakiejś takiej mocnej muzyki, tylko czytacie książki. Nazywa się to Juicy Book Rave. No i uczestnicy tam właśnie spotykają się w klubie nocnym normalnie i siedzą sobie, czytają lektury i słuchają spokojnej muzyki ambientowej granej przez DJ-ów. Rozumiecie? Czyli tam nie ma techniawy, nie wali wam basem po uszach, tylko słuchacie sobie właśnie takiego lo-fi ambientowej muzyki i możecie czytać sobie lekturę razem ze swoimi znajomymi. Ja nie wiem, czy bym w sumie wytrzymała przy takiej muzyce. Chyba szybciej poleciałoby u mnie coś takiego. U2 już teraz w waszych głośnikach.

0: na zegarach 17.30. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach, kochani. Nieciekawie, tyle mogę powiedzieć, ale Racowickie zakorkowane, tak samo 3 maja i Okopowa. Patrząc sobie dalej, Pagi, Narutowicza i Głęboka stoją. Tak samo podobnie jest z Kraśnicką, patrząc dalej, Wojciechowska, Mełgiewska przy Gospodarczej, Aleja Kraśnicka, to już mówiłam, ale tam przy Jana Pawła II również mamy lekkie korki. No i jeszcze Unii Lubelskiej. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Cook i wychowanie na antenie Akademickiego Radia Centrum. No a na scenie w Lublinie już niedługo, bo 15 października wystąpi zespół Bokka ze swoją trasą koncertową White Room Fall 2026. Jest to jeden tak naprawdę z najbardziej rozpoznawalnych i tajemniczych zespołów na polskiej scenie alternatywnej. Powstał w 2013 roku i zwrócił uwagę międzynarodowych mediów, także oni koncertują po całym świecie. Jest to taka nasza duma narodowa moim zdaniem, jeżeli chodzi o właśnie muzykę alternatywną, także jeżeli chcielibyście zobaczyć ich na żywo, no to 15 października w Fabryce Kultury Zgrzyt będziecie mieli taką okazję, a o reszcie koncertów, które niedługo odbędą się nie tylko w Lublinie, ale też w naszym kraju, porozmawiamy sobie dosłownie po tej piosence w imprezie FM, także zostańcie z nami, a teraz Bokka z kawałkiem On Your Side.

0: No i tak jak mówiłam, nadeszła pora na imprezę FM. Porozmawiajmy sobie o tym, co w naszym kraju będzie się działo muzycznie, bo będzie tego trochę. AliEx zagra Serial Diva Tour w Warszawie jutro, 8 października w klubie Proxima. Mogliście zgarnąć właśnie podwójne wejściówki na ten koncert. Jest to bardzo ciekawa artystka tworząca muzykę alternatywną. Tam jest trochę transowa jest ta muzyka. Ciekawe w każdym razie. Jeżeli ktoś lubi takie kawałki, no to ja bardzo serdecznie polecam. Jeżeli macie jutro wolny wieczór, no to klub Proxima na was po prostu w Warszawie jutro czeka. Kolejny koncert, który również odbędzie się jutro i też w Warszawie, Mrozu. Tak, może to zabrzmieć całkiem zabawnie, ale jego ostatnie płyty są bardziej takie bluesowe, rockowe, bardzo przyjemne, także 8 października jutro w czwartek na scenie Torwaru w Warszawie wystąpi właśnie on. No a co będzie się działo u nas w mieście? Uwaga, uwaga, koncert KSU 16 października. Będą to 65. urodziny wokalisty, także wydaje mi się, że trzeba się tam wybrać. No i oczywiście Boka, o której wcześniej wspomniałam, 15 października, czyli dzień wcześniej przed KSU. Najbardziej tajemniczy zespół alternatywny, tak właśnie się opisują, ale jest on popularny na scenie międzynarodowej, także wydaje mi się, że tej okazji przegapić nie można, skoro przyjeżdżają do Lublina.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Motley Crue i Girls, Girls, Girls przed sekundą na antenie Akademickiego Radia Centrum. No, my mamy już prawie 5 minut do godziny 18, także moi drodzy, to pora, żebym się z wami pożegnała. Dziękuję wam bardzo. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a to była audycja Godziny Szczytu na 98,2 FM. Także dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia już o godzinie 21 w audycji Rezonans, a teraz zostawiam was z The Cure.

0: Mieszkańcy pobiegną w imię tradycji, o tym za chwilę. Powiemy także o inicjatywie łączącej studentów. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Wielkimi krokami zbliża się Bieg Solidarności Lubelski Lipiec 1980. To tradycja nierozerwalna od 33 lat. W tę sobotę Lublin po raz kolejny stanie się areną wydarzenia sportowego, które łączy rywalizację, promocję aktywności fizycznej oraz pamięć o historycznych momentach ważnych dla współczesnej Polski. W związku z tym będą występowały utrudnienia w ruchu. Więcej o tym mówi Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
1: Z uwagi na organizację 33 Biegu Solidarności w dniu 10 października, czyli w sobotę, w godzinach od 10.30 do godziny 13.00 linia numer 13 zostaje skierowana na objazd. Trasa objazdu w kierunku osiedle Poręba biegnie przez dworzec Lublin, ulicę Krochmalną i ulicę Jana Pawła II, natomiast w kierunku ulicy Nasturcjowej trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
0: Organizatorzy zapraszają zawodników, szkoły, rodziny oraz mieszkańców Lublina i regionu do udziału w wydarzeniu i wspólnego kibicowania biegaczom. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie solidarnoślublin.pl. Odliczanie do początku studiów już za nami. UMCS wychodzi z własnymi propozycjami na spędzenie czasu poza nauką. Wydarzenie 3-2-1 Studia Start to cykliczna inicjatywa organizowana na początku października. Tegoroczna piąta edycja ponownie będzie okazją dla nowych i powracających z wakacji studentów, żeby odkryć swoje nowe zainteresowania na nowy rok akademicki, nie tylko w ramach działalności w kołach naukowych.
2: Ciekawym gościem będzie także Biuro do Spraw Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, czy Biuro Studenta Zagranicznego, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się, czy uczelnia rzeczywiście jest dostępna, otwarta na osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Naszym nowym gościem pierwszy raz od 5 edycji będzie także Studencka Poradnia Prawna.
0: Mówi Justyna Stępniak z Centrum Promocji UMCS. Oprócz licznych wystawców z całego uniwersytetu, swoją działalność zaprezentuje również Fundacja Niewarto, będąca organizatorem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mosznowładcy, skupiającej się na przeprowadzeniu bezpłatnych badań przesiewowych wśród mężczyzn.
2: 3/4 reklam czy kampanii, które są realizowane, mówią o tym, że to kobiety powinny się badać. Nie tylko. Chcemy zwrócić uwagę na to, że panowie też powinni zadbać o swoje zdrowie. Strefa badań będzie dostępna na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa w holu głównym przez całe wydarzenie, tak naprawdę do godziny 20 będzie można wejść na wydział i się przebadać.
0: Dodaje Justyna Stępniak. Główna część wydarzenia odbędzie się już jutro na placu Marii Curie-Skłodowskiej i potrwa od godziny 10 do 14. Na uczestników będzie czekała dobra atmosfera i ciepła herbata. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Rewers Miasta, festiwal Open City pokaże Lublin od mniej znanej strony. Już 10 października w stolicy Lubelszczyzny rozpocznie się 18. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City. Tegoroczna edycja nawiązuje do lubelskich spotkań plastycznych z 1976 roku. Artyści zwrócą uwagę na to, co w mieście ukryte, pomijane lub przysłonięte, na zapomniane warstwy architektury, historię i pamięć miejsc.
3: Mi się wydaje, że szczególnie gdy chodzi o przestrzeń miejską i sztukę w przestrzeni miejskiej, to jest bardzo napięta relacja, która z jednej strony zderza nasze potrzeby, takie bardzo proste, nie znaczy złe, ja mówię po prostu proste, czyli potrzebujemy estetyzacji przestrzeni, a sztuka dobra nie znaczy, że będzie sztuką estetyzującą. I wydaje mi się, że tu jest też kolejny moment, kiedy musimy zrozumieć, że rolą sztuki jest w jakiś sposób redefiniowanie miasta oraz naszego o nim myślenia, a nie jego upiększanie.
0: Mówi Cezary Hunkiewicz, kurator festiwalu. Otwarcie festiwalu zaplanowano na godzinę 14 spod Centrum Kultury, gdzie uczestnicy wyruszą na spacer kuratorski. W tym roku festiwal obejmie nowe dzielnice Lublina, a instalacje będzie można podziwiać w całym mieście.
4: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka ręczna. Już dzisiaj wieczorem w kolejnym spotkaniu ligowym zobaczymy PGE MKS Elwold Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego w lubelskiej hali Globus zmierzą się z Sośnicą Gliwice.
5: Na pewno zagrały bardzo fajne spotkanie ostatnio z Zagłębiem Lubin i to na pewno nie przyjedzie rywal, który się przed nami położy. Będzie na pewno mecz pełen walki, ale mam nadzieję, że ułożymy sobie to spotkanie od początku i będziemy je kontrolować i wyjdziemy z niego zwycięsko. Na pewno w bramce dziewczyny fajnie grają, ale oprócz tego też dziewczyny na rozegraniach i na skrzydłach też swoje robią, więc na pewno musimy wyjść skoncentrowane i pokazać, że to my jesteśmy lepszą drużyną.
4: Mówiła przed meczem bramkarka lubelskiej drużyny Paulina Wdowiak. Spotkanie zaplanowane jest na 20:15. Natomiast o 18:00 rozpoczęło się hitowe starcie tej serii Lotto Superligi Kobiet, w którym KPR gminy Kobierzyce podejmują Krasoń MKS Piotrkowie. Oba zespoły nie doznały w tym sezonie jeszcze ligowej porażki. Z Kobierkami biało-zielone zmierzą się pod koniec października. Zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego przegrały ze szczypiornistkami Pawła Tetelewskiego w miniony weekend w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej EHF. Rewanż meczu MKS Krasoń Piotrkowia, PGE MKS Elwold Lublin czeka nas już w najbliższą niedzielę. Przejdźmy do koszykówki. Lotto AZS-u MCS Lublin wraca na parkiet lubelskiej hali Mosir. Akademiczki w ramach trzeciej kolejki PGE Basket Ligi Kobiet zagrają z Energa Katarzynkami Toruń. W ostatnim meczu biało-zielone musiały uznać wyższość Kontanix Mosir Bochnia. Na inaugurację rozgrywek wygrały natomiast Zisans JTEC Wichoś Jelenia Góra. Najbliższy pojedynek będzie więc szansą do powrotu na zwycięską ścieżkę. Spotkanie wystartuje o godzinie 20:00. Na koniec tenis. Dzisiaj nad ranem Iga Świątek pokonała Iwę Jowicz w dwóch setach 6-1, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie Elise Mertens. Spotkanie zaplanowane jest na piątek 9 października.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy 18 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
6: Reklama.
7: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Między nami uczelniami.
4: Podsumowujemy wydarzenia, które miały miejsce na największych lubelskich uczelniach. W każdą środę o 18.30 w Akademickim Radiu Centrum. Program powstał we współpracy ze Studenckim Kołem Dziennikarskim UMCS.
5: Dzień dobry, a w zasadzie dla niektórych dobry wieczór. Witamy po wakacyjnej przerwie w programie Między Nami Uczelniami, a dzisiaj przy mikrofonie
6: Gabriela Marszał
5: i Jakub Jarzyna. Gabrysia, jeżeli zapytałbym się ciebie, co robiłaś przez ostatnie wakacje, to bym oczywiście skłamał, bo widzieliśmy się niedawno, ale na potrzeby naszego programu zachowajmy pewną konwencję. Dlatego zadam ci nieco inne pytanie. Jak wyglądał twój powrót na uniwersytet?
6: Wyglądał fantastycznie, zwłaszcza, że na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa zamontowano nowe poidełka z wodą pitną, także bardzo ekscytująco.
5: Widzę, że jesteś bardzo podekscytowana, także ja nieco zostanę przy swojej uszczypliwej naturze i widzę, że mimo tego, że prowadzący i wykładowcy nie zdążyli cię z niczego przepytać, to ja nieco przetrę szlaki i zadam ci pytanie, czy wiesz, co oznacza liczba 105 w numerologii?
6: Nie mam pojęcia, ale jestem pewna, że ty wiesz.
5: No tak się składa, że ja też nie wiem, ale dokładnie 105 dni temu odbył się ostatni program Między Nami Uczelniami. A co nas czeka po przerwie wakacyjnej?
6: Po przerwie wakacyjnej Między Nami Uczelniami będzie realizowane w nowym formacie. Co tydzień będziemy rozmawiać z gośćmi, którzy są związani z uniwersytetami w Lublinie, a wy będziecie mogli tego posłuchać.
5: Czyli na nudę nie będziemy narzekać.
6: Oczywiście.
5: Jak widzicie, nie próżnowaliśmy przez wakacje, tak samo jak Stanisław Kamiński, czyli student Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS, z którym porozmawialiśmy o wykorzystaniu sztuki w przestrzeni miejskiej.
6: Ale oczywiście to nie wszystko. Dowiemy się także, czy w dobie dopaminowego haju łatwo zachęcić odbiorców do przyswajania dzieł artystów, a także czy nasz rozmówca wybrałby MoMA w Nowym Jorku zamiast lubelskiego MOMU. Dlatego nie regulujcie odbiorników, możecie jedynie delikatnie zwiększyć głośność, bo teraz czeka nas dawka dobrej muzyki, a za moment zapraszamy na rozmowę ze Stanisławem Kamińskim.
2: Radio Centrum.

0: Między nami uczelniami.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Stanisław Kamiński, absolwent kierunku grafika na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i student czwartego roku w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Sztuki UMCS. Witam cię, Staszku.
2: Cześć.
1: Mówisz o sobie, że jesteś artystą, który wykorzystuje w swoich pracach szeroko pojętą przyrodę, a ja na początku tak bardzo otwarcie, bardzo prosto chciałbym się ciebie zapytać o to, o czym rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu, czyli o twoje tatuaże, bo to była pierwsza rzecz, która skupiła moją uwagę. Niesamowicie przypominają mi malowidła naskalne w Lascaux. Czy chciałbyś o tym opowiedzieć i jednocześnie powiedzieć o swojej inspiracji, jaką jest sztuka prehistoryczna?
2: Jasne. Tak, to są zdecydowanie inspirowane twórczością naskalną własne projekty, które też wynikają z tego, że ja faktycznie jaskinię odwiedziłem na północy Hiszpanii w regionie Kantabrii, będąc na rezydencji artystycznej organizowanej przez SM Pro Art i Muzeum Altamira, gdzie też miałem okazję właśnie odwiedzić i Muzeum Altamiry i faktycznie jaskinie, w których można obejrzeć tę sztukę, która ma kilkadziesiąt tysięcy lat. No i to było doświadczenie nie tylko takie czysto estetyczne, ale też właściwie magiczne, bo spojrzenie na miejsca, które wcale nie są wygodną przestrzenią pracowni, do których ktoś kiedyś, bardzo dawno temu, z kim moglibyśmy się nie dogadać na pewno na takim poziomie, jak teraz to robimy.
1: Nie tylko język byłby barierą, ale sama świadomość tego, że oni się posługiwali obrazkami, żeby się dogadać ze sobą, prawda? Też musielibyśmy usiąść i zacząć jakieś malowidła rysować.
2: Myślę, że byłoby prościej przez malowidła właśnie, ponieważ to jest doświadczenie właśnie wynikające z tych odwiedzin, że sztuka to jest coś takiego bardzo pierwotnego. Coś, co pchało te osoby do ciemnych, ciasnych przestrzeni z malutkim źródłem światła, tylko po to, żeby przelać na to płótno skaliste swoją jakąś inwencję twórczą, inspirację naturą zresztą też przede wszystkim i po prostu wyrazić to językiem plastycznym. Więc jest to niesamowite doświadczenie i na pewno dla mnie było też taką zmianą perspektywy na to, jak bardzo pierwotna potrzeba sztuki w nas jest.
1: Mówiłeś o tej sztuce pierwotnej, właśnie o jaskini w Altamirze, dobrze pamiętam?
2: Tak jest.
1: W Altamirze. Przygotowując się do tej audycji, zerkałem na twoje profile na social mediach i w szczególności moją uwagę przykuła jedna rolka na Instagramie. I to była rolka, która propagowała lubelskie spotkania plastyczne i ona była stworzona w takim klimacie, jak gdyby to był wycinek filmu z kroniki filmowej z czasów PRL-u. To było coś bardzo nietuzinkowego, coś, co mi się niesamowicie spodobało, bo było to coś odmienne od tego, co widzimy obecnie w social mediach. I chciałbym się ciebie zapytać, jak w czasach, mówiąc kolokwialnie, dopaminowego haju, w którym my przyjmujemy te treści szybko, prosto i łatwo, ty starasz się trafić do widza. W jaki sposób to zrobić? Bo to, co robisz obecnie, nie jest mainstreamem, tylko jest swego rodzaju niszą, więc co zrobić, aby do tych odbiorców trafić?
2: To jest trudne pytanie tak naprawdę. Myślę, że to, co ja staram się robić na pewno w swoich pracach, to po prostu wyciągać je z pracowni. I to jest wyciąganie nie tylko samej pracy i ustawienie jej w przestrzeni publicznej, chociaż czasem też w ten sposób, ale nawet samego procesu twórczego, jak gdy przygotowywałem instalację na Sławinku albo gdy przygotowywałem murale na Starym Mieście, no to to jest sztuka.

0: sztuka, która natychmiast jest konfrontowana z opinią ludzi, którzy po prostu mnie mijają. Więc oni mają jednocześnie okazję, żeby wyrazić swoją opinię. Zazwyczaj jest to pozytywna opinia na temat sztuki generalnie w przestrzeni publicznej. I widać, że w ludziach bardzo jest taki głód czegoś nowego, żeby pojawiało się w przestrzeniach, które są wspólne. Ale też zapoznanie i z procesem powstawania takich prac i z samą ideą. Ja myślę, że tutaj a propos nawiązywania do dawnych realizacji, kronik filmowych i tego typu rzeczy, warto wspomnieć wystawę sztuki nowoczesnej z 1948 roku, pierwszą w powojennej Polsce, która nie tylko prezentowała sztukę, która jest nowa dla polskiego odbiorcy, ale jednocześnie była połączona z wykładami, prelekcjami, konfrontacją idei artystów z widownią i staraniem się przekazania, dlaczego ta sztuka w ogóle taka jest. I dla mnie bardzo bogatą rzeczą w tym wszystkim jest, że po prostu podczas tworzenia czegoś w przestrzeni miejskiej rozmawiać z ludźmi. Oczywiście przez to ten proces tworzenia często się bardzo wydłuża, bo trzeba sobie porozmawiać, ale perspektywy, które mają odbiorcy, którzy są tak trochę z przypadku, skonfrontowani z tą sztuką mimowolnie, są bardzo budujące. Widać, jak bardzo ludziom podoba się sztuka w przestrzeni publicznej i jak bardzo chcieliby jej więcej.
1: Czy powiedziałbyś, że twoje prace się w takim razie wpisują w ideę formy otwartej, bo mówisz o rozmowach z mieszkańcami?
0: Myślę, że trochę tak. Jeżeli chodzi o formę otwartą, no to jest to coś, o czym staramy się mówić i co staramy się propagować w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych w Lublinie, które jest na Targu Przywileńskiej na osiedlu Juliusza Słowackiego, które zostało zaprojektowane przez Zofię i Oskara Hansenów zgodnie właśnie z ich teorią formy otwartej. I oni traktowali architekturę jako tło dla zdarzeń życia codziennego i nie tylko pozostawiając miejsce na urządzanie tej przestrzeni przez mieszkańców, ale też miejsce na to, żeby eksponować to. Nawet gdy mówili o sklepach, to nazywali je przestrzenią wystawienniczą dla produktów.
2: To trochę ale... tak jak w witrynach sklepowych, prawda?
0: Tak, tak, dokładnie. Więc eksponowanie tego, co jest codzienne, co jest zwykłe i mimo wszystko jest cenne, jest dla mnie bardzo, bardzo bogate. I bardzo drogie mojemu sercu.
2: Wcześniej wspominałem właśnie o tej potrzebie szybkiej, prostej rozgrywki, więc teraz chcielibyśmy cię wprowadzić w taki segment, w którym otrzymasz kilka pytań, to będą takie szybkie strzały. Twoim zadaniem jest szybka odpowiedź, krótkie uzasadnienie i przechodzimy do kolejnych pytań.
0: Dobra.
2: To ja może zacznę w takim wypadku. Malowidła na skalne w Lasko czy mural Shangri-La na ulicy Szambelańskiej?
0: Lasko bez porównania.
1: Wernisaż czy finisaż wystawy?
0: Wernisaż.
2: MoMA w Nowym Jorku czy MoM w Lublinie?
0: MoM w Lublinie.
2: Bez dwóch zdań, widzę, bez zastanowienia. Dobrych pracowników dobrali w takim wypadku.
1: Burzenie murów czy wylewanie betonu?
0: O, burzenie.
2: I ewentualna profesura po skończeniu doktoratu czy ekologiczna architektura?
0: Zdecydowanie profesura, ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.
2: Jasne. Wracając do tego, o czym też rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś, że lubisz w swoich dziełach zmuszać ludzi do myślenia, pokazywać im też problemy ekologiczne, problemy dzisiejszego świata. Ja chciałbym się ciebie zapytać, jak wygląda z perspektywy artysty odbiór młodych ludzi? Czy młodzi ludzie zatrzymują się przy twojej sztuce i są bardziej chętni, bardziej chłoną tę formę wyrazu artystycznego, na przykład z uwagi na to, że wzrasta świadomość ekologiczna, czy zauważasz jakieś inne czynniki?
0: Myślę, że to rozkłada się znacznie bardziej tak egalitarnie, że nie ma takiego konkretnego podziału na młodych odbiorców sztuki, starszych odbiorców sztuki. Raczej jest kwestia tego, kto ma chęć w ogóle porozmawiać i to rozkłada się różnie. niektóre osoby po prostu mijają to, co się robi, obojętnie. I nie widać jakiegoś rozdziału.
2: A czy miałeś kiedyś taką konfrontację z odbiorcą, który niesamowicie krytycznie podszedłby do rodzaju sztuki, jaką tworzysz, czy raczej to się nie spotyka?
0: Raczej nie do samego rodzaju sztuki, tylko otoczenia czy warunków, w jakich ta sztuka powstaje. Ponieważ to, co się robi w przestrzeni publicznej, no to też jest wchodzenie w procesy administracyjne, jakieś lokalną politykę czy samorządzenie. No i czasami są takie głosy, że tutaj na to są pieniądze, a nie ma pieniędzy na przykład na naprawę jakiegoś chodnika. I to są też takie rzeczy, gdzie ja zazwyczaj wspominam o tym, że większość tych prac dostaje bardzo małe.
2: To jest bardziej też robienie, tworzenie pro bono z takiej potrzeby wyrazu artystycznego, dobrze rozumiem?
0: Z potrzeby wyrazu artystycznego, no ale jest to też część mojego procesu przewodu doktorskiego, więc tak czy siak to są rzeczy, które muszę wykonać, muszę zrobić, muszę przebadać. No i konfrontacja z populus, tak? Może bez przesady. Konfrontacja, tak? Z publicznością przypadkową, no to to jest po prostu coś, na co trzeba się nastawić. I to jest nie tylko konfrontacja zresztą, ale to jest też zapraszanie. Może mniej prowokowanie, a bardziej zachęcanie, czy tworzenie warunków, które właśnie inspirują do tego, żeby coś odkryć, coś zobaczyć na nowo.
2: A sztuka bez prowokacji jest się w stanie jeszcze obronić w dzisiejszych czasach, czy niekoniecznie?
0: Tak, zdecydowanie. Czasami nawet prowokacja może być taką drogą na skróty, która może doprowadzić do jakiegoś szybkiego wzrostu, ale później trzeba się też mierzyć z konsekwencjami, gdy ktoś będzie bardzo nieprzychylny, a takie powolne badanie terenu, badanie tematów, badanie, jakie są w ogóle możliwości, pozwala na bardziej taki organiczny wzrost.
2: Mówiłeś o swojej pracy doktorskiej. Czy mógłbyś o niej bardziej opowiedzieć? Z czym ona jest związana? Co chcesz przekazać w swojej pracy doktorskiej?
0: Tematem pracy doktorskiej jest zarastanie jako proces twórczy. No i wynika to z takich pobudek ekologicznych, no bo kryzys klimatyczny jest faktem coraz groźniejszym dla nas i to jest też trochę taka odpowiedź na własne rozterki. Jakby jeżeli ja chcę zrobić sztukę, która coś pozytywnego włoży do środowiska, do społeczeństwa, coś przyniesie na plus, no to co to może być i jak to powinno działać? Czy to są rzeczy, które będą tylko wisiały w galerii i będą zmieniać odwiedzających galerię? Czy to będzie wychodzenie do tych ludzi, którzy może do galerii nie zaglądają? No i jednocześnie okazuje się, że czasami to są też takie zmagania z samymi instytucjami. Na przykład stawiając instalację, która jest jednocześnie domem dla owadów, to żeby te owady, te dzikie zapylacze, murarki, pszczoły samotnice i tym podobne miały co jeść, wymagało pójścia do urzędu i załatwienie, żeby faktycznie wokół została piękna łąka, a nie koszony co dwa tygodnie nieurodzaji.
1: Ale mimo to, jaką uważasz, że sztuka w przestrzeni publicznej pełni funkcję? Czy to jest, dlaczego to jest takie ważne?
0: Wydaje mi się, że to jest wielość funkcji. Generalnie ta, na których ja sam się skupiam, no to jest jednocześnie trochę po prostu upiększanie, po prostu jakaś estetyka, która też może nie wszystkim odpowiadać. Ale też takie wchodzenie w miejsca, które może nie są zbytnio chętnie odwiedzane przez ludzi, tak? Na Starym Mieście murale powstały na bocznej uliczce, na rozsypujących się elewacjach, właśnie dlatego, że te elewacje są w fatalnym stanie i kostka brukowa jest powybijana. Wprowadzenie do takiego miejsca sztuki mam nadzieję, też może być częścią procesu i nie może być wyłącznością, nie może być końcem tego procesu, żeby coś pozytywnego zmienić i też sprowokować może reakcję ludzi, którzy powinni zajmować się elewacjami i chodnikami na to, że zaraz obok jest jakaś sztuka i jak to wygląda.
2: Genialnie, że wspomniałeś o muralach, które są w Lublinie, bo na zakończenie chciałbym ci zadać już ostatnie pytanie. Gdzie taka osoba jak ja, czyli entuzjasta szeroko pojętego graffiti i sztuki ściennej, może udać się w Lublinie, żeby nieco ponapawać swoje oczy i swoją artystyczną duszę?
0: No to przede wszystkim jest galeria graffiti przy Mosirze i druga galeria graffiti, która znajduje się przy skansenie wzdłuż Czechówki. To zresztą świetna okazja, żeby zobaczyć, jak Czechówka pięknie się rozlewa, kiedy nie płynie kanałem wewnątrz miasta, więc wtrącając też małą prywatę. Natomiast odkrywanie wartości estetycznych, które są w mieście, w przyrodzie, to jest właściwie codzienne ćwiczenie, do których zapraszam, żeby przyjrzeć się też może temu, na przykład chwastowi, który mijamy co jakiś czas, i sprawdzić, co to za chwast jest i czy może nie byłby on piękną inspiracją do stworzenia sztuki plastycznej.
2: Czuję się bardzo przekonany, żeby te miejsca odwiedzić. Nie powiem, że obiecuję, bo później mogą mnie słuchacze pociągnąć do odpowiedzialności, jeżeli tego nie zrobię, ale postaram się na pewno swoje zobowiązanie wypełnić. Staszku, bardzo ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.
0: I ja dziękuję serdecznie.
1: Dziękujemy.
2: Mamy nadzieję, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
3: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, minęła godzina, już 19, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Mateusz Wiak. Razem prześledzimy to, co dzieje się ostatnio w świecie motorsportu. Rozpoczynamy jak zawsze od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiejsze motorsportowe newsy rozpoczynamy od informacji o nowym formacie weekendu MotoGP w przyszłym roku. Organizatorzy motocyklowych Mistrzostw Świata, a więc hiszpańska Dorna, ogłosili zmiany w harmonogramie weekendów wyścigowych, które wejdą w życie od sezonu 2027. Główną nowością jest wprowadzenie osobnych kwalifikacji do sobotniego sprintu, co stworzy dwa niezależne układy startowe podczas każdego weekendu. Przypomnijmy, obecnie wygląda to tak, że pierwszych 10 zawodników drugiego treningu z automatu wchodzi do Q2 w kwalifikacjach. Cała reszta rywalizuje w Q1 w sobotę. Dwóch najlepszych zawodników z Q1 przychodzi do Q2 i ta najlepsza dwunastka rywalizuje o pola startowe zarówno do sprintu, jak i niedzielnego wyścigu głównego. Teraz będzie to wyglądało tak, że piątkowe zmagania właśnie otworzy 45-minutowy pierwszy trening, po którym odbędzie się skrócona do 30 minut druga sesja treningowa. Nie będzie on już mierzył czasów pod kątem awansu do kolejnych etapów. Piątkowy program zamknął 15-minutowe kwalifikacje do sprintu z udziałem wszystkich kierowców określające ustawienie na sobotni sprint. Sobota natomiast rozpocznie się od 20-minutowego trzeciego treningu, po którym odbędą się kwalifikacje do wyścigu głównego. W pierwszej sesji kwalifikacyjnej wystartują wszyscy zawodnicy, a czołowa dwunastka awansuje do Q2, walcząc o najlepsze pozycje startowe. Sobotni sprint odbędzie się według kolejności ustalonej w piątkowych kwalifikacjach sprinterskich, no a w niedzielę po wyścigach klasycznie Moto3 i Moto2 będziemy mieli według tej kolejności sobotnich kwalifikacji układ startowy do niedzielnego wyścigu głównego, więc ten układ zaczął nieco bardziej przypominać to, co znamy z weekendów sprinterskich w Formule 1, czyli mamy oddzielne kwalifikacje do sprintu i oddzielne kwalifikacje do wyścigu głównego. Czy to dobrze? Uważam, że chyba jednak dobrze, no bo w zasadzie jeden błąd nawet gdzieś tam w ten piątek, czy nieudane kwalifikacje sprawiają, że przy tym obecnym układzie, że zarówno w sprincie, jak i w wyścigu głównym ruszamy z daleka, no i to w zasadzie mocno utrudnia nam cały weekend wyścigowy. Tutaj ta zmiana nieco powiększa nam margines błędu, no bo jeżeli nie wyjdą nam piątkowe kwalifikacje do sprintu, no to w tych sobotnich głównych kwalach możemy się jeszcze poprawić, więc dla mnie jak najbardziej zmiana na plus. Więcej się też oczywiście dzieje ciekawych rzeczy, no bo już w piątek mamy jedne kwalifikacje, więc uważam, że zmiana na plus. No jest, to jest kolejna z tej bardzo długiej listy zmian, jakie czekają serię MotoGP od przyszłego roku. Przejdziemy teraz do reperkusji tego, co wydarzyło się w Grand Prix Malezji. Do samych wydarzeń z ostatniego niedzielnego wyścigu oczywiście przejdziemy w następnym wejściu programu Hot Lap. Natomiast teraz przyjrzymy się temu, co działo się przed wyścigiem, a przed wyścigiem mieliśmy totalną kompromitację tych nowych bolidów, tych nowych jednostek, no bo w zasadzie w momencie, w którym padał deszcz, po raz pierwszy w tym sezonie kierowcy wyjechali na okrążenie formujące za samochodem bezpieczeństwa, no to bolidy nagle zaczęły gasnąć, zaczęły stawać, no i nikt nie wiedział dokładnie, o co chodzi. Później okazało się, że chodziło tutaj o ten układ napędowy, który nie do końca, ten software, który wgrany jest w każdy układ napędowy w każdym bolidzie, nie do końca przewidywał to, że kierowcy będą jechać tak wolno na okrążeniu formującym. W dużym skrócie tak to wyglądało. No i odcinał moc z jednostek napędowych. Nieco szerzej omówimy to w dalszej części programu. Teraz omówmy to, z jakimi reperkusjami się to zarówno wizerunkowymi,

0: jak i wszystkimi innymi wiązało. Wydarzenia na torze Sepang wywołały olbrzymią falę oburzenia w padoku F1, ściągnęły na organ zarządzający natychmiastową krytykę bezpośrednio po wyścigu. Przed mediami wystąpił szef Departamentu Bolidów Jednomiejscowych FIA Nicolas Tombazis, zmagając się z trudnymi pytaniami dziennikarzy. Przedstawiciel federacji złożył oficjalne przeprosiny na ręce kibiców za przedłużający się chaos oraz wyjaśnił, że złożył się na niego splot unikalnych warunków pogodowych i niski zakres z obrotów silnika. Tombazis zapewnił, że choć oprogramowanie nie przeszło, przeszło oczywiście wcześniejsze testy, bez wcześniejszych jazd deszczowych na nowej konfiguracji toru, wyłapanie błędu było niemożliwe. Poważne wyznanie winy nie uchroniło jednak federacji przed ostrą ripostą ze strony samych kierowców. Max Verstappen i Lewis Hamilton, a więc wielokrotni mistrzowie świata, podeszli do sprawy z dawką czarnego humoru, publicznie żartując z szybkości połączeń internetowych w poszczególnych garażach podczas pobierania tej łatki, która umożliwiła jazdę po mokrym. Holender drwił z tempa pracy komputerów rywali, podkreślając, że technologia jego zespołu pozwoliła na błyskawiczne wgranie poprawek. W znacznie mniej żartobliwym tonie wypowiadał się chociażby Sergio Perez, który porównał zachowanie współczesnego bolidu F1 do wypożyczalnianego go-karta po upływie wykupionego czasu, gdzie jak wykupimy sobie godzinę jazdy tym go-kartem, mija ta godzina, no to po prostu nagle ten go-kart się wyłącza, nie mamy mocy, no i już musimy albo dopłacić, albo wysiadać. Meksykanin wprost nazwał całe zamieszanie absolutnie niedopuszczalne na tak prestiżowym poziomie rywalizacji. Głos zabrał również szef GPDA, a więc Carlos Sainz, stawiając gorzką diagnozę całej dyscyplinie i jej obecnym regulacjom. Kierowca Williamsa skrytykował decyzje podjęte przez władze F1 kilka lat wcześniej, zarzucając im stworzenie przepisów zbyt skomplikowanych dla producentów i zawodników. Sainz zauważył wymownie, że w erze wolno sących jednostek V8 do podobnego paraliżu technicznego nigdy by nie doszło. Równie mocnych słów użył, co ciekawe, George Russell, a więc kierowca najszybszego obecnie w stawce Mercedes, który kwestionował, czy niedzielny spektakl miał cokolwiek wspólnego z prawdziwym duchem Formuły 1. Brytyjczyk zwrócił uwagę na rozczarowanie kibiców na trybunach, dla których długotrwałe przestoje i skomplikowane restarty całkowicie zniszczyły widowisko. No i tutaj Oliver Berman też wypowiadał się w takim tonie, że nie wiedział, że FIA ma aż taką kontrolę nad tym, jak działa bolid, że tak naprawdę zdalnie można sprawić, że ten bolid, że tym bolidem nie będzie się dało w ogóle jechać, że jak wciśnie gaz, no to bolid nie pojedzie. Coś trzeba zmienić, no już wielokrotnie w ramach programu Hot Lap wypowiadałem się o absurdach tych nowych regulacji. Pojawiają się co jakiś czas przecieki już nad tymi kolejnymi jednostkami, które mają wyjść tam w okolicach 2030 lub 31 roku do Formuły 1, no ale fakt faktem, no co najmniej te 3-4 lata jeszcze z tymi, pożal się Boże, jednostkami napędowymi z podziałem pół na pół będziemy musieli tutaj się mierzyć. No i miejmy nadzieję, że już takich incydentów nie będzie, że nie będzie kolejnych kompromitacji, bo jednak no tak w ostatnich miesiącach trochę uśpiła nam się czujność. Mieliśmy kilka całkiem niezłych wyścigów, a weekend w Malezji przypomniał nam, że jednak od strony technicznej z Formułą 1 nie jest najlepiej i sporo tutaj trzeba jeszcze poprawić, żeby te bolidy działały tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Informacja, że teraz, że Formuła 1 prawdopodobnie pojedzie jednak w Katarze i Abu Zabi. Tutaj wszystko sprowadza się do tego, że mamy taką, jaką mamy sytuację aktualnie na Bliskim Wschodzie. Nic nie jest tam pewne, nic nie jest tam przesądzone. A już w ostatni weekend listopada i w pierwszy weekend grudnia właśnie w krajach Zatoki Perskiej, a więc w Katarze i w Abu Zabi mają odbyć się dwa ostatnie wyścigi obecnego sezonu Formuły 1. Już te dwa wyścigi wcześniejsze w Zatoce zostały: Arabia Saudyjska odwołana, Bahrajn finalnie przeniesiony do Malezji. No i tutaj pojawiały się nam te informacje o tym, że tor Imola we Włoszech jest szykowany potencjalnie na bycie gospodarzem ostatniej rundy tego sezonu. Mówiło się, że Formuła 1 pokrywa koszty przygotowania toru Imola na organizację wyścigu. No i dosyć ciekawe byłoby organizowanie w grudniu wyścigu w północnych Włoszech. No na pewno ciepło by nie było. Natomiast w trakcie ostatniego wyścigu Stefano Domenicali, a więc szef całej Formuły 1, dosyć pewnie wygłaszał tezy, że te wyścigi w Katarze i Abu Zabi na pewno się odbędą, że z całą pewnością ten obecny sezon zakończy się na Bliskim Wschodzie i jak na razie nikt nie planuje tego, aby te rundy odpuszczać. Jest to dosyć ciekawa zmiana sytuacji. No, nie wiemy ostatecznie, jak to wszystko będzie wyglądało w tamtej części świata. No, na razie wydaje się, że jest względny spokój, no ale to wszystko wiadomo, potrafi się zmieniać z dnia na dzień. No natomiast Stefano Domenicali wyglądał na dosyć pewnego swoich słów i na dosyć pewnego tego, że faktycznie w Katarze i w Abu Zabi, gdzieś tam na przełomie listopada i grudnia, Formuła 1 zakończy sezon. Więc zobaczymy, no dalej nie mamy tych oficjalnych informacji. Mówiło się, że gdzieś tam w połowie września będziemy mieli, zostaniemy poinformowani, jeżeli jakieś zmiany w kalendarzu tegoroczne będą. Mamy już październik, żadnej informacji nie ma, więc może faktycznie wbrew, może nie mówmy, że wbrew logice, ale wbrew takiemu ogólnemu nastawieniu większości obserwatorów Formuły 1 z ostatnich miesięcy, to gdzieś tam na tym Bliskim Wschodzie możemy się ścigać już za niecałe dwa miesiące, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale na ten moment oficjalne stanowisko Formuły 1 jest takie, że te dwa ostatnie wyścigi, tak jak miały być zaplanowane, tak się odbędą. No i na koniec taka nieco luźniejsza gatunkowo informacja. Valtteri Bottas jedzie rowerem z Malezji do Singapuru. Złośliwi mogą powiedzieć, że może na tym swoim rowerze będzie osiągał wyższe prędkości niż Cadillaciem tegorocznym, ale my złośliwi tacy nie będziemy. Bottas zszokował kibiców Formuły 1, decydując się na pokonanie trasy z Malezji do Singapuru na rowerze zamiast tradycyjnym lotem samolotem. Obydwa miasta, więc Kuala Lumpur i Singapur dzieli około 350 kilometrów, więc no, nie jest to odległość jakaś nie wiadomo jak duża, no ale mała też nie jest. Słynący z ogromnej pasji do kolarstwa Finn postanowił przekształcić tę podróż w ekstremalną próbę wytrzymałościową. Wyprawa na dwóch kółkach rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie z powodu jego przedwczesnego odpadnięcia z wyścigu, więc w zasadzie Valtteri Bottas w momencie, w którym wypadł z wyścigu na samym początku, pożegnał się z ekipą na torze, wsiadł na rower, no i zaczął swoją podróż do Singapuru. Naprawdę niesamowite jest to, jak sobie tak o tym pomyślimy. No i co tu dużo mówić? No, Bottas cały czas jeszcze jedzie. Przyznał po wyścigu, że decyzja o starcie, a to już o tym powiemy w dalszej części programu. No i tak, już w poniedziałek zawodnik poinformował w mediach społecznościowych o pokonaniu dystansu już 160 km, więc już gdzieś tam zbliża się do tego Singapuru nam Valtteri Bottas. Głównym celem Fina jest dotarcie do Singapuru na czas, aby bez przeszkód wziąć udział w jutrzejszych obowiązkach medialnych, więc już gdzieś tam Valtteri Bottas powinien się powoli na przedmieściach Singapuru już meldować, jeżeli chciałby się z tym wszystkim wyrobić. Tego typu wyzwania nie są dla niego nowością, gdyż na co dzień trenuje u boku swojej partnerki, profesjonalnej kolarki Tiffany Cromwell. No a niezwykły wyczyn Fina stanowi wyjątkową formę przygotowania fizycznego przed nadchodzącą rywalizacją na wymagającym torze w Singapurze, torze, który zawsze testuje właśnie tą wydolność kierowców Formuły 1, więc no tutaj całkiem ciekawa próba. No, wykorzystał to, że te dwa wyścigi tydzień po tygodniu są blisko siebie, no i wsiadł na rower, no i 350 km przejechać w ciągu zaledwie ilu? 3 dni? No to robi wrażenie, no i to pokazuje, jak bardzo dobrze fizycznie przygotowany do tego wszystkiego jest Valtteri Bottas. No, powiemy z pewnością za tydzień, czy udało się Valtteriemu na rowerze dotrzeć do Singapuru, czy jednak gdzieś tam z jakiejś podwózki musiał korzystać, żeby wyrobić się w zaplanowanych terminach. Na tym kończymy segment Motorsportowe Newsy. Audycja Hot Lap wróci po bardzo, bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
1: Hot Lap. Reklama. Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do programu Hot Lab w Akademickim Radiu Centrum i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No właśnie, a tym ostatnim wyścigiem F1 było Grand Prix Bahrajnu w Malezji, dokładnie tak. Jak już wspominaliśmy, było to związane z całą tą sytuacją na Bliskim Wschodzie z powodów politycznych. Wyścig Grand Prix Bahrajnu nie mógł odbyć się w Bahrajnie, no ale władze tego kraju bardzo chciały zorganizować Grand Prix Bahrajnu. No i w związku z tym wynajęli, można powiedzieć, tor Sepang w Malezji. Kilkuset marszali, ludzie też odpowiedzialni za sędziowanie, władze automobil klubu z Bahrajnu przyjechali do Malezji, by pomóc przygotować tor Sepang na ten wyścig. Tor Sepang zaprojektowany przez legendarnego niemieckiego architekta, który stworzył wiele obiektów obecnie, po których obecnie ściga się F1, a więc Hermana Tilke. Sepang było obecne w kalendarzu od 1999 do 2017 roku. Po 2017 roku wypadło z kalendarza, no i teraz wróciło jako gospodarz właśnie Grand Prix Bahrajnu. Co ciekawe. No i tak, jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to tutaj trudne warunki się wylosowały, jeżeli chodzi o rywalizację o pole position. Cały czas było jakieś tam zagrożenie deszczem. Warunki były niepewne. Pierwsze dwie części czasówki przyniosły bezapelacyjną dominację Maxa Verstappena oraz pierwszy w nowej erze regulacyjnej podwójny awans Astona Martina do Q2, więc drugi raz w tym sezonie do Q2 awansował Fernando Alonso. Pierwszy raz w tym sezonie do Q2 udało się wejść Lance'owi Strollowi, więc to jest na pewno ważny moment dla tego zespołu. Finałową walkę w Q3 zapoczątkował George Russell, lecz jego rezultat szybko przestał dawać nadzieję na czołowe lokaty. Na szczycie tabeli błyskawicznie usadowił się duet Red Bulla, bowiem Verstappen wraz z Isaaciem Hadjarem zdominowali otwierające przejazdy, wykorzystując wolną przestrzeń na torze. Kimi Antonelli wyjechał na swoim jedynym świeżym komplecie opon, bo po błędzie z wcześniejszej części czasówki wywalczył tymczasowo trzecią pozycję. Mniej szczęścia miał Pierre Gasly, któremu skasowano pierwotny czas za złamanie limitów toru w zakręcie numer 15. W decydującym starciu Verstappen wyśrubował swój wynik do poziomu 1.35.130, przypieczętowując pierwsze pole position dla siebie i Red Bulla w nowej erze przepisów. Prawdziwym bohaterem końcówki został Lewis Hamilton, który rzutem na taśmę rozdzielił duet Red Bulla i wywalczył doskonałe drugie miejsce. Trzeci czas uzyskał Isaac Hadjar, jednak z powodu kary wymiany elementów jednostki napędowej miał on wyruszyć do wyścigu dopiero z 8 pola. Czwartą lokatę obronił Antonelli, pokonując Charlesa Leclerca. Tuż za Monakijczykiem znaleźli się reprezentanci McLarena, Lando Norris przed Oscarem Piastrim, których rozdzieliło w kwalifikacjach zaledwie 0,005 sekundy. Czołową dziesiątkę uzupełnili Gasly oraz Gabriel Bortoleto, rozstrzygając między sobą pojedynek o miano lidera środka stawki. No i tak, takim akcentem zakończyliśmy kwalifikacje. Przechodzimy teraz do wyścigu. No i zaczęło się od tego, o czym już mówiliśmy, czyli no najpierw przed samym, w zasadzie tym pierwotną, przed samą tą pierwotną godziną startu rozpoczęła się absolutna ulewa na torze Sepang. No po prostu woda lała się z nieba w ilościach niesamowitych. No i tak taki ulewny opad deszczu uniemożliwił wystartowanie do wyścigu o tej normalnej porze. No i w związku z tym najpierw około 40 minut ten start był opóźniony. No a kiedy kierowcy wyjechali na tor, no to zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Przede wszystkim no jest w zapisie regulaminu taki przepis, który zmniejsza tą moc elektryczną z 350 do 250 kW w przypadku wyścigu deszczowego. To w połączeniu z wolną bardzo jazdą po mokrym, ostrożną oczywiście jazdą po mokrym torze za samochodem bezpieczeństwa sprawiło, że w wielu bolidach różnych producentów te algorytmy właśnie odpowiedzialne za wydatkowanie mocy oszalały. I najpierw Max Verstappen zaczął zwalniać, nie wiadomo dlaczego. Musiał zrestartować swój bolid. Potem Lewis Hamilton, a więc dwóch zawodników, których miało ruszać, którzy mieli ruszać do tego wyścigu z pierwszego rzędu. Potem zatrzymywały się również Hasy, zatrzymało się Audi, zatrzymał się Cadillac. No po prostu niesamowite zamieszanie się zrobiło. No i ta procedura startowa została przerwana i znowu mieliśmy około 40-50 minut przerwy. No i w zasadzie deszcz przestał padać. Warunki były już na takim przesychającym torze. No i dopiero wtedy rozpoczęliśmy de facto ściganie rywalizacji. No tak jak wcześniej mówiliśmy w poprzednim wejściu, Nicolas Tombazis z FIA tłumaczył to właśnie błędami tego systemu, że tutaj ta przerwa była wydłużona dlatego, że na szybko trzeba było stworzyć jakąś łatkę, taki update oprogramowania tych silników, który w ogóle usuwałby ten błąd. No ogólnie straszna kompromitacja. No nie chcę nic mówić, że po raz pierwszy przyszło nam zobaczyć w akcji te bolidy nowej generacji na mokrej nawierzchni, no i niemal połowa stawki zatrzymała się w wyniku błędu oprogramowania. Absolutny skandal, którego no nie powinno być na takim etapie, no i myślę, że już na tym etapie ten w zasadzie komentarz bardzo ostry Carlosa Sainza, który mówi, że ktoś powinien wziąć w końcu odpowiedzialność za tak beznadziejne przepisy, no tutaj ten komentarz będzie jakby zakończy omówienie tego, co działo się jeszcze przed startem. No i tak, przejdźmy już teraz do tego, co działo się w samym wyścigu. Jeżeli chodzi o start, no to tutaj mieliśmy bardzo dużo pomieszania z poplątaniem, no bo połowa stawki startowała na przejściówkach, połowa stawki ryzykowała start na slickach. Wśród tych ryzykantów byli m.in. dwaj kierowcy Ferrari, no i okazała się to wcale nie taka dobra strategia, wręcz beznadziejna strategia. Już po starcie Hamilton czy Lando Norris, którzy startowali na slickach, błyskawicznie spadli na odległe pozycje na czele. Jak rakiety ruszyli zawodnicy na przejściówkach Mercedesa. Antonelli przebił się na pierwsze miejsce, Russell z siódmego na drugie, na trzecią pozycję dopiero spadł Max Verstappen. Więc no tutaj pierwsza część wyścigu jak najbardziej szła po myśli kierowców Mercedesa. Max Verstappen szybko nawiązał walkę z Mercami, wyprzedzając Russella na piątym okrążeniu. Wypadnięcie Bottasa w pułapkę żwirową na dziewiątym kółku wywołał natomiast neutralizację i masowy zjazd do alei serwisowej po opony na suchą nawierzchnię. Podczas restartu Verstappen bezproblemowo poradził sobie z Antonellim, przejmując prowadzenie wyścigu. W głębi stawki pościg prowadził Lewis Hamilton, który po błędnej decyzji strategicznej musiał odrabiać straty, a w pewnym momencie znajdował się nawet po starcie z drugiego pola. Przypominam, na 18 pozycji siedmiokrotny mistrz świata sukcesywnie wyprzedzał kolejnych rywali, włączając się do walki o czołowe lokaty. Na 21 okrążeniu Antonelli zaatakował Russella, odzyskując drugą pozycję. Leclerc i Norris również nadrabiali miejsca po wcześniejszym kłopotach, przedzierając się w stronę punktowanej dziesiątki. Niespełna 20 okrążeń przed końcem w bolidzie Alexa Albona doszło do awarii skrzyni biegów, co wywołało wirtualną neutralizację z powodu trudności z usunięciem uszkodzonego auta. No bo wiadomo, jak jest awaria skrzyni biegów, no to nie wrzucimy luzu. No i przez to ta cała operacja się przesuwała w czasie. No i trzeba było ten faktyczny, fizyczny samochód bezpieczeństwa na tor wprowadzić, no bo tutaj ciężki sprzęt musiał być użyty do tego, żeby bolid Alexa Albona zabrać z toru. W trakcie tej neutralizacji prawdziwy dramat przeżył George Russell, który na kilka okrążeń przed końcem z powodu awarii jednostki napędowej musiał wycofać się z wyścigu. No, to już jest, jeżeli jakiekolwiek nadzieje miał, jakiekolwiek złudzenia miał George Russell jeszcze przed tym wyścigiem, że może jakoś jeszcze próbować nawiązywać walkę z Antonellim o tytuł, no to wydaje mi się, że ta Malezja i ta awaria już ostatecznie tych nadziei pozbawiła Brytyjczyka. No i drugi Brytyjczyk też zaliczył przygodę przy tym restarcie. Lando Norris zapatrzył się w George'a Russella, no i niewiele brakowało, a uderzyłby z impetem w swojego kolegę z zespołu Oscara Piastriego. Wypadł na żwir w jedynce, spadł kilka pozycji. No i tutaj, jak na polskiej transmisji sytuacji, celnie zauważył redaktor Mikołaj Sokół. Teraz powinien podejść Franco Colapinto i powiedzieć, że no, dla takiego kierowcy nie powinno być miejsca w Formule 1. No, oczywiście mówimy to wszystko z przymrużeniem oka. Po finałowym restarcie Verstappen utrzymał bezpieczną przewagę nad goniącym go Antonellim. Hamilton kontynuował udane ataki, wyprzedzając Isaaca Adjara w walce o najniższy stopień podium. Za plecami Brytyjczyka finisował Charles Leclerc. No ale prawdziwą tutaj gwiazdą tego wszystkiego był Fernando Alonso, który tym Astonem Martinem dał radę w końcówce utrzymać za sobą przebijającego się po tym wielbłądzie przy restarcie Lando Norrisa. Fernando Alonso, który zakończył ten wyścig, uwaga, na 8 pozycji, tak. 4 punkty, 8 miejsce, 4 punkty dla Astona Martina. No rewelacja po prostu. Zarówno Max Verstappen, jak i Lewis Hamilton i Fernando Alonso, czyli ta trójka, która dosyć powszechnie uznawana jest za najlepszych kierowców obecnie w stawce, pokazała w tych trudnych warunkach, można powiedzieć, młodzieńcom, jak to się robi, jeżeli chodzi o wyścig w ciężkich warunkach. No i jeżeli chodzi jeszcze o tą klasyfikację na koniec wyścigu. Wygrał Verstappen, dalej Antonelli, no pomimo tych gigantycznych strat z początku, Lewis Hamilton, trzeci Charles Leclerc, czwarty, dalej Isaac Adjar, szósty Oscar Piastri, Liam Lawson, świetny wyścig, bardzo agresywny, wmieszał się w te walki w czołówce, tak jak mówiłem, wielki bohater tego wyścigu, ósmy Fernando Alonso, jeden z antybohaterów tego wyścigu, Lando Norris, dziewiąty, no a pierwszą dziesiątkę, no można powiedzieć już klasycznie w tym sezonie w punktach, melduje się najmłodszy w stawce debiutant Arvid Lindblad. To by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego, co działo się na torze w trakcie Grand Prix Bahrainu w Malezji. No a z wnioskami, jakie możemy wyciągnąć po tym wyścigu, wrócimy po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.
2: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
0: Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Hot Lap.
1: No i wracamy do programu Hot Lap. No i przechodzimy do podsumowania Grand Prix Bahrainu w Malezji oczywiście. Klasycznie już podzieliliśmy sobie kierowców, no i być może zespoły na te, które spisały się w tym wyścigu na plus i na minus w tym, w tej rywalizacji. No i na plus tutaj cała lista oczywiście Max Verstappen. Tutaj nie mogło być inaczej. Zawodnik numer jeden w ten weekend, bardzo mocny zarówno w treningach, w kwalifikacjach, jak i w wyścigu, no może poza startem, który ten pierwszy start z pól faktycznie Maxowi nie za bardzo wyszedł. No i w zasadzie tutaj trudne, zmienne warunki, na początku nawet trochę deszczowo, no i Max Verstappen pokazuje, że w takich warunkach jest w zasadzie nie do zatrzymania. No moim zdaniem najlepszy kierowca oczywiście obecnie w stawce. No i to jest kolejny wyścig, w którym zarówno Verstappen, jak i Adjar, no Adjar przecież przez większość tego wyścigu jechał po czwarte miejsce, po awarii George'a nawet był przez chwilę trzeci, w końcówce miał problemy z baterią i dał się wyprzedzić kierowcom Ferrari, ale no generalnie Red Bull trzyma poziom. Max Verstappen od Grand Prix Austrii, proszę sobie wyobrazić, każdy wyścig, który dojeżdża do mety, dojeżdża na podium. W końcu udało mu się wygrać po raz pierwszy, a tak naprawdę jak sobie pomyślimy, no to w Azerbejdżanie, gdyby nie kwalifikacje, no to miał tam tempo, żeby powalczyć o zwycięstwo Verstappen. W Hiszpanii na Madringu też sam Kimi Antonelli mówił, że Verstappen, gdyby to wszystko troszeczkę bardziej szczęśliwie się dla niego ułożyło, no to również tam mógłby wygrać, więc wreszcie udało się dopiąć to wszystko Maxowi Verstappenowi. No i faktycznie ten Red Bull zaczyna dowozić. Oni mieli gigantyczne problemy w tym sezonie na jego początku z jednostką napędową, z tym wszystkim. No i tutaj wielkie brawa, no bo to już jest kolejny różny bardzo obiekt, na którym Red Bull i Verstappen są szybcy. To jest pierwsze zwycięstwo Red Bulla ze swoją własną autorską jednostką napędową, którą tworzą we współpracy z Fordem. No nie spodziewałem się, że to będzie możliwe, szczerze powiedziawszy, no ale no Red Bull wykonał genialną robotę. No oni mają w tej chwili chyba drugą jednostkę napędową w stawce. No to, że Red Bull zrobi w swoim pierwszym sezonie prawdopodobnie wydajniejszą jednostkę niż Ferrari,

również oczywiście Kimi Antonelli. No on tutaj zrobił to, co miał zrobić. No nie miał aż takiego tempa Mercedes. Tutaj był ten problem w zasadzie z tym, że no Mercedes przywiózł drugi w tym sezonie duży pakiet poprawek, a jak powiedział sam Toto Wolff, ten pakiet poprawek zamiast ich przyspieszyć, to ich zwolnił. Oni, jak twierdził Toto, oni byli wolniejsi na tym torze niż przewidywała to symulacja na tym poprzednim pakiecie, więc muszą to jakby przeanalizować. Ale tutaj no Antonelli no nie miał szans na wygraną, więc dojechał drugie miejsce. Robi Kimi w zasadzie idealnie to, co powinien, żeby obronić to Mistrzostwo Świata w tym roku, a więc dojeżdżać wysoko, punktować, plus dla Kimiego. No i tutaj zbiorczy plus, zarówno Lewis Hamilton, jak i Charles Leclerc, no strasznie im zepsuło to wszystko Ferrari, to możemy to połączyć z Ferrari, które jest na minus tutaj, bo kierowcy uratowali w zasadzie ten dzień dla Ferrari. Dziwna decyzja z jakby spuszczeniem obydwu kierowców na miękkich oponach na starcie, gdzie to widać było, że to jeszcze nie jest ten moment. Oni spadli gdzieś tam na sam koniec. W pewnym momencie Hamilton był 18, Leclerc nawet 22, a jednak rewelacyjną jazdą, świetnym tempem, Lewis pół wyścigu przejechał na jednym komplecie opon, udało im się przebić na trzecie i czwarte miejsce, więc tutaj naprawdę kierowcy uratowali dzień, pokazali się z kapitalnej strony. No Lewis, uważam, no zaliczył popis, no to jest jeden z lepszych występów jego w ostatnich latach, to co zaprezentował tutaj, mimo że nie wygrał, tu było dopiero trzecie miejsce, ale jechał fantastycznie, pokazał, dlaczego jest siedmiokrotnym mistrzem świata. Leclerc też wcale mu dużo nie ustępował. No jeszcze te dziwne, żenujące komentarze Freda Vassera, który mówił, że gdyby miał podjąć tę decyzję jeszcze raz, to by się zastanowił, czy nie zrobić się po raz kolejny takiego fuck-upu. Strasznie dziwne to wszystko. No i na plus również Liam Lawson, który walczył z Verstappenem, walczył za Jarem, gdzieś tam się bronił przed kierowcami Ferrari. Bardzo waleczny był w tym wyścigu Liam Lawson, bardzo dobrze się spisywał na tym mokrym torze. No i siódme miejsce, 6 punktów. No i pokazuje Liam Lawson, że on zasługuje na miejsce w Formule 1. Zalicza moim zdaniem zdecydowanie swój najlepszy sezon w karierze. No i to jest gość, na którego uważam Racing Bulls powinno stawiać. No i na deser, na plus, Fernando Alonso. Ósme miejsce, 4 punkty, co jest coś, co wydawało się niemożliwe. No i jak zerkniemy sobie w tabelę, w klasyfikację generalną, no to Fernando Alonso, jeżdżąc tym, czym jeździ, a więc taczką z bardzo słabym silnikiem, ma tyle samo punktów co Carlos Sainz, Esteban Ocon i Nico Hülkenberg, więcej od Albona, no więc no Fernando Alonso również pokazuje, że jeżeli tylko będzie miał cień szansy na wywalczenie czegoś, to on to po prostu zrobi, więc genialny występ wielokrotnych mistrzów świata. Na minus Lando Norris, który od samego początku był dosyć słaby, w ten weekend nie przekonywał swoją jazdą, narzekał, no i jeszcze ten błąd, w którym, no tak jak już tu mówiliśmy w poprzednim wejściu, że Franco Colapinto no popełnił gigantyczny błąd w Azerbejdżanie, no skasował w jedynce swojego partnera z zespołu i właśnie Lando Norrisa, no a tydzień później w Malezji kilka centymetrów dosłownie zabrakło, żeby Norris zrobił to samo, żeby również skasował w jedynce swojego partnera z zespołu, więc tutaj no przed dosyć sporym ośmieszeniem uratował się Lando Norris. Jednak McLaren na minus, od początku byli tacy, no nie mieli podjazdu do Mercedesa, Ferrari i Red Bulla w ten weekend i coś tam się w tej maszynie trochę przycięło, no bo pamiętamy gdzieś tam w tej europejskiej części sezonu, jakby McLaren się obudził, Norris był w stanie wygrywać wyścigi, zdobywać pole position, no a od jakiegoś czasu mocno obniżyli loty, więc tutaj minus dla McLarena, minus oczywiście dla silnika George'a Russella, tym razem nie dla samego George'a, George zrobił to co mógł, no ale no naprawdę to aż no nie ma słów na to, jak bardzo pechowy jest w tym roku George Russell. Po raz kolejny awaria, po raz kolejny, no nie ze swojej winy traci mnóstwo punktów, no i George wyglądał na kompletnie złamanego pod tym wyścigu, ja mu się nie dziwię, no bo znów stracił mnóstwo punktów nie ze swojej winy. Na minus oczywiście FIA także za
za całokształt, za te całe regulacje, o czym mówiliśmy już wcześniej. Szybki rzut oka jeszcze na klasyfikację generalną, no tutaj 320 punktów Antonelli, 236

0: Russell 214, Hamilton, dalej Leclerc 191, Max Verstappen 6, tyle samo punktów co Lando Norris. No i tutaj zwróćmy uwagę, w jak dużych tarapatach był wcześniej Red Bull, skoro Max Verstappen, który od kilku wyścigów w zasadzie zawsze kończy na podium, wciąż jest jeszcze na 6 miejscu w klasyfikacji kierowców. No to pokazuje, że z dużego dołu wychodzi Red Bull. Dalej mamy Piastriego, Adjara, Lawsona, Gasly'ego, Lindblada, Cola Pinto, Bermana, Bortoletto, no i dalej Hulkenberg, Ocon, Alonso, Sainz, Albon, jeden punkcik Yuki Tsunoda, no i jedyni bezpunktowcy do tej pory w tym sezonie Lance Stroll, Valtteri Bottas i Sergio Perez. Kolejny wyścig sprinterski to będzie Grand Prix Singapuru. Jeżeli chodzi o harmonogram tego weekendu, no to pierwszy trening w piątek 11:30, 14:30 kwalifikacje do sprintu, bo będzie to właśnie weekend sprinterski, sprint 11, sobota 15, kwalifikacje i o 14 w niedzielę rusza wyścig główny na ulicach Singapuru. To by było na tyle, jeżeli chodzi o omówienie Grand Prix Bahrainu w Malezji, no ale nie oddalajcie się jeszcze od odbiorników, program Hot Lap wróci za chwilę.
1: Hot Lap

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu Inne Serie, a w nim opowiemy sobie o ostatnim wyścigu MotoGP, który odbywał się na torze Motegi w Japonii. Był to wyścig w zasadzie pierwszy inaugurujący tą azjatycką, można powiedzieć, część sezonu motocyklowych Mistrzostw Świata na torze, którym bohaterem ostatnich paru lat był Pecco Bagnaia, który świetnie się prezentował na Twin Ring Motegi. W tym roku tak dobrze mu niestety nie poszło. Jeżeli chodzi o wydarzenia na tym torze, taki jeszcze przed tym, zanim zajmiemy się kwalifikacjami i tym wszystkim, no to Taka Nakagami, który zastępował Joana Mira w Austrii na fabrycznej Hondzie, tutaj w Japonii jechał z dziką kartą, no zaliczył w treningu bardzo taki nieprzyjemny wypadek, złamał obojczyk, no i niestety nie mógł brać oczywiście udziału w reszcie swojego domowego weekendu. No i tak jak mówiliśmy, Somkiat Chantra, więc tajski zawodnik, jechał w tej fabrycznej, na tej fabrycznej Hondzie obok Luki Mariniego, zastępując Joana Mira. Kwalifikacje, no a tutaj pole position wywalczył Jorge Martin, a więc lider klasyfikacji generalnej. Jeżeli chodzi o tutaj różnicę w tej czasówce, 110 tysięcznych sekundy przed Markiem Marquezem, a więc swoim w zasadzie głównym rywalem do tytułu w tym sezonie. Dalej Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Fabio Di Gianantonio, no i gdzieś tam dalej Bastianini, Raul Fernandez, Diogo Moreira i pierwszą dziesiątkę zamknął Joan Zarco. Przechodzimy do sprintu. Marc Marquez wygrał ten sobotni sprint, jednak pomimo tego, że startował za Jorge Martinem, odebrał prowadzenie Martinowi zaraz po starcie, no i utrzymał je do mety, a więc taki klasyczny, można powiedzieć, sprint w wykonaniu Marqueza, jeśli startuje za Apriliami w tym sezonie. Już na pierwszym okrążeniu doszło do dość grubej kraksy pomiędzy Alexem Marquezem, Pedro Acostą i Fabio Di Gianantonio, która zakończyła wyścig całej tej trójki. Kierowca Gresini, a więc młodszy z braci Marquezów, otrzymał za ten incydent karę podwójnego long lapa do odbycia w wyścigu głównym. No a tutaj do kontrowersji doszło w samej końcówce, no bo tutaj Jorge Martin i Enea Bastianini minęli linię mety na drugiej i trzeciej pozycji, ale załamanie limitów toru, obaj zostali ukarani cofnięciem o jedną pozycję na finiszu. W związku z tym na drugą pozycję w sprincie wskoczył Diogo Moreira, więc debiutujący w tym sezonie Brazylijczyk na Hondzie. Pierwszy jego podium jakiekolwiek, co prawda to tylko sprint, ale jednak, więc pierwsza trójka tego sprintu to byli Marc Marquez, Diogo Moreira i Jorge Martin. Czwarte miejsce Enea Bastianini, dalej Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Joan Zarco, Raul Fernandez i ostatni punkcik w tym sprincie zgarnął Fabio Quartararo na Yamasze. No i wyścig główny. Wszyscy zawodnicy przystąpili do 24-okrążeniowego wyścigu na torze Motegi na twardej mieszance tylnej opony Michelin. Ruszający znowu z pole position Jorge Martin tym razem obronił prowadzenie na mecie, utrzymując za swoimi plecami Marca Marqueza. Tuż za czołową dwójką Marco Bezzecchi i Alex Marquez wyprzedzili Pedro Acosta, który spadł na piąte miejsce. Na drugim okrążeniu Acosta stracił kolejne pozycje na rzecz Bastianiniego, Fernandeza i Ogury. No i właśnie pomiędzy Acostą, Fernandezem i Ogurą mieliśmy naprawdę ekscytującą walkę tutaj tych trzech zawodników. Ścierało się na torze Motegi bardzo, bardzo ostro. A więc dwóch zawodników ekipy Trackhouse oraz gwiazda największa jeszcze w tym sezonie KTM-a. Świetnie się to oglądało, no i to jest właśnie to, co lubimy, na co lubimy patrzeć w MotoGP, a więc taką ostrą, bezpardonową walkę koło w koło. W zasadzie, jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe, powinniśmy powiedzieć łokieć w łokieć. Tutaj na 11 okrążeniu Marc Marquez przeprowadził udany atak w dziewiątce, wyprzedzając Martina, przyjmując prowadzenie i nie oddając wiązł w swoim stylu do samego końca. Na 15 kółku przewaga Hiszpana wzrosła do 0,8 sekundy. Martin próbował jeszcze zmniejszyć dystans, no ale Marquez trzaskał okrążenia, najszybsze okrążenie za najszybszym okrążeniem. W samej końcówce Enea Bastianini bardzo mocno przyspieszył. To był dosyć niespodziewanie najszybszy KTM w tym wyścigu. Mocno naciskał na Marco Bezekiego, no ale ostatecznie nie udało mu się wyrwać Bezowi podium. No i tak zakończył się ten wyścig, jeżeli sobie spojrzymy na klasyfikację. Zwycięstwo Marka Marqueza z komfortową przewagą nad Jorge Martinem. Dalej Marco Bezzecchi, a więc trójka liderująca klasyfikacji generalnej, również liderowała w tym wyścigu. Czwarty Enea Bastianini, świetny występ kierowcy KTM, a dalej Raul Fernandez, Ayo Gura, dopiero siódmy Pedro Acosta, dopiero ósmy Pecco Bagnaia, więc no można powiedzieć król toru Motegi w ostatnich kilku latach. Ósme miejsce ze stratą 20 sekund do Marka Marqueza, więc no, to jest takie dosyć mocne podsumowanie tego, jak beznadziejny jest ten sezon w wykonaniu włoskiego trzykrotnego mistrza świata, skoro nawet na swoim ulubionym obiekcie, na torze, na którym zawsze był mocno, tutaj nie miał podjazdu do walki o cokolwiek. Dalej Fermin Aldeger, Luca Marini, Brad Binder, Fabio Quartararo, Somkiat Chantra z trzema punktami, Maverick Vinales po powrocie dwa oczka, a ostatni punkcik wywalczył dla zespołu Faber46 Franco Morbidelli. Rzućmy sobie okiem na klasyfikację generalną po wyścigu tutaj na torze Motegi, no a sytuacja robi się coraz ciekawsza, jeżeli chodzi o rywalizację o Mistrzostwo Świata MotoGP, bo Jorge Martin wciąż jest liderem generalki, ale jego przewaga nad Markiem Marquezem zmniejszyła się do zaledwie dwóch punktów, więc tutaj panowie idą łeb w łeb. No, co tu dużo mówić. Marco Bezzecchi wydaje mi się, że troszeczkę już wypisuje nam się pomału z rywalizacji o mistrzostwo. On co prawda cały czas jest równy, cały czas te wszystkie wyścigi kończy w pierwszej trójce, czwórce. Solidnie punktuje, tylko problem polega na tym, że praktycznie zawsze albo Martin, albo Marquez, albo oni obydwaj są, finiszują jednak przed Bezzeckim. No i on tutaj ma tych punktów straty już 49 do Martina, 47 do Marqueza. No co prawda to wciąż nie jest jakoś bardzo dużo, no przy odrobinie szczęścia większość tego można odrobić w zasadzie w jeden weekend, no ale jednak tak patrząc globalnie na to, co się dzieje, no to Marco Bezzecchi jest troszeczkę już chyba poza tą walką o tytuł. Dalej 333 punkty Martin, 331 Marquez, 284 Marco Bezzecchi, 243 Pedro Acosta, 237 Ai Ogura, 230 Fabio Di Gianantonio, mniej już 216 Raul Fernandez, 164 Pecco Bagnaia, 158 Alex Marquez, pierwszą dziesiątkę zamyka Fermin Aldeger, ale niedaleko za nim są 116 punktów Enea Bastianini, 104 punkty Luca Marini i 99 Brad Binder, więc ta rywalizacja o miejsce w pierwszej dziesiątce wydaje mi się jeszcze nie jest tutaj definitywnie zakończona. Kolejny wyścig MotoGP, no to będzie tor Mandalika, tor w Indonezji, bardzo specyficzny obiekt, już w ten weekend, a więc całkiem blisko siebie będą rywalizowali kierowcy Formuły 1 i zawodnicy MotoGP, no bo Formuła 1 w Singapurze, MotoGP w Indonezji, a więc tamte Indochiny są teraz światową stolicą motorsportu. Mandalika, bardzo specyficzny tor, ze specyficznym układem, który jednak już wszedł trochę do tego naszego kanonu MotoGP, zaklimatyzował się w kalendarzu. Nie jest to szczęśliwy tor Marka Marqueza, no dość powiedzieć, że to właśnie na Mandalice rok temu Marquez doznał tej dosyć brutalnej kontuzji, która wyeliminowała go z jazdy do końca sezonu, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało obecnie. Natomiast na tym nie kończymy jeszcze segmentu, inne serie, bo powiemy sobie jeszcze o Milanie Pawelcu, a więc naszym najlepszym, najszybszym obecnie kierowcy motocyklowemu, który który w ten weekend po raz kolejny rywalizował w serii Moto2, ale nie tej europejskiej, gdzie już zdobył drugi rok z rzędu Mistrzostwo Europy, a światowej serii Moto2, gdzie wskoczył na zastępstwo. Milan ukończył niedzielny wyścig o Grand Prix Japonii na 24. pozycji. No, 19-latek występował w fabrycznej ekipie Red Bull KTM Ayo, a więc mocnej drużynie. No a zastępował tutaj kontuzjowanego Holendra Colina Wajchera. Reprezentant Polski wystąpił tutaj zaledwie kilka dni po zdobyciu Mistrzostwa Europy. Pawelec musiał zmierzyć się z nauką zupełnie nowego obiektu, no bo po torze Motegi nigdy Polak się nie ścigał, oraz koniecznością jazdy na motocyklu skonfigurowanym pod odmienny styl jazdy właśnie Colina Wajchera. Mimo tych utrudnień systematycznie poprawiał swoje czasy przez cały weekend wyścigowy. No a po starcie z 27 pola Polak zdołał awansować ostatecznie o 3 pozycje, a swój najlepszy rezultat ustanowił na ostatnim 19 kółku, więc zdecydowanie tutaj Milan Pawelec robi dobrą robotę w takim kontekście, żeby pokazywać się z takiej strony zawodnika, który jest w stanie robić dość duże postępy. Cały czas czekamy na potwierdzenie Milana Pawelca w Mistrzostwach Świata Moto2 na przyszły sezon. Przed nim jeszcze koniec rywalizacji w Mistrzostwach Europy na torze Misano, więc tutaj jak najbardziej kariera Milana idzie do przodu i przyspiesza. I trzymamy oczywiście kciuki za to, żeby Milan w tym Moto2 na stałe już się w przyszłym roku znalazł. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek programu Hot Lap. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, już standardowo będzie to godzina 19. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia. Hot Lap.

Coś się działo. No właśnie, zajrzyjmy do historii. Dzień w roku. Przeżyjmy go jeszcze raz.

0: of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash i The Ring of Fire na 3 minuty po godzinie 20, więc zaczynamy audycję Dzień w Roku. Jowita Wójtowicz z tej strony. W każdą środę o godzinie 20 będę Wam przypominała, jakie rocznice obchodzimy w danym tygodniu. I dzisiaj zaczynamy od Johnny'ego Casha, który 5 października 1965 roku miał spotkanie z prawem, którego raczej nie planował, bo wracając z Meksyku został zatrzymany na granicy w El Paso i podczas kontroli znaleziono przy nim sporą ilość tabletek, która była przewożona w futerale na gitarę. Część była z nich przepisana legalnie, ale nie wszystkie. Cash za to został aresztowany i dostał $1000 grzywny. I co ciekawe, takie historie bardzo pasowały do jego ówczesnego wizerunku, bo żył on na granicy prawa, używek, takiego rock'n'rollowego chaosu, ale miał też ogromny dystans do własnych problemów i potrafił później je zamieniać w muzykę. I właśnie dlatego jego historia jest znacznie ciekawsza niż taka policyjna kronika. I to właśnie jedna taka historia, którą warto wspomnieć. A za chwilę warto wspomnieć też o albumie, który został wydany 11 października w 1994 roku i pomógł on otworzyć drzwi do zupełnie nowego rodzaju ciężkiego grania. Korn wydali swój debiutancki album, po prostu zatytułowany Korn. Na początku nie był to oczywisty przebój, bo zespół miał ciężkie gitary, mocno rytmiczne riffy, elementy hip-hopu, dziwne efekty i też charakterystyczny głos Jonathana Davisa. To brzmiało inaczej niż taki klasyczny metal, ale też zupełnie inaczej niż grunge czy alternatywny rock. I właśnie z czasem takie zespoły jak Korn zaczęto wrzucać do szuflady z napisem nu metal. I choć dzisiaj ta nazwa jest wszystkim dobrze znana, wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że powstaje jeden z najważniejszych nurtów ciężkiego rocka lat 90., więc bez przedłużania w waszych głośnikach Blind.

Raining Blood od Slayera, czyli piosenka, która znajdowała się na albumie, który dzisiaj, dokładnie dzisiaj obchodzi 40. rocznicę wydania. Chodzi oczywiście o album Raining Blood, który dla wielu fanów metalu do dziś pozostaje taką definicją ekstremalnego thrash metalu. Sama płyta trwa niespełna pół godziny, ale przez ten czas Slayer praktycznie nie daje słuchaczowi chwili odpoczynku, bo mamy tutaj do czynienia z szybkimi riffami, perkusją graną z ogromną intensywnością, ale też charakterystyczny wokal Toma Rai. Co ciekawe, ta płyta jest krótka właśnie dlatego, że zespół nie próbował niczego rozciągać. Pomysł był dla nich prosty. Wejść, zagrać maksymalnie intensywnie, no i zostawić słuchacza z wrażeniem, że właśnie przejechał po nim walec. Raining Blood stało się jednym z takich najważniejszych albumów w historii thrash metalu i do dzisiaj jest punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń ciężkiego grania. Dla kolejnych pokoleń też na pewno ważna jest płyta Led Zeppelin. Chodzi o ich trzecią płytę, nazwaną Led Zeppelin 3, wydaną 5 października 1970 roku. Zespół tym albumem pokazał, że nie zamierza po prostu powtarzać tego, co zadziałało na dwóch pierwszych płytach. I to było tutaj duże zaskoczenie dla sporej części fanów. Oczywiście mamy tutaj też potężne momenty. Wystarczy wspomnieć otwierający album utwór Immigrant Song, który zresztą za chwilę usłyszycie, ale obok nich pojawia się też znacznie więcej akustycznych gitar w trochę folku, w spokojniejszych kompozycji, ale to wszystko dalej połączone z hard rockiem czy bluesem. I to właśnie na tej płycie słychać, jak szerokie były muzyczne zainteresowania Jimmy'ego Page'a i Roberta Planta. Chcieli tutaj pokazać wszystko, co ich interesowało. Zeppelin potrafili być ciężcy, ale równie dobrze czuli się też w takim kameralnym klimacie. No i ta płyta pokazała, że ten zespół nie chce stać w miejscu, tylko rozwijać się i iść do przodu. I właśnie dlatego ta płyta jest tak ważnym elementem w historii muzyki rockowej. Także no, oczywiście musimy posłuchać tego Immigrant Song już w waszych głośnikach.

Van Halen i Eruption. Dlaczego piosenka Bez Słuch pojawiła się w audycji Dzień w Roku? Już wam mówię. Dlatego, że wczoraj obchodziliśmy 6. rocznicę śmierci Ediego Van Halena, jednego z gitarzystów, który naprawdę zmienił sposób myślenia o gitarze elektrycznej. Eddie spopularyzował przede wszystkim tapping, czyli technikę, w której prawa ręka również pracuje bezpośrednio na gryfie. I dzięki temu można było grać bardzo szybkie, charakterystyczne frazy, które wcześniej kojarzyły się raczej z zupełnie innym sposobem gry. I właśnie piosenka Eruption to najlepszy przykład takiej gry. Piosenka trwa niecałe 2 minuty, ale wprowadza nas w to, co Eddie chce zapoczątkować i to, co Eddie chce pokazać, że potrafi. Nie jest to taka klasyczna właśnie piosenkowa konstrukcja, tylko gitarowy pokaz możliwości, ale kiedy piosenka pojawiła się na płycie, dla wielu gitarzystów był to moment, jak on to w ogóle zrobił. I po tym nagraniu całe pokolenie młodych gitarzystów zaczęło ćwiczyć tapping. Także wpływ na muzykę Eddiego był zdecydowanie niezastąpiony. I do dzisiaj na pewno się z nim zmagamy. Ale też przedwczoraj, 5 października, 79. urodziny obchodził wokalista, który także dużo zrobił dla muzyki rockowej. I oczywiście chodzi o Briana Johnsona, wokalistę AC/DC. I trzeba przyznać, że jego wejście do tego zespołu było jednym z najtrudniejszych zadań, jakie można było sobie wyobrazić. Musiał on zastąpić Bona Scotta, wokalistę, którego fani zespołu uwielbiali i którego śmierć w 1980 roku była ogromnym ciosem dla całego zespołu. Johnson jednak nie próbował być drugim Bonem Scottem, bo przyniósł własny charakterystyczny głos i już na pierwszej płycie z AC/DC udowodnił, że no ta historia może trwać dalej. Tą płytą było oczywiście Back in Black, jedno z najlepiej sprzedających się albumów w historii muzyki, a Brian właśnie skończył 79 lat i jego zachrypnięty głos nadal jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych brzmień w historii rocka. Myślę, że piosenkę, którą za chwilę usłyszycie, wszyscy dobrze znają i trochę też ze względu na ten wokal. Thunderstruck już w waszych głośnikach.

Sultans of Swing od Dire Straits, czyli klasyk nad klasykami, który dzisiaj nam tutaj obchodzi 48. rocznicę wydania, bo wtedy ukazał się debiutancki album zespołu właśnie o takim samym tytule. Chociaż grupa nie próbowała wtedy robić wokół siebie wielkiego hałasu, szybko okazało się, że ma coś, czego nie da się łatwo podrobić. I oczywiście chodzi tutaj o gitarzystę Marka Knopflera. Jego sposób grania palcami zamiast klasycznego używania kostki dawał charakterystyczne, lekko chropowate i jednocześnie bardzo melodyjne brzmienie. Na tej pierwszej płycie znalazł się właśnie ten utwór i stał się on bardzo szybko wizytówką zespołu. Co ciekawe, początkowo Dire Straits wcale nie wyglądali na przyszłych gigantów rocka, ale oczywiście wszystko się zmieniło. I właśnie ta prostota, świetne melodie i też niezwykła gitara sprawiły, że grupa zyskała fanów na całym świecie. I to jeden z tych debiutów, po których od razu wiadomo, że pojawił się na scenie ktoś wyjątkowy. Nie debiut, ale też bardzo ważna rocznica, bo 5 października 1979 roku swój już drugi album wydała grupa The Police i była to Regatta de Blanc. I właśnie na tej płycie bardzo dobrze słychać, dlaczego ten zespół był tak wyjątkowy. Andy Summers grał gitarę, która potrafiła być jednocześnie rockowa, ale też bardzo przestrzenna. Do tego Sting łączył śpiew z charakterystycznymi liniami basu, no a na deser Stewart Copeland wnosił do wszystkiego ogromną energię i rytmikę. Na tej płycie znalazły się m.in. Message in a Bottle czy Walking on the Moon, ale ja Wam zaproponuję kawałek trochę może mniej popularny, ale taki, który cieszy się uznaniem krytyków oraz statusem kultowego utworu wśród fanów. Mowa o Bring on the Night. To za chwilę, a jeszcze co mogę Wam powiedzieć o płycie, to, że to The Police potrafili połączyć rock, reggae, punk i pop, ale nie brzmiało to jak przypadkowa mieszanka. Wszystko miało tutaj właśnie swój własny charakter i Regatta de Blanc pokazało też, że zespół jest czymś więcej niż tylko kolejną punkową grupą z Londynu. No i to był początek ich drogi do światowej sławy.

Beautiful Boy Johna Lennona i powiem wam, że 9 października to taka trochę wyjątkowa data w rodzinie Lennonów, bo tego dnia w 1940 roku urodził się sam John Lennon, a dokładnie 35 lat później na świat przyszedł jego syn Sean. John wtedy był już legendą The Beatles, ale narodziny Seana bardzo mocno zmieniły jego życie. Lennon na kilka lat praktycznie wycofał się z jakiejkolwiek muzyki po to, żeby poświęcić się rodzinie i wychowaniu swojego syna. I kiedy wrócił do nagrywania, jednym z najbardziej osobistych utworów, jakie stworzył, był właśnie Beautiful Boy. Piosenka napisana z dedykacją dla syna i też jest taką trochę kołysanką, można powiedzieć. To nie jest taki ani typowy Beatlesowski przebój, ani też rockowy hymn. To taki bardzo osobisty moment ojca, który śpiewał o swoim dziecku i dla tego dziecka. Bardzo piękna piosenka i z tych sielskich klimatów przechodzimy w trochę bardziej burzliwe, a mam na myśli tutaj zespół No Doubt, bo w 1995 roku w październiku wydali oni swój trzeci album Tragic Kingdom i właśnie ta płyta wyniosła zespół z kalifornijskich małych klubów na światowe sceny i największym hitem okazało się oczywiście Don't Speak, czyli piosenka, która zdominowała wtedy radio i całe MTV. Co ciekawe, utwór powstał w cieniu rozpadu związku Gwen Stefani i basisty Tony'ego Kanala. Prywatna ta historia zamieniła się więc w jeden z największych przebojów zespołu. Ale Tragic Kingdom to nie tylko Don't Speak, bo na płycie możemy usłyszeć mieszankę rocka, popu, ale też punkowej energii, która od początku wyróżniała cały zespół. Album sprzedał się w ogromnej liczbie egzemplarzy i sprawił też, że Gwen Stefani z wokalistki małego kalifornijskiego zespołu stała się jedną z największych gwiazd muzyki lat 90. Myślę, że ten hit wszyscy znacie, ale nie mogło go dzisiaj tutaj zabraknąć. Don't Speak, już na 98,2 FM.

Na początku XXI wieku wielu ludzi miało już wrażenie, że rock gitarowy nie ma już nic nowego do powiedzenia. I wtedy pojawili się oni, The Strokes i ich debiutancki album Is This It? I stał się on jednym z symboli gitarowego odrodzenia początku lat 2000. Zamiast wielkich produkcji dostaliśmy tutaj proste riffy, surowe brzmienia, krótkie piosenki i charakterystyczny, lekko nonszalancki wokal Juliana Casablancasa. New York Cops City miało się znaleźć na płycie, ale przez to, że 11 września wydarzyło się to, co się wydarzyło, a na wtedy była zaplanowana premiera płyty, to przełożyli ją na październik i piosenka też została zastąpiona piosenką When It Started. The Strokes wyglądali i brzmieli trochę tak, jakby wyjęto ich z nowojorskiego klubu i wrzucono prosto na największe festiwale. I powiem wam, że tak naprawdę tak to wyglądało, bo głównie po małych klubach w Nowym Jorku grali, dopiero później przenieśli się na te większe koncerty i to zadziałało. Is This It pokazało, że w roku nie zawsze potrzeba wielkiej produkcji i setek efektów. Czasami wystarczy 5 osób, dobre gitary i kilka naprawdę mocnych piosenek, a ta płyta do dziś jest jednym z najważniejszych albumów rockowych początku XXI wieku. A na sam koniec dzisiejszego dnia w roku mam dla was kogoś, no, kto dużo zrobił dla tej muzyki. Mam na myśli Liama Gallaghera, bo 6 października 2017 roku wydał on swój pierwszy solowy album As You Were. Po zakończeniu historii Oasis Liam miał już za sobą BDI, ale tym razem wracał pod własnym nazwiskiem i od początku było dla niego jasne, że nie zamierza nagle zostać kimś zupełnie innym. Na płycie znalazły się rockowe utwory z takim wyraźnym duchem Oasis, charakterystycznym głosem Liama i melodiami, które spokojnie mogłyby trafić na playlistę fanów Britpopu, a sam album zadebiutował na pierwszym miejscu brytyjskiej listy albumów, więc odpowiedź publiczności była jednoznaczna. Liam, wracaj i graj tak naprawdę. I pokazał on, że nawet bez Oasis, bez brata potrafi przyciągnąć tłumy i chyba właśnie tego oczekiwali jego fani, nie wielkiej muzycznej rewolucji, tylko Liama Gallaghera robiącego swoje. I dla was mam piosenkę For What It's Worth. Dużo ludzi przypuszczało, że to piosenka z taką dedykacją i lekką szpileczką w stronę brata, w stronę starszego Noela. Jak jest naprawdę, Liam nigdy nie potwierdził tych spekulacji, mówił, że to po prostu o wybaczeniu i kłóceniu się i ponownym wybaczeniu, także resztę historii musicie sobie sami dopowiedzieć. Ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło tą godzinę i słyszymy się za tydzień, gdzie będę miała dla was rocznicę i inne wydarzenia z przyszłego tygodnia. Była z wami Jowita Wójtowicz, do usłyszenia, cześć!

0: nagranie rozpocznie się o godzinie 21.
1: To jest audycja Rezonans w Akademickim Radiu Centrum.

Dobry wieczór, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Witam Was w nowej audycji na naszej antenie, audycji nazwanej Rezonans. No i pewnie zastanawiacie się, o co chodzi, dlaczego to nazywa się w ogóle Rezonans. Już Wam mówię. Plan na tę audycję jest taki, że będę po prostu słuchać z Wami muzyki, która w poprzednim tygodniu u mnie słuchała w zapętleniu. No i tak myślałam sobie, jak może nazywać się ta audycja? I potem pomyślałam właśnie o rezonansie, nie tylko pod względem zjawiska fizycznego, no bo tam też oczywiście się tam wszystko od siebie odbija i zapętla w jakiś sposób, ale też o badaniu samym, jakim jest rezonans, pomyślałam, bo jeżeli ktokolwiek z Was miał kiedyś rzeczywiście robiony rezonans, no to wie, że kładziecie się tam po prostu, nie możecie raczej zasypiać, tylko leżycie, słuchacie tych dźwięków, no i myślicie sobie nad życiem, o tym, co się działo, o tym, co jest dla Was ważne, mniej ważne, co byście powiedzieli w jakiejś rozmowie, kilka miesięcy temu, czego nie powiedzieliście. No i słuchacie tych dźwięków i stwierdziłam, że z muzyką jest w sumie bardzo podobnie, że siadacie po prostu, kładziecie się na przykład gdzieś, puszczacie muzykę, leżycie, patrzycie się w sufit i myślicie nad życiem podczas słuchania takich dźwięków, które wy akurat sobie wybieracie. No a że leci to w zapętleniu, to stąd ta nazwa. Też piosenki, które z nami rezonują, wiecie, tu jest taka gra słów. Zaczęliśmy sobie od zespołu, który jest mi bardzo bliski. Zespół Lemon i kawałek Hello z albumu Scarlet z 2014 roku. Jest to ich drugi studyjny album i jest to bardzo ciekawe, bo ta piosenka trwa niezwykle długo jak na tą płytę. 5 minut i 40 sekund prawie. Także dłuższa propozycja właśnie z tego krążka. Autorem tekstu i muzyki jest oczywiście Igor Herbut, czyli wokalista, którego przed chwilą słyszeliśmy. No i ten tekst jest ciężki całkiem, powiedziałabym, bo opowiada ta piosenka o takim wypaleniu, o osobie, która funkcjonuje w takim świecie pozbawionym sensu, kiedy już nie wiecie w ogóle, co ze sobą zrobić. No i jest ten smutek, także może nie najszczęśliwiej rozpoczęliśmy tą audycję, ale jest to piosenka, która ostatnio jakoś wpadła mi do głowy, bo miałam taką ogromną okazję porozmawiać właśnie z Igorem Herbutem, zapytać się go o kilka rzeczy, bo wydał on niedawno 2 października swój drugi solowy album zatytułowany Jeremię. Za chwilę przesłuchamy sobie jednego kawałka z tego właśnie albumu. No i po 6 latach właśnie wydał swój kolejny krążek solowy, bo w 2020 roku pojawił się album Chrust, którego posłuchamy sobie może za tydzień. Jest on na pewno emocjonalnie dla mnie cięższy w odbiorze i w samej muzyce, w strukturze tego, jak jest zbudowany, a Jeremię są takie ciepłe, powiedziałabym. Posłuchamy sobie za sekundę kawałka Ocknij się, bo bardzo spodobała mi się tam gitara i tekst też jest fajny, ale ta gitara wpadła mi tak właśnie do głowy i nie mogłam się jej w ogóle pozbyć. I siedziałam, puszczałam sobie też inne piosenki z tego albumu, a tych kawałków tam jest całkiem sporo, bo 12. A ten akurat jakoś mi utkwił w głowie, poza kawałkiem Jak ci jest, ale Jak ci jest bardzo spokojne, więc stwierdziłam, że może posłuchamy sobie Ocknij się, a jest 21:09, więc może właśnie to taki moment, jeżeli ktoś już przysypia, a nie powinien, no to może akurat się troszeczkę ocknie. Także posłuchajmy sobie teraz Igora Herbuta z jego nowym kawałkiem.

Zespół KIO z kawałkiem Loser. W audycji Rezonans, moi drodzy, to jest propozycja zasadniczo świeża, bo album Put a Smile on For Me został wydany 25 września w tym roku, także kilka tygodni temu dosłownie. Jest to świetny album, jak posłuchałam go pierwszy raz, to właśnie nie mogłam się od niego uwolnić. Słuchałam wszystkich piosenek po kolei, no ale właśnie Loser zapadło mi najbardziej w pamięci i drugi kawałek, którego przesłuchamy sobie za sekundę, ale najpierw porozmawiajmy o tym, co to w ogóle za zespół i co to za album, bo KIO pochodzi z Londynu i został stworzony tak naprawdę dookoła wokalisty i gitarzysty Fina Keega, który jest bardzo ciekawą osobą tak naprawdę. Trzeba sobie o tym trochę poczytać, bo jest to naprawdę interesujące, ale jakbym miała wam opowiadać, to siedzielibyśmy tutaj chyba do północy. Brzmieniowo oni czerpią bardzo dużo z grunge'u, z alternatywnego rocka, co też słychać. No i płyta była zrobiona tak naprawdę bardzo spontanicznie, bo oni to nagrali dosłownie chyba w 10 dni, z tego co czytałam. Usiedli tam, napisali wszystko, no i właśnie wyprodukowali to w ogóle też sami, także to też jest bardzo ciekawe, bo oni do tego usiedli, nagrali materiał, samodzielnie go wyprodukowali i potem wydali właśnie w Island Records, co też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo zespół wybił się głównie, wydaje mi się, na TikToku, także media społecznościowe teraz pełnią bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o młodych artystów. No i panowie też są bardzo młodzi, także gratulacje dla nich za taki cudowny album. Loser jest cięższy, wydaje mi się, nawet w tekście niż w brzmieniu, bo to jest taka bardzo autodestrukcyjna piosenka o takiej alienacji, o tym, że nie zasługujemy na to, żeby ktoś z nami w ogóle spędzał czas, ale brzmi pięknie. Zaraz przesłuchamy sobie kawałka kolejnego właśnie z tej płyty, który zatytułowany jest That's Me. On leci na naszej antenie, bo jest po prostu wspaniały i na tej całej płycie jest 11 utworów, trwa ona około 40 minut, także możecie sobie przesłuchać ją w całości, bo te wszystkie kawałki po kolei mają o wiele więcej sensu. To jest jeszcze bardziej grunge'owe moim zdaniem i trochę post-punku też jest w tym albumie. Surowy wokal, bardzo, bardzo takie brutalne przedstawienie samego siebie tutaj następuje. Bardzo brutalny jest ten autoportret. Śpiewa właśnie wokalista o poczuciu winy, o takim toksycznym zachowaniu i on się przyznaje do tych własnych błędów, co jest moim zdaniem bardzo ważne, bo czasami ludzie tego nie zauważają, a on to tutaj właśnie robi. Także posłuchamy sobie tego za chwilę, a ja zapomniałam wam powiedzieć, że jeżeli wy macie piosenki, których słuchacie ostatnio w zapętleniu, w kółko, no to piszcie nam pod 515-515-982, co to są za kawałki. Przesłucham ich i jeżeli mi wpadną tak samo w ucho, no to posłuchamy sobie ich za tydzień, albo na przykład za dwa tygodnie, albo za trzy. Zobaczymy. Także 515-515-982. Dajcie mi znać, czego wy ostatnio słuchacie bez przerwy, a teraz posłuchajmy sobie właśnie drugiego kawałka z płyty Put a Smile on For Me z 25 września. Przypominam, także świeżość KIO, That's Me.

Bleach 9to3 z kawałkiem Ceiling. To jest propozycja ode mnie w podobnym klimacie w sumie co te poprzednie piosenki, bo panowie mówią, że tworzą muzykę, którą nazwali 90s Infused Heavy Alt Grunge. Tak może przeczytać w wywiadach, czyli taka muzyka z lat 90. Mocno właśnie czerpiąca z mocniejszej strony grunge'u, alternatywnej, nie wiem nawet jak to przetłumaczyć w inny sposób, ale wiecie o co chodzi. Brzmi to podobnie i oni też są z Londynu. To był w ogóle ich debiutancki singiel, wydany rok temu, bo 6 października 2025 roku, także tam rok i jeden dzień. Jest to bardzo ciekawa propozycja i znowu tekst jest bardzo mroczny, nie wiem o co mi chodzi w tym tygodniu. Wszystko jest w porządku, spokojnie. Ale największą ciekawostką z tego zespołu jest to, że gitarzysta i wokalista poznał się podczas spotkań AA. Poznali się ze sobą podczas spotkań AA, podczas takiej grupy wsparcia. No i właśnie utwór też jest inspirowany tą historią przyjaciela wokalisty, bo tutaj było bardzo dużo takich historii i ten album, który oni wydali, też jest w sumie przepełniony, to jest epka, nazywa się też Ceiling. I tutaj też jest bardzo dużo takich historii, także polecam, jeżeli chcecie posłuchać, jeżeli taki klimat wam pasuje, no to jest to zespół po prostu wybitny, powtórzę jeszcze raz, Bleach 9 do 3, później się to tak zapisuje. Był on w ogóle wyprodukowany przez Kena Scotta, to jest taki legendarny producent, który między innymi współpracował z Davidem Bowiem, z The Beatles, więc naprawdę świetna, świetna produkcja. No i co, wystarczy chyba posłuchać całego albumu, żeby doświadczyć tego. No a tekst tej piosenki właśnie dotyka cierpienia, takiej pustki, uzależnienia, przemocy, która jest z tym związana, nie tylko fizycznej, ale też psychicznej. No ale my przechodzimy już dalej. Dużo świeżynek mam dla was dzisiaj w sumie, bo słuchałam tego, co niedawno wychodziło. No i kolejny album znowu będzie ze swoim debiutem tak naprawdę, zespół East Exchange. Ich też znalazłam na jakichś mediach społecznościowych, w ogóle jak nagrywali jeszcze chyba w garażu się, jak śpiewali te swoje piosenki albo robili covery. No a teraz wydali już epkę, która nazywa się Torn in Between Ties. Jest tam kilka kawałków, właśnie wyszło to 4 września, także też dosłownie kilka tygodni temu. I kawałek, który dla was wybrałam, zatytułowany jest Fall. Oni też mocno czerpią z grunge'u lat 90. Kto by się spodziewał, że ja akurat puszczę coś takiego. Jeżeli słuchaliście wcześniej audycji z roku na rok albo na przykład darmowego biletu, to zazwyczaj ode mnie będą jakieś to albumy albo kawałki z Seattle z lat 90. Także to się nie zmieni, bo to po prostu mam chyba już we krwi. Także Torn Between Ties, bardzo ciekawa propozycja i wszystkie te piosenki mają w ogóle kropki na końcu w tytułach. Jest Fall, jest Lily, Bleed, Torn, także tutaj wszystko jest takie ze sobą wymieszane. Panowie z Liverpoolu tym razem, nie z Londynu, ale z Liverpoolu. No bardzo jest to takie inspirowane Nirvaną, Soundgarden. Smashing Pumpkins trochę w tym też jest, zależy od kawałka, ale piosenka jest po prostu piękna moim zdaniem i jak usłyszałam to właśnie w takiej wersji surowej jakiegoś nagrania z ich koncertu, chyba z jakiejś hali w ogóle malutkiej albo jakiegoś małego klubu, to po prostu zakochałam się w ich brzmieniu, bo jest to coś pięknego, także może już nie będę gadać, tylko pozwolę wam po prostu tego posłuchać razem ze mną, a może i wam tak wejdzie do głowy jak mi.

Feline, Sunny z kawałkiem In Denial. No, trochę bardziej daliśmy teraz do pieca damski wokal. Damski wokal, piękna piosenka, która znowu ma bardzo trudny tekst. Nie wiem, nie będę tego nawet komentować za bardzo, dlaczego ja akurat tego teraz słuchałam tak często, ale jest to po prostu piękne. A zaskakujące całkiem, bo raczej za damskimi wokalami zazwyczaj nie przepadam, a kolejna piosenka też będzie z wokalistką, ale to za chwilę. Na razie o In Denial. Jest to kawałek pochodzący z epki Invaders z 2024 roku. I Sunny określa właśnie artystka, że ten utwór to jest chyba jej ulubiony kawałek z epki. I opowiadała też w wielu wywiadach, że to była ciężka piosenka do stworzenia. Że trwało to bardzo długo, miała duże problemy właśnie z produkcją tego kawałka i przez wiele, wiele tygodni wracała do sesji. Próbowała znaleźć jakieś odpowiednie brzmienie dla gitar, dla perkusji. Dogrywała, usuwała, zmieniała wszystko od nowa i że po prostu ciągnęło się to właśnie.

tą osobą porozmawiała w taki sposób, to ciekawe, co by się stało. Także to są bardzo, bardzo ciekawe piosenki. A teraz przejdziemy do kawałka, który jest nieco cięższy, nie tyle w brzmieniu, co właśnie w tekście. Tytuł to Storm Warnings, czyli ostrzeżenie przed burzą. Tak to można przetłumaczyć. Florence Road, tak nazywa się ten zespół. I jest to z epki Spring Forward z 2026 roku, także też świeżynka. A sam ten kawałek jako singiel ukazał się w listopadzie 2025 roku. Jest to piosenka o takich bardzo toksycznych relacjach, o tym, że nie zauważamy właśnie tych alarmów burzowych. W trakcie tego, jak jesteśmy z tą osobą, spędzamy z nią czas, to nawet nie musi być związek romantyczny, nawet przyjaźń. I nie zwracamy po prostu na to uwagi, bo w tamtym momencie jest super, a po pewnym czasie, kiedy zaczynamy patrzeć na to z boku, to zdajemy sobie sprawę, jak bardzo złe dla nas to było i że zakrywaliśmy sobie uszy, żeby tego po prostu nie słyszeć, a nie powinniśmy tego robić. Producentem był Dan Wilson, także tutaj wszystko brzmi cudownie i ta piosenka ma tak piękne rozbudowanie, że po prostu od początku do końca tylko i wyłącznie dochodzą kolejne instrumenty, wokale i jest to na sam koniec po prostu w pełni. Także już teraz posłuchajmy sobie Storm Warnings od zespołu Florence Road.

Wonder Horse z kawałkiem The Rope w audycji Rezonans. Jest to singiel z 2025 roku, chociaż kawałek został nagrany wcześniej, o wiele wcześniej, no ale ukazał się, żeby pokazać, że zespół ma nadal tu taką spontaniczność, surowość, bo stawali się coraz bardziej popularni. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra propozycja, jeżeli chcecie poznać właśnie ten zespół, bo tworzył oni muzykę przepiękną. Tekst jest znowu bardzo depresyjny, ale brzmienie cudowne, także polecam wszystkim z całego serca zapoznać się z ich twórczością, a my teraz przejdziemy sobie coś strasznie dużo dzisiaj artystów z Anglii, z Wielkiej Brytanii. Sam Fender z kawałkiem Greasy Spoon, to był jeden z jego pierwszych singli z 2017 roku i nie ukazał się on na jego albumie debiutanckim Hypersonic Missiles, niestety, bo jest to moim zdaniem jedna z lepszych piosenek, jakie on kiedykolwiek wydał, i on tutaj chciał opowiedzieć o tym, z czym muszą na co dzień zmagać się kobiety. Tutaj jest poruszany też temat klas społecznych, przemocy, takie codzienne życie zwykłych ludzi i właśnie tego, z czym kobiety zmagają się na co dzień. Także bardzo ciekawa propozycja, tym bardziej od mężczyzny, chociaż on później w wywiadach przyznawał, że w Greasy Spoon był bardzo młody i naiwny w kwestii takiego sposobu przedstawiania kobiecej perspektywy. No ale podkreślał właśnie te społeczne przesłanie utworu. Także to jest moim zdaniem najważniejsze, a piosenka brzmi świetnie, także posłuchajmy tego sobie już teraz.

How far can you push a man? To jest pytanie oczywiście odnoszące się do nie tylko tego, jak ile fizycznie możemy wytrzymać, ale też ile psychicznie jesteśmy w stanie wytrzymać. Album zatytułowany jest Violate Me. Przepraszam, to ukazało się razem z utworem Violate Me, a album zatytułowany jest A New Breed. Z 2023 roku jest właśnie ten album. Bardzo ciekawa piosenka, bo przypomina mi to w sumie twórczość troszeczkę Queens of the Stone Age, chociaż ja takich porównań nie lubię, ale ta gitara w tle podczas bridge'u bardzo przypominała mi właśnie piosenki z tego albumu Queens of the Stone Age, zatytułowanego również Queens of the Stone Age. Także ciekawe połączenie indie rocka, bardziej takiego agresywnego, trochę alternatywy, ale jest w tym też troszeczkę takiego stoneru, także jeżeli są tutaj jacyś fani grzybobrania, to spokojnie. Takie piosenki też czasami się pojawią bardziej jak z grzybobrania, nie bójcie się. A dzisiaj już niestety musimy kończyć, także ja mam dla was jeszcze jedną piosenkę na miłą noc, w sumie na dobry wieczór. Dream Police od McGee. To jest cudowny artysta, który sam tworzy, produkuje, wydaje swoją muzykę. On jest producentem właśnie muzycznym, nazywa się Michael Gordon, tak naprawdę. A jego właśnie pseudonim sceniczny to jest McGee. No i on wydał w 2024 roku album Two Star and the Dream Police. No i jest to coś pięknego. Tak samo polecam wszystkim przesłuchać w całości, bo on trwa zaledwie 33 minuty, jest bardzo zwartym materiałem, także warto na to spojrzeć, a Dream Police to po prostu idealna propozycja na taki jesienny wieczór jak ten. Także ja dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tej ostatniej godziny. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, to była audycja Rezonans w Akademickim Radiocentrum. No i do usłyszenia już za tydzień.

0: Koniec odcinka pierwszego.
1: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.
3: Eins, zwei, drei, vier.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

0: przecież nigdy nie byłem w Londynie.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

ty tak pięknie pachniesz. Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,

0: akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot.